0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Max Bydgoszcz.
1: Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za Miri Shoes. Nie zmieściły to walizki siena, wracając z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Skupi filozofia ciebie, ząb za ząb, oko za oko. Ostatni

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: RMF Max. Gramy hity na maksa.

0: tak właśnie wali słońce w szybę waszego okna i mówi: zobacz jak na jasno, byku, lepiej słuchać radia na siedząco, stojąco, jadąco, a nie na leżąco. Pamiętajcie o tym chwilę po 5:30.
1: Zwłaszcza, że słońce wstało specjalnie dla was ponad godzinę temu i będzie świecić przez 16 godzin i 15 minut dzisiaj.
0: Dłużej niż słońce to pracują tylko kurierzy. Paczka ze słońcem także przyjechała. Bardzo dziękujemy tym, którzy dowożą nam cenne przesyłki i zakupy. My także spróbujemy dowieźć wszystko do 9:00.
1: Nie będziemy próbować, po prostu to zrobimy. Asia, Irek, dzień dobry.

0: 27 dzień maja w kalendarzu, a my już znamy hit tego lata. Dub Dogs o poranku w RMF Max.
1: Ja też oszalałem na ich punkcie. Równie fajnie brzmi fakt, że Polska, jesteśmy w pierwszej 30 krajów najlepszych do życia.
0: Uhu. No, dokładnie na 29 miejscu, ale tak.
1: Ale jak masz 49 urodziny, to też jesteś po 40, nie? A nie chwilę przed 50. Asia, pierwsza 30.

0: David Guetta, Sia, oni też zostaną posyłać wiadomości z regionu. Mamy ich dużo. O 6:00 bądźcie z nami, bądźcie z RMF Max.
1: Przełomowe odkrycie w temacie dieta. Przed latem się przyda. Trzeba jeść tak, jak napisano w Biblii, w Piśmie Świętym. Bo dzięki temu możemy być długo zdrowi i mieć piękną sylwetkę.
0: Z biblijnych rzeczy najbardziej wyszczupla ten post.
2: 那他尼 RMF Max Bydgoszcz, czas na flash. Tu Tomek Urbański, witam i zapraszam. Rusza kolejny etap modernizacji dawnej węglówki. To trasa kolejowa z Bydgoszczy przez Kościerzynę do Gdyni. Podpisano właśnie umowę na odcinek z Maksymilianowa do Wierzchucina. O utrudnieniach dla pasażerów nasza reporterka rozmawiała z przedstawicielem wykonawcy Piotrem Laską.
3: Jak to zamknięcie będzie wyglądało? Całą dobę? Jak to będzie w praktyce?
4: Nie, my dobudowujemy drugi tor, tak więc zaczniemy od budowy tego toru numer 2. Tor, który dzisiaj istnieje, będzie nadal funkcjonował, bo także nam się przydaje do pracy, do logistyki na budowie, natomiast po uruchomieniu tego drugiego toru przerzucimy ten ruch na ten nowy tor i wówczas remontujemy ten stary. Tak więc będą utrudnienia, natomiast to nie będzie totalne zamknięcie tej linii.
2: Obecnie toczą się prace na pomorskim odcinku węglówki, a także na stacji w Maksymilianowie. Trasa w naszym województwie będzie gotowa do 2029 roku. Dzięki niej mieszkańcy Bydgoszczy, a także podbydgoskich gmin zyskają nowe, szybkie połączenie z Trójmiastem.
5: To jest RMF Max Bydgoszcz.
2: Kryminalna sprawa. Seryjny włamywacz z Koronowa w rękach policji. Mundurowi zatrzymali 30-latka, który dokonał wielu kradzieży. Tym tematem zajęła się Monika Jędrzejewska.
6: Policja z Koronowa w ciągu ostatnich 2 miesięcy otrzymywała zgłoszenia od mieszkańców dotyczące kradzieży z włamaniem. Sprawy dotyczyły włamania do magazynu, domu jednorodzinnego i na działkę rekreacyjną. Stamtąd znikały elektronarzędzia, narzędzia ręczne i telefony komórkowe. Wartość strat to około 10 tysięcy złotych. Za wszystkimi włamaniami stał 30-latek z Koronowa. W jego miejscu zamieszkania policja znalazła przedmioty pochodzące z kradzieży. Mężczyzna działał w warunkach recydywy. Teraz grozi mu do 10 lat więzienia.
2: Policjanci z Kcyni przejęli nielegalne wyroby tytoniowe. Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 16 kg krajenki tytoniowej oraz ponad 25 tysięcy papierosów bez polskich znaków akcyzy. Do sprawy zatrzymano 39-letnią mieszkankę gminy Kcynia. Podczas przeszukania jej domu i pomieszczeń gospodarczych policjanci znaleźli worki z krajenką tytoniową oraz nielegalne papierosy. Jak wyliczyli śledczy, gdyby kontrabanda trafiła do sprzedaży, to Skarb Państwa mógłby stracić ponad 50 tysięcy złotych z tytułu niezapłaconych podatków. Kobieta usłyszała zarzut paserstwa akcyzowego. O jej dalszym losie zdecyduje teraz sąd. Zwrot w sprawie wycinki dębu przy ulicy Moniuszki, gdzie ma powstać ścieżka rowerowa łącząca Śródmieście z Bartodziejami. Drogowcy zapowiadają dodatkową analizę możliwości zachowania drzewa. Jednym z rozważanych wariantów jest zwężenie jezdni poprzez likwidację jednego pasa ruchu, co wpłynie na przepustowość tego wlotu skrzyżowania. Jak podkreśla Zarząd Dróg Miejskich, ostateczne decyzje zostaną podjęte po uzyskaniu opinii niezależnego audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego.

0: Mamy taką zasadę w poranku RMF Max, że kiedy dzieje się coś ważnego, to wy 10 minut po godzinie 6 zawsze wiecie o tym jako pierwsi.
1: No i dowiecie się, że są utrudnienia na A2 w rejonie Baranowa. Tam był wypadek. No i teraz autostrada zablokowana.
0: A2 z porannymi utrudnieniami na Mazowszu, a cała reszta porannych spraw załatwiona gładziutko, leciutko, tak jak w Maxie lubić najbardziej. Tu Asia Meus, tu Irek Jakubek.
1: Dzień dobry.
0: Tu wstawaj, nie udawaj. 10

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Anna Kula nie ma łatwego poranka dzisiaj w środę, bo słońce w całym kraju na pewno dzisiaj się pojawi. Tak. Nawet jak na chwilę gdzieś wyjdą chmury.
1: Znieście na chwilę wieko, cieszcie się życiem. 19 minut po godzinie 6. Mam coś o życiodajnych płynach.
0: I nie
1: chodzi wcale o ulubione płyny Drakuli, tylko ulubione płyny całego naszego pięknego kraju. Bo rosół ma szansę trafić na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
0: Czyli kulinarny skarb świata, nasz polski rosół, bardzo dobrze.
1: Tylko że miała się bardzo źle.
0: Dlaczego?
1: Bo nie ma nas w grupie, która decyduje, czy on jest dobry, czy on jest niedobry. Hej, ilu Polaków, tyle rosołów. Ludzie, no.
0: Poczekaj, zaraz Amerykanie odkryją rosół. Wygramy ten
2: reklama. Takich ofert jeszcze nie było. Tylko w Kia Autopol Bydgoszcz przy Pileckiego 12 naprzeciwko firmy PESA. Nowe niższe ceny katalogowe na modele Sport GX Seat. Dodatkowo kredyt 0% w opcji 50 na 50 albo leasing już od 100%. Mało? Specjalne rabaty dla firm, wybranych grup zawodowych oraz wyjątkowa oferta lojalnościowa dla właścicieli Kia. Wciąż mało? Pakiet ubezpieczeń w cenie samochodu dla modeli XC i Stonic. Wszystko dostępne od ręki. Tylko w Kia Autopol Bydgoszcz Pileckiego 12 naprzeciwko firmy PESA. Odmień swoje otoczenie z Artbudem. Sklep budowlany Artbud oferuje szeroki wybór kostek brukowych, płyt tarasowych i ogrodzeń betonowych w atrakcyjnych cenach. Kupuj tanio w Artbudzie. Bydgoszcz, ulica Towarowa 28.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
4: Jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
5: O kurde.
4: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
5: No jak najbardziej, jak najchętniej.
4: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Tymczasem w salonie Filman.
8: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
9: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
7: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
11: Jak się grodzić, to stylowo i solidnie. Zrób to z Wimar, firmą z 20-letnią tradycją. Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem firmy Joniec w Bydgoszczy i okolicach. W sprzedaży posiadamy również systemy ogrodzeniowe, bramy, okna i drzwi marki Wiśniowski. Ciesz się fachowym montażem i serwisem. Skorzystaj z dogodnych rat 0% na ogrodzenia, okna i drzwi. Jesteś sprzedawcą w branży budowlanej? Nawiążemy współpracę w zakresie handlu produktami Joniec na atrakcyjnych warunkach. Wimar, ulica Nowotoruńska 6A, phuwimar.pl.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
13: Co najbardziej lubią dzieci?
14: Zabawę, słodkości i jeszcze więcej zabawy!
13: 29 i 30 maja zielone arkady zamieniają się dla dzieci w krainę słodkiej zabawy. Czekają warsztaty czekoladowe i lizakowe, bezpłatna wata cukrowa, balonowe zwierzątka, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże i wiele innych.
14: Świętujcie Dzień Dziecka kolorowo i cukierkowo!
13: 29 i 30 maja od 11 do 18 tylko w zielonych arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
15: Kolejny już drugi nowy sklep Teddy w Bydgoszczy. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak artykuły do rękodzieła już od 5 zł lub nasze walizki w niewiarygodnej cenie już od 45 zł. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj, Aleja Jana Pawła II, 115 Bydgoszcz. Teddy, pełen pomysłów.
16: Zmień auto jeszcze w maju. Wybierz nowy lub używany samochód w Toyota Jaworskie Auto i pozostaw swój obecny samochód w rozliczeniu na preferencyjnych warunkach. Tylko do końca maja. To idealny moment, żeby przesiąść się do nowej Toyoty i zyskać więcej za swoje obecne auto. Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II, 150 przy lotnisku.
17: I po reklamie.
18: To jest RMF Max.
19: Hity na maksa.
18: Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Wami bujać o świcie, hity na maksa i będzie nas trzymało do samego wieczora. 28 minut przed godziną 7. Zagrać ci coś, Asia?
1: Proszę.
0: Virtuos akordeonu. Dzień dobry, Polsko.
1: Och, jak pięknie, jak francusko się zrobiło.
0: Robię to tylko dlatego, że jak naciskam w te białe klawisze, to z tych piszczałek dmucha trochę chłodniejsze powietrze.
1: To naciska jeszcze.
0: A to się przyda wszystkim, którzy bez względu na to, czy słuchają nas teraz w Krakowie, w Warszawie, w Pile, w Bydgoszczy, w Białymstoku, czy Trójmieście, czy w Paryżu na kortach.
1: No właśnie, w Paryżu to najbardziej, bo tam się z pogodą dzieje coś, co nie działo się od ponad 175 lat. Jest tak gorąco, że nie da się oddychać, a tenisiści, w tym nasza Iga, dzisiaj muszą w tych warunkach rozegrać mecz.
0: Bo trzeba rakietę skierować w inną stronę, bo teraz jesteśmy tam, gdzie z rakiety dmucha ciepłe. Widziałeś, jak rakieta startuje? Tam jest prawdziwy, żywy ogień! Jezu, wiesz, te bilety były trochę tańsze, ale może
1: dlatego
0: trzeba siedzieć z drugiej strony rakiety. Nowość. Nowość od Eda Sheerana. Zrobiona z Martinem Garrixem. 27 do 7.

0: hity na maksa w środowy poranek nie zwalniają ani na moment. Wszystko po to, żebyście naprawdę dobrze wystartowali w sam środek tygodnia, 21 minut przed siódmą.
1: Pani ministra zabrała głos w sprawie wieku emerytalnego i chce wyrównać wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn.
0: Ile?
1: 63 lata. Równo dla jednych i drugich. I mówi, żebyśmy się powoli do tego przyzwyczajali.
0: Okej.
1: A ja nie wiem, czy tak bardzo okej. Jeśli chodzi o wiek emerytalny w przyszłości, młodzież już ma swój pomysł na to. 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7. I to było właśnie po to, żebyśmy się przyzwyczajali. 6-7, 6-7, 6-7.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.

0: Od piątku do niedzieli kiełbasa grillowa 500 gramów 9 zł 99 groszy za opakowanie przy zakupie dwóch, a od czwartku do niedzieli skrzydełka w marynacie na grilla 12 zł 99 groszy za kilogram. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę.

0: do środy 3 czerwca.
1: Twoja sąsiadka poleca nowości w Stop Klatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stop Klatka.
2: Nareszcie sezon. To najlepszy moment, by wrócić do aktywnego trybu życia. Razem ze sklepami rowerowymi Almot i Giant na Fordońskiej 2 w Bydgoszczy. To dwa ogromne salony rowerowe oraz serwis w jednym miejscu. Dziesiątki rowerów miejskich MTB, szosowych, elektrycznych i dziecięcych, damskich i męskich. Do tego odzież i akcesoria dla początkujących i zaawansowanych. Za gotówkę i na raty salony rowerowe Almot i Giant. Bydgoszcz, Fordońska 2.
3: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
5: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. Kup bilet do 8 czerwca i zyskaj 10% rabatu. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
6: Uwaga, uwaga! Dni dziecka w nowo otwartym Comfy Park Bydgoszcz już w ten piątek i sobotę. W programie animacje tematyczne, strefa artystyczna, dmuchańce, malowanie buziek, niespodzianki i smakołyki. A to jeszcze nie koniec. 30 maja zapraszamy na spotkanie z głównym bohaterem bajki SpongeBob Kanciastoporty. Zapamiętaj! 29 i 30 maja Dni dziecka w Comfy Park Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 115. Comfy Park. Twoje komfortowe zakupy.
7: I po reklamie.

0: Karol G. Poranną kawkę przynosi ci. 10 minut i godzina 7, ale fajnie. No, Asia Meus, Irek Jakubek, robimy wam trochę lepszy poranek. Bardzo się cieszymy, że wybraliście RMF Max.
1: Papież Leon napisał nowy dokument. To i ważna sprawa,
0: bo encyklika.
1: No to trudne słowo. Nowy dokument papież napisał i w tym nowym dokumencie papież cytuje Gandalfa z Władcy Pierścieni, mówiąc o tym, że człowiek powinien się skupić na czasie, w którym żyje i tutaj działać tak efektywnie.
0: Super. Gandalf to jest ten czarodziej z Władcy.
1: Czarodziej.
0: Gandalf. Niewielu mądrych ludzi jest całych ubranych na biało, więc cieszę się, że wreszcie udało mi się jakoś spotkać, nie? 9 minut i godzina 7. My precious.

0: piękna i muzycznie, i tak w ogóle Dua Lipa, 4 minuty przed 7 w RMF Max.
1: Są utrudnienia na A2 za Warszawą w kierunku Poznania. A2 już zablokowana. Więcej we Flashu za chwilę. Zostańcie, by poznać wszystkie ważne poranne informacje.
2: Reklama. Szukasz nowego auta i konkretnych oszczędności? W Hyundai Fortis Auto mamy coś dla Ciebie. Specjalne rabaty dla wybranych grup zawodowych oraz nawet do 40 tysięcy złotych zniżki na wybrane modele Hyundai. Wsiądź, sprawdź, poczuj różnicę. Umów się na jazdę testową już dziś. Odwiedź Hyundai Fortis Auto w Bydgoszczy przy ulicy Fordońskiej 305 lub sprawdź szczegóły na hyundaibydgoszcz.pl. Hyundai Fortis Auto. Tu zaczyna się Twoja przyjemność z jazdy.
3: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, MaxFly, tunel aerodynamiczny. Więcej na www.tunel.aero.
4: Jak się grodzić, to stylowo i solidnie. Zrób to z Wimar, firmą z 20-letnią tradycją. Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem firmy Joniec w Bydgoszczy i okolicach. W sprzedaży posiadamy również systemy ogrodzeniowe, bramy, okna i drzwi marki Wiśniowski. Ciesz się fachowym montażem i serwisem. Skorzystaj z dogodnych rat 0% na ogrodzenia, okna i drzwi. Jesteś sprzedawcą w branży budowlanej? Nawiążemy współpracę w zakresie handlu produktami Joniec na atrakcyjnych warunkach. Wimar, ulica Nowotoruńska 6A, phuwimar.pl.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Wakacje pełne atrakcji w Beskidzkiej Dolinie nad Dunajcem? Spędź je w Tylmanowej z Fundacją Almach. Zapraszamy! Zostały ostatnie miejsca na letnie turnusy. Szczegóły na fundacja-almach.org.pl.
2: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault. I po reklamie.
3: The Spirit.
4: Tu są moi ludzie.
5: RMF Max. Bydgoszcz 106 i 1 FM.
6: Jest siódma, są i najnowsze informacje w pigułce. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam na plecz. A zaczynamy od aktualnych informacji dla kierowców. A2 na Mazowszu o poranku mocno się korkuje. Na odcinku między Grodziskiem Mazowieckim a węzłem Biskitki w okolicach Baranowa ciężarówka najechała na autobus stojący na poboczu.
7: Tir wyjechał na pas, tak jakby jadł w stronę Warszawy, na drugą stronę i w stronę Warszawy jest zablokowany jeden pas. To jest spory korek, natomiast z Warszawy w stronę Łodzi już nie da się tą autostradą dalej dobiegać.
6: I to jest ostrzeżenie od kierowcy. Dla kierowców jezdnia w kierunku Poznania jest zablokowana. Wprowadzono objazd przez węzeł Grodzisk Mazowiecki. A dziś na stacjach paliw bez rewolucji. Minister energii zatwierdził maksymalne ceny. Litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 42 groszy, olej napędowy 6 zł i 75 groszy.
8: Słuchacie RMF Max.
6: To największy od pokolenia krok naprzód. W ten sposób premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer wypowiedział się na temat polsko-brytyjskiego traktatu. Jeszcze dziś w Londynie pod dokumentem pojawią się podpisy premierów obu krajów. Dokument ma być gwarantem m.in. zacieśnienia współpracy wojskowej. Przewiduje wspólną produkcję nowoczesnych pocisków obrony powietrznej, szerokie ćwiczenia wojskowe oraz współpracę przy rozwoju systemów przeciwrakietowych i bezzałogowych. Stanisław Kracik, komisarzem Krakowa, dotychczasowy wiceprezydent miasta, ma pełnić tę funkcję do czasu wyboru następcy odwołanego w niedzielnym referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Do tego momentu miasto ma funkcjonować normalnie.
9: Ufam, iż będziemy mogli w dobrej współpracy kontynuować te działania, które są bardzo istotne, jeżeli chodzi o realizację zadań inwestycyjnych, dalsze przygotowywanie wniosków o pozyskiwanie środków, przygotowywanie się do budżetu 2027.
6: Tak zapewnia rządowy komisarz.
10: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
6: I na otwarcie kosza Zielona Góra ma na koncie zwycięstwo. W półfinałowym starciu Orlen Basket Ligi ekipa pokonała na wyjeździe Arkę Gdynia 90-64, a dziś o 20.15 drugie spotkanie półfinałowe z udziałem warszawskich drużyn Legii i Dzików. Poznaliśmy już skład piłkarskiej kadry na towarzyskie mecze z Ukrainą i Nigerią. Powołania na najbliższe spotkania towarzyskie otrzymali obrońcy Oskar Wójcik, Norbert Wojtuszek i Kacper Potulski. Są też Robert Lewandowski i Piotr Zieliński. W niedzielę we Wrocławiu Polacy powalczą z Ukrainą, a 3 czerwca

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: mamo, jeszcze raz trzymam pod nią matki. Jennifer Lopez wystąpiła w RMF Max, się papito ucieszył. 10 minut po godzinie 7.
1: Mama i tata teraz posłucha, bo już jest nowy kalendarz na rok szkolny 26 na 27.
0: Dzieci, skupcie się.
1: I wychodzi z tego, że będzie 187 dni bez zajęć dydaktycznych w przyszłym roku szkolnym.
0: Wow! No. Czyli do szkoły w czasie roku szkolnego chodzimy tylko pół roku.
1: A nawet mniej.
0: Ekstra. Trochę to kusi, wiesz, żeby mieć tyle wolnego i może do przyszłego roku to ja nie zdążę zostać nauczycielem.
1: No.
0: Ale jakim ja bym był super woźnym. Chcecie dzwonek? Już, dzwonię!
1: Od września.
0: 10 minut po 7:00, tu RMF Max. Daleko

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Swedish House Mafia, Wait So Long w głośnikach RMF Max w środę o poranku, równo kwadrans po siódmej.
1: 16, przepraszam, ja się nie upieram, Asia.
0: Mój zegarek pokazuje 15.
1: A jak ktoś się chce nie spóźnić, to 16. A nawet już 26. Wtedy na pewno się nie spóźnicie. 300 do wygrania w RMF Max o poranku, taką mamy miłą tradycję. Dzisiaj, żeby wejść do
0: tej zabawy.
1: Trzeba się określić w kwestii, o której Skolim już nie jeden raz zabierał głos, mianowicie temperatura!
0: Idzie do nas bardzo gorące.
1: Tak jest.
0: I pytanie, czy już doszło? Dlatego doszło. Spójrzcie na swój termometr i SMS-owo nam napiszcie pod 3001, ile u was na termometrach?
1: Jak gorąco, jak zimno, SMS 3001, dopiszcie nazwę miejscowości, a my zaprosimy jedną osobę do gry o 300. SMS wysłany na 3001 bez żadnych dodatkowych opłat. Ile u was stopni? 16,5 po siódmej.
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
3: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
10: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
11: Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki.

0: super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Już nie musisz. Zapraszamy do nas. Przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxiso w Comfy Parku w Bydgoszczy i skorzystaj z promocji na start. Tylko do soboty 30 maja minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxiso. Zapamiętaj nasz adres: Maxiso w Comfy Parku przy Alei Jana Pawła II 115 w Bydgoszczy. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxiso. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxiso.pl.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz pasty i szczoteczki do zębów. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki.

0: pierwszy usłyszałam to w Maxie.
1: Znałem to już.
2: Dzięki RMF Max.
3: To tego się słucha.
2: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
3: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
4: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.

0: 13 stopni w Białymstoku. Pozdrawiamy Podlasie, Grudek nad Dunajcem, Małopolska. Tam tyle samo co u Asi w Wielkopolsce. 20 stopni.
1: A 15 w Trójmieście o poranku.
0: Proszę bardzo. A u Marcina się mano rano. Jaka temperaturka? Gdzie jesteś, Marcinie? Witaj w RMF Max.
2: Witam serdecznie, jestem.
0: I z Marcinem udaje nam się po raz pierwszy w życiu rozmawiać przez CB Radio. dlatego słychać go tak rewelacyjnie. Żądamy lepszego zasięgu dla prądocina, ale to nie przeszkodzi w próbie rozdania, uwaga, 300 zł dla ciebie, Marcin, bo będziesz decydował, kto ma bliżej w swojej porannej trasie, do której dziś jedziemy, w której dziś jedziemy do miejscowości Ciepłe na Mazowszu.
1: Odpowiadasz, Marcin, tylko słowem Asia albo Irek, bo o to, kto ma bliżej, będziemy cię pytać. Irek do miejscowości Ciepłe na Mazowszu jedzie z Ciepłowa.
0: A Aśka z Ciepłowodów. Taka babska nazwa.
1: Kto ma bliżej, Marcin, Aśka czy Irek?
0: Aśka Irek. Czy Irek?
1: Dobrze,
0: patrz!
1: Jest, no. Okej, jest moc 300 wyobronione. Proszę. Drugie pytanie. Ja do miejscowości Ciepłe jadę z miejscowości Gorąca.
0: Przez Ciepłowody. A ja z miejscowości Żar. Żar do oczywiście dzisiaj bohaterskich Ciepłych.
1: Kto ma bliżej, Aśka czy Irek?
0: Aśka czy Irek, no.
3: Irek.
1: A, źle, już źle. I stuwa poszła, ale masz jeszcze dwie ostatnie pytanie. Do miejscowości Ciepłe na Mazowszu, przypominam, Irek jedzie z Piekła Dolnego, bo tam jest bardziej gorąco.
0: Aśka z Górnego Piekła do miejscowości Ciepłe. Kto ma bliżej?
1: Kto ma bliżej?
0: Asia czy Irek?
3: Irek!
0: Irek! Słuchaj, powiedziałeś 3 słowa, wygrałeś 200.
1: Brawo!
0: Niech żyje zasięg. Pozdrowienia dla gorącego prądocina. Liczę na 4 słowa.

0: Legendarna energia hitów na maksa. Niech udzieli się wszystkim tym, którzy o 7:37 słuchają poranka w maksie. Tak, to prawda, ale ja już popatrzyłem, słuchajcie, i Asia przyniosła taką wiadomość, dzięki której świat będzie dużo piękniejszy.
1: Znaczy, przede wszystkim to zmieni się wam życie. No. I to tak bym powiedziała o 180 stopni. Hmm. Jest sposób na długowieczność, na życie długie i zdrowe.
0: Tak.
1: Sen.
0: Sen.
1: Słuchajcie, nie dieta, nie aktywność fizyczna, nie poziom stresu.
0: Co zrobić?
1: Tylko sen, mówią naukowcy.
0: Ile trzeba spać, by żyć długo i szczęśliwie?
1: Przynajmniej 7, a najlepiej to 9 godzin na dobę.
0: Nie dzwoń do mnie po 19. Śpię.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
6: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
7: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.
8: Odkryj motoryzacyjne miejsce na mapie Torunia. W salonie Cupra i Seat czas na zmianę. Poznaj nowego Seata Arona, miejskiego SUV-a, który narzuca tempo. Nowoczesne technologie masz teraz w zasięgu ręki. Już od 85 300 zł lub 346 zł netto miesięcznie w leasingu jak abonament. Szukasz emocji? Wybierz Cupra Formentor już od 510 zł netto miesięcznie. Odbierz swoje auto dostępne od ręki. Skocz za kierownicę podczas jazdy testowej w salonie przy szosie Lubickiej 17.

0: Trwa do środy 3 czerwca. Co najbardziej lubią dzieci?
1: Zabawę, słodkości i jeszcze więcej zabawy!
0: 29 i 30 maja zielone arkady zamieniają się dla dzieci w krainę słodkiej zabawy. Czekają warsztaty czekoladowe i lizakowe, bezpłatna wata cukrowa, balonowe zwierzątka, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże i wiele innych.
1: Świętujcie Dzień Dziecka kolorowo i cukierkowo!
0: 29 i 30 maja od 11 do 18 tylko w zielonych arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro.
8: Mistrzowskie okazje w grze.
6: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.

0: nikogo nie trzeba przekonywać, że hity na maksa grają na maksa, czyli najlepiej tutaj w RMF Max, zwłaszcza w środę o poranku 11 minut przed 8.
1: Internet rozgrzany do czerwoności i nam też się trochę udzieliły emocje tej dyskusji, bo cały naród się zastanawia, ile dać do koperty nowożeńcom, żeby było okej.
0: No to zależy akurat od tego, jak blisko tych nowożeńców jesteście, bo jak jesteście rodzicem, no to nawet do 20 tysięcy podobno. Jak tylko rodzeństwem, to 3 powinno być okej. Tysiące oczywiście. A jak jesteście znajomymi, na przykład z pracy, to do 1000 zł powinno wystarczyć.
1: Tak, ale całe szczęście, że młodzi ludzie chcą pomóc wszystkim tym 3 grupom i się nie pobierają.
0: Dzięki.
1: Ale jakby co, świetny numer na pierwszy taniec. Dive into me. Alok i Kalida.

0: I ta się nigdy nie zatrzyma, bo to jest Daria Zawiałow, to jest poranna energia hitów na maksa w RMF Max. 4 minuty i 8.
1: I 4 wejścióweczki do parku rozrywki w Małopolsce będą po 8.
0: Słuchajcie, by je zdobyć. A za 4 minuty także informacyjny flash. Będziecie na bieżąco, będziemy słuchać razem z wami.
2: Reklama. RTV Euro AGD. Już dzisiaj od godziny 8:00 mega rabaty w sklepie Euro w Centrum Handlowym Focus w Bydgoszczy. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199 zł. Teraz za 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe Focus w Bydgoszczy.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: Firma Dunwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
5: Kolejny już drugi nowy sklep Teddy w Bydgoszczy. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak artykuły do rękodzieła już od 5 zł lub nasze walizki w niewiarygodnej cenie już od 45 zł. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj, Aleja Jana Pawła II, 115 Bydgoszcz. Teddy, pełen pomysłów.
6: Takich ofert jeszcze nie było. Tylko w Kia Autopol Bydgoszcz przy Pileckiego 12 naprzeciwko firmy PESA. Nowe niższe ceny katalogowe na modele Sport GX Seat. Dodatkowo kredyt 0% w opcji 50 na 50 albo leasing już od 100%. Mało? Specjalne rabaty dla firm, wybranych grup zawodowych oraz wyjątkowa oferta lojalnościowa dla właścicieli Kia. Wciąż mało? Pakiet ubezpieczeń w cenie samochodu dla modeli XCeed i Stonic. Wszystko dostępne od ręki. Tylko w Kia Autopol Bydgoszcz Pileckiego 12 naprzeciwko firmy PESA.
7: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
8: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
9: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
10: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
11: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
12: Carrefour otwiera się na nowo w Comfy Park. W środę, 27 maja od 10:00 łap super okazję. A każdego dnia, wow, co za ceny. Hipermarket Carrefour Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
13: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
14: I po reklamie.
15: Playlista, co zrobić dzień.
16: Niech się dzieje.
15: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
1: RMF Max 8 punktualnie, a zatem czas na najnowsze informacje, czas na flash. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie.
14: Donald Tusk jest z wizytą w Londynie. O 12:00 spotka się z Keirem Starmerem. Dziś premierzy Wielkiej Brytanii i Polski podpiszą traktat dotyczący wzmocnienia współpracy w dziedzinach bezpieczeństwa i obronności.
16: Nowy traktat ma na celu stworzenie realnych mechanizmów współpracy militarnej wykraczających poza dotychczasowe struktury. Jak zaznaczają tutejsi komentatorzy, relacje obu krajów opierają się na wieloletniej współpracy w ramach NATO oraz silnych powiązaniach społecznych i gospodarczych. Nowy traktat ma stanowić rozwinięcie wcześniejszych obustronnych umów, skupiając się nie tylko na obronności, ale także na odporności gospodarczej.
14: Tyle Bogdan Trymorgan, podpisanie traktatu o 13:00 w bunkrze bitwy o Wielką Brytanię w zachodnim Londynie.
17: Słuchacie RMF Max.
14: Poznaliśmy najnowsze dane dotyczące bezrobocia. Spada odsetek osób bez zatrudnienia. Obecnie wynosi 6%, czyli o 0,1 punktu procentowego mniej niż miesiąc wcześniej. Obecnie w urzędach pracy mamy zarejestrowanych 934 tysiące bezrobotnych. Pierwsza fala upałów w Holandii i w Belgii. W holenderskim De Bilt temperatura wzrosła wczoraj do ponad 30 kresek, w belgijskim Ukkel 30. Najwyższe majowe temperatury w obu lokalizacjach odnotowano w 1922 roku. Były to ponad 32 stopnie w De Bilt oraz 34 w Ukkel. A u nas dziś bardzo ciepło, ale to jeszcze nie ukrop. Dziś do 25 stopni maksa. Więcej o pogodzie tuż po sporcie. I na zamknięcie jeszcze coś dla prawdziwych fanów filmu Top Gun. Na aukcji wystawiono hełm lotniczy wykonany specjalnie dla Vala Kilmera od twórcy roli Icemana, głównego rywala w Ameryce, granego przez Toma Cruise'a. Kask ozdobiony jest pseudonimem bohatera oraz niebieskimi błyskawicami. Na aukcjach pojawiały się już hełmy zarówno Mavericka, jak i Icemana i osiągały zawrotne kwoty. Hełm Toma Cruise'a z Top Gun został sprzedany za ponad 1 000 000 zł. A teraz już czas na sport.
18: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
14: Czekamy na występy naszych tenisistek w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open o 12:00 i starcie Igi Świątek z Czeszką Sarą Bejlek. Drugi mecz na korcie rozegra Magdalinet. Polka powalczy z Jeleną Ostapenko. To około 12:30 i o 16:00 powinno ruszyć spotkanie Magdalena Fręch, Jill Teichmann. Za burtą French Open niestety Kamil Majszak, który w pierwszej rundzie przegrał z chilijskim tenisistą Alejandro Tabio 1-6, 3-6, 4-6.
19: Tak naprawdę w każdym elemencie był lepszy, mimo że gdzieś tam próbowałem się jakkolwiek załapać na grę, to szło mi to bardzo pod górkę.
14: Mówił nasz tenisista Kamil Majchrzak.
18: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
14: W całym kraju dziś powinno być pięknie, powinno być słonecznie i bardzo ciepło. Jedynie na południu i południowym wschodzie kraju może pojawią się jakieś tam burze w ciągu dnia, ale to też przejściowe i też możemy liczyć na rozpogodzenia. 19 stopni w Trójmieście, podobnie będzie w Szczecinie. 21 stopni to Gorzów Wielkopolski, 20 w Warszawie, 23 stopnie Katowice, 25 najwięcej w Krakowie i w Rzeszowie. A jutro do 21 stopni maksymalnie i też słonecznie.
15: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
20: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl.
0: Rozejrzyjcie się dookoła. Ludzie słuchający RMF Max uśmiechają się trochę częściej. 4 minuty po 8:00.

0: Oj, tak, mamy Womanizera włączonego na maksa, dlatego macie dobry dzień. 10 minut po godzinie 8. Britney Spears, dziękujemy. Świat cały zapraszamy do słuchania maksa o poranku, bo 4 wejściówki do parku rozrywki do wygrania w tej godzinie.
1: Ale na razie Ameryka. Bo Ameryka się teraz szykuje. No. Dwa ważne święta przed nimi w czerwcu. Najpierw 250 lat Stanów Zjednoczonych, a przy okazji też 80. urodziny prezydenta Trumpa. I z tej okazji właśnie, z tych okazji odbędzie się gala MMA.
0: Ekstra. No. Super urodzinki. Podobno były skargi, że piñata jest za mało brutalna. Jakby co... Aj, pokaz siły, amerykańska dominacja, gala MMA, ekstra. Będą zawodnicy przebrani za Iran, Wenezuelę, Kubę i po kolei taki blondyn, ale taki złoty blondyn, wiadomo.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: lekko, przyjemnie i z uśmiechem. No i tak też można wchodzić, a nawet tak trzeba wchodzić w środę. Milky, Just the Way You Are w RMF Max.
1: Żeby wygrać 4 wejściówki do parku rozrywki, trzeba się zamienić w plusk. Naprawdę, przy tej pogodzie inaczej być nie może. Chodźcie nad wodę, chodźcie zrobić fajne plusk do wody i głosówki. RMF Max w naszym Messengerze są czynne właśnie w tej sprawie.
0: Po 4 wejściówki do parku rozrywki dzisiaj zamieniacie się w plusk.
1: Plusk.
0: Do wody, do basenu, do rzeki, gdziekolwiek tam chcecie sobie zrobić plusk. Aha. Nagrywacie to na głosówkę i wysyłacie nam na Messengera RMF Max.
1: A jak ktoś czuje, że robi plusk za granicą, rozumiem, gdzieś na jakichś zagranicznych wakacjach, to wtedy nie jest to plus, tylko splash. Więc róbcie takiego splasha albo plus, jak wolicie. Messenger RMF Max już przyjmuje wasze głosóweczki.
2: Sponsorem Wstawaj, Nie Udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl.
3: Reklama.
4: Świeża oferta prosto z Lady Mięsnej, tylko w Twoim markecie. Najwyższa jakość, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Karkówka wieprzowa bez kości, jedynie 17,99 zł za kilogram. Pierś z kurczaka z kością, od środy do piątku, 16,99 zł za kilogram. Szynka wieprzowa bez kości, 12,99 zł za kilogram. I pamiętaj, po mięso tylko do Twojego marketu.
5: RTV Euro AGD. Już dzisiaj od godziny 8:00 mega rabaty w sklepie Euro w Centrum Handlowym Focus w Bydgoszczy. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch 8 kg Speed Perfect. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1495 zł. Teraz za 899. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe Focus w Bydgoszczy.
6: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w niedzielę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
7: Pewnie stoisz w korku. A czy wiesz, że posiadając od minimum 3 lat prawo jazdy kategorii B, możesz prowadzić motocykl o pojemności 125 cm sześciennych? Do tego sezon już się rozpoczął i to doskonała okazja do spełnienia swoich marzeń o nowym motocyklu Junak lub Zontes. Ogromny wybór motorowerów, skuterów i motocykli czeka na Ciebie w salonie motocyklowym Almot na Fordońskiej 2. Do tego akcesoria, odzież, proste raty albo leasing. Salon motocyklowy Almot, Fordońska 2, Bydgoszcz.
8: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
9: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
8: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
10: Kto zwalcza ból?
11: Voltaren!
10: Kto?
11: Voltaren!
12: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Castorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
14: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
16: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
18: I po reklamie.
19: To jest RMF.
3: To, co grają, to jest prawdziwa betarda.
18: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
19: Hity na Maxa.
20: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Szczęście na maksa daje nie tylko Dawid Podsiadło w głośnikach RMF Max, ale to jest jeden z czynników, który szczęście może powiększyć i przyspieszyć.
1: Nieszczęście u Oskara Cymsa.
0: Oj.
1: Wybił sobie ząb na końcu. Co się śmiejesz?
0: Co się stało?
1: Ej, śmiała się, że wybił sobie chłopak ząb normalnie. Ej,
0: ale jak
1: Aśka,
0: to?
1: Gdzie jest twoje legendarne współczucie i empatia?
0: Bardzo współczuję, co się stało?
1: Śpiewa sobie Oskar Cyms, no i nagle uderzył mikrofonem w ząb.
0: Mikrofonem
1: i poleciała licóweczka normalnie tutaj. Da się naprawić.
0: Na
1: da
0: całe
1: się
0: szczęście.
1: Naprawić, ale przejdzie do historii. Jako jedyny śpiewający 25-latek, który może powiedzieć, że zjadł już zęby na śpiewanie. Pozdrawiamy, dużo zdrówka oczywiście. 19, nie śmiej się już. 19 minut i 9, jasne.
2: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: trwa do środy 3 czerwca.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
9: Kolejny już drugi nowy sklep Teddy w Bydgoszczy. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak artykuły do rękodzieła już od 5 zł lub nasze walizki w niewiarygodnej cenie już od 45 zł. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj, Aleja Jana Pawła II, 115 Bydgoszcz. Teddy, pełen pomysłów.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowit.
12: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Miller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Miller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
13: I po reklamie.

0: A jak się robi gorąco, to brzmią jeszcze lepiej. Anima i Jodzi. Zwłaszcza jak ktoś w pracy i ojci. Że ma dzisiaj dużo zajęć, to niech sobie robi maksa, będzie miał jeszcze przyjemniej. Mamy taką moc 9 minut przed godziną 9, zwłaszcza.
1: No i koniecznie znajdźcie czas, żeby trzymać dzisiaj kciuki za nasze dziewczyny.
0: Tak jest!
1: Bo dzisiaj trzy nasze zawodniczki walczą na kortach Rolanda Garrosa. W samo południe o 12 Iga Świątek.
2: A tam jest tak gorąco, jest Maria.
1: O 13 Magdalinet, a o 18 Magdalena Fręch.
0: A ja sobie zobaczyłem te korty przed chwilą Rolanda Garrosa.
1: No.
0: I generalnie one są pomarańczowe. A tam jest tak gorąco, jeszcze wczoraj były zielone. Mamy fajną nowość. Nie, dobra, nie było.
1: Trzymamy kciuki, dziewczyny.
0: Nowość od Boba Sinclaira.

0: wleciał zdyszany do studia RMF Max i mówi: koniecznie jeszcze przed dziewiątą powiedzcie o tym, że będzie dzisiaj turbo nowość i mega premiera na antenie RMF Max.
1: Chcę więcej! Czyli fuka i liwka i enklawa.
0: I będzie banger taki, że będziemy normalnie tak się kiwać do samego września. Mm-hmm. Hit na lato gwarantowany. Premierowo wam gramy dzisiaj 17:30 w RMF Max.
2: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowit.
11: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
12: Uwielbiam rysowanie.
13: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
14: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia.
15: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
16: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
17: Carrefour otwiera się na nowo w Comfy Park. W środę, 27 maja od 10, łap super okazję. A każdego dnia, wow, co za ceny. Hipermarket Carrefour Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
18: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
19: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
18: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
19: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
18: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
21: I po reklamie.

0: Tomek Urbański, witam i zapraszam na Flash o 9 na antenie RMF Max. Trzy osoby zostały aresztowane w związku z fałszywymi alarmami, po których służby interweniowały m.in. w domach polityków. Wobec jednej zastosowano areszt, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Według niego zatrzymani to 20-latkowie, osoby, które już miały problemy z prawem. Polska i Wielka Brytania podpiszą dziś traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Istotnym elementem porozumienia będzie cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo zdrowotne.
1: Kiedy pracowaliśmy nad traktatem dotyczącym obronności i bezpieczeństwa z Wielką Brytanią, bardzo dbaliśmy o konkretne rozwiązania, których celem będzie realne zwiększenie bezpieczeństwa Polski.
0: Mówił premier Donald Tusk.
2: To jest RMF Max Bydgoszcz.
0: Krótko po godzie dziś w Bydgoszczy ma być ciepło, ale już nie gorąco, nadal słonecznie. Chwilami może nam dokoczać porywisty wiatr. Szczegółową prognozę na kolejne godziny przedstawimy tuż po Fleszu. Oby dziś słońce zaświeciło nad halą grupę Moderator. Astoria podejmie ŁKS Łódź. Zwycięzca zagra w przyszłym sezonie w Orlen Basket Lidze. Początek o 19. W końcu podpisana została umowa z operatorem bydgoskiego roweru aglomeracyjnego. Sezon rusza najpóźniej 1 sierpnia. System pojawi się z opóźnieniem, bo zmieniły się zasady jego funkcjonowania. Jest sporo nowości. To m.in. rowery elektryczne.
3: Wszystkie nowe rowery będą wyposażone w nadajnik GPS oraz mechanizm blokowania zamontowany na rowerze, dzięki czemu nie będzie już konieczności wypinania ich ze stacji, a wypożyczenie będzie umożliwiała aplikacja.
0: Wyjaśniała Katarzyna Muszyńska, rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich. Nowy cennik nie jest jeszcze znany. Bydgoski rower aglomeracyjny w takim kształcie będzie funkcjonować przez najbliższe 4 lata. Batalia o zachowanie dębu Przemoniuszki zakończona sukcesem. Uspokajam, drzewo zostaje na swoim miejscu, zadeklarował w mediach społecznościowych prezydent Rafał Bruski. Przypomnijmy, wcześniej drogowcy zapowiadali wycinkę ze względu na budowę ścieżki rowerowej. Po protestach mieszkańców zmieniono jednak decyzję. Egzotyczne rośliny w Bydgoszczy? Takie rzeczy tylko w ogrodzie botanicznym w Myślęcinku. W ten weekend odbędą się drzwi otwarte. To okazja, by zobaczyć, jak rosną bananowce, drzewo kapokowe czy papirus. To miejsce z mikrofonem RMF Max odwiedziła Monika Jędrzejewska.
4: Wchodzimy teraz do jednej ze szklarni, którą odwiedzą goście podczas drzwi otwartych.
5: Jak najbardziej, oczywiście tak. To jest jakby gwóźdź programu. Te nasze nowe szklarnie z egzotycznymi roślinami, takimi, które uprawiamy w domach, które widzimy, spotykamy, ale może nie takiej wielkości, jak tutaj u nas. Spotykamy tutaj rośliny cytrusowe, kawę dojrzewającą właśnie już teraz.
4: Oczywiście. A tutaj mamy ją po prawej stronie, czerwone takie kuleczki.
5: Dokładnie, tak. Możemy podejść. Oczywiście tu są, mamy dwa gatunki, wenezuelska i arabska.
0: Powiedział Jarosław Mikotyński, kierownik ogrodu botanicznego Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych. Zwiedzanie odbędzie się w sobotę i niedzielę. Każdego dnia planowane są dwa wejścia o 10 i 12.
2: Nie spinaj się. Sprawdź pogodę w RMF Max.
0: 22 stopnie to maksymalna temperatura przewidziana na dziś dla Bydgoszczy i sąsiednich miejscowości, takich jak Dobrcz czy Unisław. Będzie ciepło, ale już nie gorąco, jak to było w ostatnich dniach. Synoptycy zapowiadają dużo słońca i błękitu, deszczowe chmury nam nie grożą, wiatr nadal dość silny, ciśnienie rośnie, warunki biometeorologiczne są neutralne, bez wpływu na nasze samopoczucie. Jutro pogoda się nie zmieni, a w piątek znowu nadejdzie ocieplenie, zapowiadają eksperci od spraw meteo.
2: Jesteś ciekawy, co graliśmy i co zagramy? Wejdź na rmfmax.pl.
6: Słysząc prognozę pogody, pewnie pomyśleliście, że klimatyzacja w domu to by była super opcja. Mamy na to 14 tysięcy.
7: Więcej niż 14 470. Ale mniej niż 14 490. Pomiędzy są wasze pieniądze.
6: Tak jest, a na www.rmfmax.pl są specjalne okazje. Kto tam wchodzi, ten ma więcej szans na duże pieniądze.
8: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
6: Tak bardzo, że będziemy jutro 5:30. Asia, Irek, dzięki za dzisiaj. Pa!

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Bausa, Magnetic, taka to może być cała środa, bo jająca, roztańczona. No a teraz to chciałem panie i panów w tych białych albo jasnozielonych uniformach pozdrowić, no bo oni kończą studia, trudne szkoły, żeby znać się na tych wszystkich badaniach, wynikach. Dzień diagnosty laboratoryjnego. No, kto powtórzy? Laboratoryjnego. Już sama nazwa jest trudna, a co dopiero profesja. To my się profesjonalnie zabieramy za dalszą część środowego poranka razem z Katy Perry, California Girls. Dosłownie za moment w RMF Max. Robert Majowski, dzień dobry, zapraszam do 13. RMF
1: Max. Reklama.
2: Barbara?
1: No?
2: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
1: Co, Marian?
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
1: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
2: No.
3: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.

0: takie opakowanie 500 gramów, tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Tak, soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.

0: Środy 3 czerwca.
1: Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Kolejny już drugi nowy sklep Teddy w Bydgoszczy. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak artykuły do rękodzieła już od 5 zł lub nasze walizki w niewiarygodnej cenie już od 45 zł. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj, Aleja Jana Pawła II, 115 Bydgoszcz. Teddy, pełen pomysłów.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa Megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje,
4: to w euro.
5: Mistrzowskie okazje w grze.
4: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.

Ajaj, Albi w RMF Max z Bydgoszcz. Tego się słucha głośno, chociaż nie trzeba bardzo głośno, jak się jedzie na rowerze, no żeby jednak docierały do nas odgłosy otoczenia, żeby bezpiecznie było. A od tego roku przez 4 sezony będzie można po Bydgoszczy jeździć nowymi rowerami miejskimi. Część to elektryki, część nie, no właściwie przez 3,5 sezonu, już wam powiem za chwilę dlaczego, bo trochę późno z tym wystartują. Czytam na stronie miasta, że od 1 sierpnia, no naprawdę od 1 sierpnia się rower wyciąga, to już jest za półmetkiem sezonu rowerowego. Nie wiem, kto to tak wymyślił, to już mogli sobie odpuścić i wystartować w maju na przykład, za rok, no ale niech tam, no zobaczymy jak to będzie działać. Jeśli lato dopisze, no to zawsze to przyjemniej przemieszczać się po mieście rowerem, a jak nie macie swojego, no to będzie można korzystać z tych miejskich. Jeszcze wiosnę mamy i do wiosennej pogody dorzucam jeszcze wiosenne nuty Andy Dust w RMF Max Bydgoszcz.

0: Poznajcie się, Olivia Rodrigo, słuchacze. Olivia raczej zostanie na dłużej z nami. A u kogo zostanie gotówka? No nie u nas, no bo przecież ktoś z was, ktoś ze słuchaczy RMF Max w końcu wytypuje właściwą kwotę, może nawet dzisiaj. Ja mam tu taki magiczny przycisk, którym uruchamiam rundę bonusową na 10 minut. Tak to działa, no nie da się dłużej, ale 10 minut to dużo więcej niż potrzeba na wysłanie SMS-a. Wpisujecie słowo Max, wysyłacie na numer 7327, koszt 3,69 zł i przez najbliższe 10 minut dostajecie aż 284 losy, które mogą sprawić, że do was właśnie dziś zadzwoni i to wy będziecie mogli wytypować, ile mamy między 14 470 a 14 490 zł. Coraz łatwiej trafić. Pieniądze jeszcze dziś mogą być wasze. A teraz można wysyłać Max na 7327. RMF Max.
1: Reklama. Uwaga, uwaga! Dni dziecka w nowo otwartym Comfy Park Bydgoszcz już w ten piątek i sobotę w programie

0: sporty. Zapamiętaj, 29 i 30 maja, Dni Dziecka w Comfy Park Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II, 115. Comfy Park. Twoje komfortowe zakupy.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Od piątku do niedzieli kiełbasa grillowa 500 gramów 9 zł 99 groszy za opakowanie przy zakupie dwóch, a od czwartku do niedzieli skrzydełka w marynacie na grilla 12 zł 99 groszy za kilogram. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
1: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Już nie musisz. Zapraszamy do nas. Przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxis w Comfy Parku w Bydgoszczy i skorzystaj z promocji na start. Tylko do soboty 30 maja minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxiso. Zapamiętaj nasz adres: Maxiso w Comfy Parku przy Alei Jana Pawła II 115 w Bydgoszczy. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxiso. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxiso.pl.
2: Co najbardziej lubią dzieci?
3: Zabawę, słodkości i jeszcze więcej zabawy!
2: 29 i 30 maja zielone arkady zamieniają się dla dzieci w krainę słodkiej zabawy. Czekają warsztaty czekoladowe i lizakowe, bezpłatna wata cukrowa, balonowe zwierzątka, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże i wiele innych.
3: Świętujcie Dzień Dziecka kolorowo i cukierkowo!
2: 29 i 30 maja od 11 do 18 tylko w zielonych arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
4: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
5: Znałem to już.
4: Dzięki RMF Max.
6: To tego się słucha.
4: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
6: Też bądź pierwszy.
7: Świeże hity.
6: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20.
7: Tylko w RMF Max.
8: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
9: RTV Euro AGD.
10: Jak okazje, to w euro.
11: Mistrzowskie okazje w grze.
9: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
15: 22 stopnie to maksymalna temperatura przewidziana na dziś dla Bydgoszczy i sąsiednich miejscowości, takich jak Dobrcz czy Unisław. Będzie ciepło, ale już nie gorąco, jak to było w ostatnich dniach. Synoptycy zapowiadają dużo słońca i błękitu, deszczowe chmury nam nie grożą, wiatr nadal dość silny, ciśnienie rośnie, warunki biometeorologiczne są neutralne, bez wpływu na nasze samopoczucie. Jutro pogoda się nie zmieni, a w piątek znowu nadejdzie ocieplenie, zapowiadają eksperci od spraw meteo.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem. RMF.

już szef tam nie popędza pracowników, Damiano Dawid wystarczająco zagrzewa do pracy, a ja mogę powiedzieć, co w tym tygodniu po pracy można robić, gdzie się rozerwać, wyluzować. Będzie stand-up w najbliższy piątek, czyli pojutrze już, Hotel Campanile, piątek 19 i też w piątek koncert zespołu Żuki na Starym Rynku w Bydgoszczy w środku dnia o 13:00. Trzymajmy kciuki za pogodę, żeby nie padało. No i za całą pierwszą zmianę też trzymam kciuki razem z Gipsem. To jego najnowszy, bardzo dobry win i później jeszcze Pitbull. Max. Ain't no hesitation if you step, you get a race. Running through these bodies like I'm

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Już dzisiaj od godziny 8:00 mega rabaty w sklepie Euro w Centrum Handlowym Focus w Bydgoszczy. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199 zł. Teraz za 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe Focus w Bydgoszczy.
2: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
9: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
10: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
11: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
12: Kolejny już drugi nowy sklep Teddy w Bydgoszczy. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak artykuły do rękodzieła już od 5 zł lub nasze walizki w niewiarygodnej cenie już od 45 zł. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj, Aleja Jana Pawła II, 115 Bydgoszcz. Teddy, pełen pomysłów.
13: Odkryj motoryzacyjne miejsce na mapie Torunia. W salonie Cupra i Seat czas na zmianę. Poznaj nowego Seata Arona, miejskiego SUV-a, który narzuca tempo. Nowoczesne technologie masz teraz w zasięgu ręki. Już od 85 300 zł lub 346 zł netto miesięcznie w leasingu jak abonament. Szukasz emocji? Wybierz Cupra Formentor już od 510 zł netto miesięcznie. Odbierz swoje auto dostępne od ręki. Skocz za kierownicę podczas jazdy testowej w salonie przy szosie Lubickiej 17.
14: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka?
15: To wybrałabym prezent z Media Expert.
14: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
15: zwierzątko interaktywne Beatsy i słodką maskotkę Furby w edycji Star Wars Grogu.
14: I wiele innych zabawek w super cenach.
16: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
0: I po reklamie.
18: RMF Max Bydgoszcz, czas na przedpołudniowy flash. Tu Tomek Urbański, witam i zapraszam. We Flash o 10 wracamy do sprawy zatrzymania w śledztwie dotyczącym serii fałszywych alarmów, do których dochodziło w ostatnich dniach. To trzy młode osoby wieku 19 i 20 lat, które wpadły w różnych częściach Polski.
19: Działali w nieformalnej grupie w internecie, która specjalizowała się w atakach hakerskich, stalkingu czy właśnie wywoływaniu fałszywych alarmów. Jak usłyszałem, głównym celem była zabawa i destabilizacja sytuacji. Cieszyli się, widząc, jaki zamęt wywołują swoim działaniem. Z satysfakcją obserwowali reakcję na najwyższe najwyższych szczeblach władzy, a także to, jak dwie strony sceny politycznej się okładają, powiedział mi jeden ze śledczych. Na razie nie ma żadnych sygnałów, by te osoby działały na zlecenie jakichś obcych służb.
18: To był Krzysztof Zasada.
10: To jest RMF Max Bydgoszcz.
18: Od godziny trwa sesja Rady Miasta. Jeden z punktów ważnych, zwłaszcza dla mieszkańców Sierniczka, jest sprawa dotycząca uciążliwego zapachu pochodzącego z Remondisu. Dowiemy się, jakie są planowane działania, by usunąć ten problem. O ustaleniach będziemy Was informować na antenie RMF Max. Mamy dla Was aktualne informacje w sprawie obwodnicy Białych Błot. Podpisana już została umowa na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. Dotyczy to połączenia Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie S5 i S10. Potem przyjdzie czas na projekt i prace budowlane. A teraz alarmujące statystyki dotyczące udaru. Jak podaje NFZ, tylko w ubiegłym roku w Bydgoszczy i regionie blisko 1,5 tysiąca mieszkańców trafiło z tego powodu do szpitala.
0: Statystyki wskazują, że udary mózgu są trzecią przyczyną zgonów, a najczęstszą przyczyną trwałej niepełnosprawności osób dorosłych na świecie i w Polsce.
18: Informuje Daria Szcześniak z Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy. Ryzyko udaru wzrasta u osób chorych na nadciśnienie. Jak można ten problem wyeliminować? O tym powiemy we fleszu za godzinę. Od nich możecie się sporo nauczyć o naszym mieście. Chodzi o uczniów z bydgoskich szkół, którzy dostali odznaki szkolnych kół Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Przez rok czytali, słuchali i oglądali wszystko, co mówi o historii Grodu nad Brdą, jego słynnych mieszkańcach i ważnych miejscach.
7: Trzeba było bardzo dużo się uczyć, ponieważ były takie rzeczy, które z samego spaceru na przykład się nikt nie dowie.
8: Ja, jeśli mam być szczera, uczyłam się nie za dużo, ponieważ mam dobrą pamięć, ale jednak trzeba było się trochę pouczyć, no bo nie można było pomylić tych ulic, no bo było to ważne jednak.
1: No najbardziej na tych zdjęciach i w ogóle.
9: Oglądałaś zdjęcia, czytałaś, oglądałaś jakieś filmy?
1: No oglądałam zdjęcia, czyli zapamiętać.
0: A ja myślałem sobie też trochę powtarzać, ale to tak większość to już wiedziałem.
18: Z uczniami z podstawówki numer 57 rozmawiała nasza reporterka Monika Jędrzejewska. Finałem konkursu jest przyznanie złotej, srebrnej i brązowej odznaki za całoroczną pracę na rzecz miasta. A teraz u nas aktualna prognoza pogody dla Bydgoszczy i okolic. Kolejny flash za godzinę o 11:00. Zostańcie z nami. Jak zapowiadają synoptycy, przez cały dzień ma być u nas słonecznie, pogodnie. Chmury też się pojawią, ale będą w mniejszości i nie przyniosą ze sobą opadu deszczu, więc parasole nam się nie przydadzą, a na termometrach maksymalnie 22 stopnie będzie ciepło, ale już nie gorąco, jak to było w ostatnich dniach. Uwaga na momentami dość silny wiatr z północy. Warunki biometeorologiczne są neutralne, nie mają wpływu na nasze samopoczucie. Jutro w czwartek bez zmian w pogodzie.
7: Po 10:00 w środę do weekendu blisko, za oknami wiosennie przyjemnie i jeszcze w RMF Max gotówka na wakacje do wygrania. Zresztą będzie można ją wydać przed wakacjami, jeśli tylko będziecie chcieli. Max. Jak po nią sięgnąć, podpowiem wam za 15 minut, a teraz na chwilę mamy Alexa Warrena, cieszmy się nim!

Niemal Golding w RMF Max. Tego się dzisiaj słucha. Trochę się to pozmieniało, ale to nie znaczy, że te przeboje sprzed lat wyszły z mody. Niektóre cały czas nas ruszają i myślę, że wśród nich jest Shaggy. Zresztą sami powiedzcie, no Angel to cały czas hicior moim zdaniem i niech całe biuro to dzisiaj usłyszy.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Tu u modelek to już czuć, że sezon zaczyna się lada moment. Lato zapowiada się gorące. No mały przedsmak mieliśmy w tym tygodniu. A wiecie, co dzieje się w Polsce za tydzień? Haha, długi weekend się zacznie, panie i panowie. Oh yeah, dokładnie za tydzień. No, za tydzień jeden dzień wylogowujemy się i lecimy na długi weekend, więc przyda się gotówka. Chciałem powiedzieć, że mały zastrzyk gotówki, ale on będzie całkiem spory, bo to tak mniej więcej 14,5 tysiąca, coś między 14 470 a 14 490 zł. Takie są widełki. Dzisiaj ktoś z was będzie próbował odgadnąć, ile dokładnie tego jest. Jeżeli się nie uda, to i tak dostanie 500 zł. No to już na grilla powinno wystarczyć. A teraz możecie się zgłaszać do zabawy za dużo, za mało. Wystarczy wysłać słowo MAX SMS-em na numer 7327. To kosztuje 3,69 zł. Jeżeli wolicie ze strony www, no to proszę bardzo, zapraszam na rmfmax.pl. RMF
1: Max. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Nareszcie sezon. To najlepszy moment, by wrócić do aktywnego trybu życia. Razem ze sklepami rowerowymi Almot i Giant na Fordońskiej 2 w Bydgoszczy. To dwa ogromne salony rowerowe oraz serwis w jednym miejscu. Dziesiątki rowerów miejskich MTB, szosowych, elektrycznych i dziecięcych, damskich i męskich. Do tego odzież i akcesoria dla porządkujących i zaawansowanych. Za gotówkę i na raty salony rowerowe Almot i Giant. Bydgoszcz, Fordońska 2.
2: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
3: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
4: Kochana, ale masz wypieki.
5: Przed tobą nic się nie ukryje. Właśnie wracam z randki.
4: Chodziło mi o te wypieki.
5: A, to z Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz dwa rolsy cynamonowe za 9 zł i tort truskawkowy 700 gramów za 39 zł. Zapraszamy.
6: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
7: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
6: Sprawdź to sam, czeki dał.
7: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid.
11: Kolejny już drugi nowy sklep Teddy w Bydgoszczy. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak artykuły do rękodzieła już od 5 zł lub nasze walizki w niewiarygodnej cenie już od 45 zł. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj, Aleja Jana Pawła II, 115 Bydgoszcz. Teddy, pełen pomysłów.
12: RTV Euro AGD. Już dzisiaj od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepie Euro w Centrum Handlowym Focus w Bydgoszczy. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch 8 kg Speed Perfect. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1495 zł. Teraz za 899. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe Focus w Bydgoszczy.
13: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych Toyota Walder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
14: I po reklamie.

chłopak zbyt zresztą mógłby się trochę rozweselić. Pojutrze weekend się zaczyna. No ale lubimy chłopaka, lubimy też wakacje oczywiście i to są bardzo dobre wieści, bo w przyszłym miesiącu z początkiem wakacji ruszą wakacyjne połączenia kolejowe z Bydgoszczy. W 4 godziny dojedziemy do Helu. To jest, słuchajcie, jedna z najbardziej malowniczych tras kolejowych. No, mówię do tych, którzy jeszcze nie korzystali z tej trasy kolejowej. Kiedy pociąg wjeżdża we Władysławowie na Półwysep Helski, no to widoki są naprawdę kosmiczne. Wcześniej oczywiście będzie przejeżdżać przez Trójmiasto, a gdyby ktoś chciał dalej, no to będzie też pociąg Rybitwa do Kołobrzegu. Wakacje już za miesiąc. No a jeszcze przed wakacjami w RMF Max w środę Eminem i później jeszcze świetny Eben.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Co najbardziej lubią dzieci?
7: Zabawę, słodkości i jeszcze więcej zabawy.
6: 29 i 30 maja zielone arkady zamieniają się dla dzieci w krainę słodkiej zabawy. Czekają warsztaty czekoladowe i lizakowe, bezpłatna wata cukrowa, balonowe zwierzątka, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże i wiele innych.
7: Świętujcie Dzień Dziecka kolorowo i cukierkowo.
6: 29 i 30 maja od 11 do 18 tylko w zielonych arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
8: Jak się grodzić, to stylowo i solidnie. Zrób to z Wimar, firmą z 20-letnią tradycją. Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem firmy Joniec w Bydgoszczy i okolicach. W sprzedaży posiadamy również systemy ogrodzeniowe, bramy, okna i drzwi marki Wiśniowski. Ciesz się fachowym montażem i serwisem. Skorzystaj z dogodnych rat 0% na ogrodzenia, okna i drzwi. Jesteś sprzedawcą w branży budowlanej? Nawiążemy współpracę w zakresie handlu produktami Joniec na atrakcyjnych warunkach. Wimar, ulica Nowotoruńska 6A, phuwimar.pl.
9: Szukasz nowego auta i konkretnych oszczędności? W Hyundai Fortis Auto mamy coś dla Ciebie. Specjalne rabaty dla wybranych grup zawodowych oraz nawet do 40 tysięcy złotych zniżki na wybrane modele Hyundai. Wsiądź, sprawdź, poczuj różnicę. Umów się na jazdę testową już dziś. Odwiedź Hyundai Fortis Auto w Bydgoszczy przy ulicy Fordońskiej 305 lub sprawdź szczegóły na hyundaibydgoszcz.pl. Hyundai Fortis Auto. Tu zaczyna się Twoja przyjemność z jazdy.
10: Wakacje pełne atrakcji w Beskidzkiej Dolinie nad Dunajcem? Spędź je w Tylmanowej z Fundacją Almach. Zapraszamy! Zostały ostatnie miejsca na letnie turnusy. Szczegóły na fundacja-almach.org.pl.

0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Uwaga, uwaga! Dni dziecka w nowo otwartym Comfy Park Bydgoszcz już w ten piątek i sobotę. W programie animacje tematyczne, strefa artystyczna, dmuchańce, malowanie buziek, niespodzianki i smakołyki. A to jeszcze nie koniec. 30 maja zapraszamy na spotkanie z głównym bohaterem bajki SpongeBob Kanciastoporty. Zapamiętaj! 29 i 30 maja Dni dziecka w Comfy Park Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 115. Comfy Park. Twoje komfortowe zakupy.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
6: Jak zapowiadają synoptycy, przez cały dzień ma być u nas słonecznie, pogodnie. Chmury też się pojawią, ale będą w mniejszości i nie przyniosą ze sobą opadu deszczu, więc parasole nam się nie przydadzą, a na termometrach maksymalnie 22 stopnie będzie ciepło, ale już nie gorąco, jak to było w ostatnich dniach. Uwaga na momentami dość silny wiatr z północy. Warunki biometeorologiczne są neutralne, nie mają wpływu na nasze samopoczucie. Jutro w czwartek bez zmian w pogodzie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem, właściciel marki Active Lab Pharma.

0: podsiadło w RMF Max. Bydgoszcz w dobrą stronę, kierunek faktycznie słuszny, bo wakacje coraz bliżej, niebawem rusza trasa koncertowa Dawida. No a kto będzie występować u nas w Bydgoszczy w tym tygodniu? To coś dla fanów naprawdę dobrego hip-hopu. Plenerowa scena Fabryki Lloyda w piątek, czyli pojutrze. Paktofonika Orkiestra, Molesta, Evenement i Eldo. A jeżeli lubicie ostrzejsze, bardziej gitarowe klimaty, no to również w piątek w Over the Underpub zlot fanów Linkin Park, New Metal Party. No ale nie każdy udźwignie takie brzmienia. No a w RMF Max coś dla wszystkich. Stary dobry hicior powraca. Dub Dogs, How Does It Feel?
1: To jest nowość RMF Max.

0: wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Szukasz mieszkania w świetnej lokalizacji? Gdańska 166 w Bydgoszczy to wysoki standard wykończenia, dwa balkony w każdym mieszkaniu. Tarasy sięgające nawet 80 metrów kwadratowych. Wózkownia, rowerownia i grill chata. Blisko kampusu Filharmonii, Myślęcinka i centrum miasta. Dla pierwszych klientów miejsce postojowe w hali garażowej lub usługa wykończenia mieszkania w cenie. Zadzwoń i sprawdź dostępność. 533-792-929.
7: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Wielkie otwarcie sklepu ISK w Bydgoszczy. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum dwóch dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu ISK. Comfy Park. Aleja Jana Pawła II, 115. Promocja trwa do środy 3 czerwca.
9: Takich ofert jeszcze nie było. Tylko w Kia Autopol Bydgoszcz przy Pileckiego 12 naprzeciwko firmy PESA. Nowe niższe ceny katalogowe na modele Sport GX Seat. Dodatkowo kredyt 0% w opcji 50 na 50 albo leasing już od 100%. Mało? Specjalne rabaty dla firm, wybranych grup zawodowych oraz wyjątkowa oferta lojalnościowa dla właścicieli Kia. Wciąż mało? Pakiet ubezpieczeń w cenie samochodu dla modeli XC i Stonic. Wszystko dostępne od ręki. Tylko w Kia Autopol Bydgoszcz Pileckiego 12 naprzeciwko firmy PESA.
10: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
11: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
12: Siemano rano!
11: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
13: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
14: Śnieżno-biały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
15: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
0: RTV Euro AGD. Już dzisiaj od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepie Euro w Centrum Handlowym Focus w Bydgoszczy. Czekają na ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199 zł. Teraz za 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe Focus w Bydgoszczy.
16: I po reklamie.
17: Na zegarach 11:00 w RMF Max Bydgoszcz. Czas na najnowszy flash. Tomek Urbański, zaczynamy. Nie będzie podatku od systemu kaucyjnego, zapewnia minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Chodzi o wypłaty z kaucjomatów na duże kwoty.
18: Odzyskujemy pieniądze, które sami za kaucję uiszczamy.
19: Wyobraźmy sobie taką sytuację. Zbieram grupę dzieciaków i mówię im, chodzicie po świetnikach, zbieracie te butelki, ja je potem oddaję i odpalam wam jakąś sumę.
18: Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce jest opodatkowane. Drobne zarobkowanie, nawet jak ktoś pójdzie na spacer, zbierze opakowania, oddaje, nie jest to objęte żadnym opodatkowaniem.
17: Mówiła w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska.
12: To jest RMF Max Bydgoszcz.
17: Seria pożarów w kujawsko-pomorskich lasach. Tylko wczoraj odnotowano 8 takich przypadków. W jakich miejscach płonęły drzewa? O tym Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
16: Ogień pojawił się m.in. w nadleśnictwach Dobrzyjewice, Włocławek, Żołędowo, Szubin czy Gniewkowo. Sytuacja jest wyjątkowo trudna. Wilgotność ściółki leśnej spadła do zaledwie 10%. Nawet jeśli deszcz się pojawia, to są to najczęściej krótkie, przelotne opady, które bardzo szybko odparowują. Leśnicy apelują, nie używajmy otwartego ognia w lasach, nie wyrzucajmy niedopałków i nie wjeżdżajmy autami w miejsca niedozwolone. Jeśli zauważymy ogień czy dym, natychmiast dzwońmy na 112.
17: Sytuacja szybko się nie poprawi. Jak zapowiadają synoptycy, na razie nie ma szans na opady deszczu. Susza to nie jedyny problem lasów. Kolejnym jest szkodnik, brudnica mniszka, który niszczy drzewa. Z tego powodu od dziś przeprowadzane będą lotnicze zabiegi ochronne. W podbydgoskich leśnictwach Zielonka, Emilianowo i Bielice spodziewajcie się okresowych zakazów wstępu do lasu. Działania potrwają do 3 czerwca. Pozostałe informacje. Dopiero 1 sierpnia wystartuje sezon bydgoskiego roweru aglomeracyjnego. Krótko o powodach opóźnienia mówi Katarzyna Muszyńska, rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich.
20: W październiku ogłosiliśmy przetarg. Po wyborze wykonawcy do Krajowej Izby Odwoławczej, czyli organu działającego przy Urzędzie Zamówień Publicznych, wpłynęły 2 odwołania, przez co start tegorocznego sezonu bra musieliśmy przesunąć.
17: Wszystko jednak wskazuje na to, że problemy już za nami. Podpisano umowę z nowym operatorem. Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji ponad 600 rowerów, w tym również elektryczne. Blisko 1500 mieszkańców Bydgoszczy i regionu trafiło w ubiegłym roku do szpitala z powodu udaru mózgu. Alarmujące dane publikuje kujawsko-pomorskie NFZ. Ryzyko udaru wzrasta u osób chorych na nadciśnienie. W przedpołudniowym fleszu podpowiadamy Wam, jak można ten problem wyeliminować.
21: Doskonałym sposobem na prawidłowe ciśnienie tętnicze jest sposób odżywiania zgodnie z zasadami diety DASH. To dieta o udowodnionych właściwościach prozdrowotnych.
17: Przekonuje Daria Szcześniak z Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy. Za godzinę w samo południe kolejny flesz. 22 stopnie to maksymalna temperatura przewidziana na dzisiejsze popołudnie dla Bydgoszczy, a także sąsiednich miast, takich jak Solec Kujawski czy Koronowo. Poza tym w drugiej połowie dnia nad naszym regionem liczne rozpogodzenia w postaci słońca i błękitu na niebie. Chmury, tak, pojawią się, ale nie przyniosą ze sobą opadów deszczu. Warunki biometeorologiczne są neutralne, ciśnienie idzie w górę. Wiatr momentami może być dość silny. Jutro za oknami bez większych zmian.
22: No dobrze, to bierzemy się za kolejną godzinę środy, byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. No co, no chyba nastroje dopisują. Pogoda się udała, weekend blisko, jeszcze Bledka nam zaśpiewa. No to już lepiej być chyba nie może. Max. To znaczy, może, no, ale o gotówce to wam powiem niebawem. 2 dni do weekendu, Bledka. Daleko stąd.

Ale Farben w RMF Max z dobrym basem na dobre przedpołudnie. A kto zapomniał wczoraj o życzeniach dla mamy? Rączka do góry? No zdarza się. Nic straconego, my tu w RMF Max jesteśmy do tego przygotowani, żeby przypominać, trąbić pocie. No zdarza się. Nic straconego, my tu w RMF Max jesteśmy do tego przygotowani, żeby przypominać, trąbić

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Pierś z kurczaka z kością. Od środy do piątku 16,99 zł za kilogram. Szynka wieprzowa bez kości 12,99 zł za kilogram. I pamiętaj, po mięso tylko do Twojego marketu.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
8: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
7: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.

0: do środy 3 czerwca.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
3: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
4: Kolejny już drugi nowy sklep Teddy w Bydgoszczy. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak artykuły do rękodzieła już od 5 zł lub nasze walizki w niewiarygodnej cenie już od 45 zł. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj, Aleja Jana Pawła II, 115 Bydgoszcz. Teddy, pełen pomysłów.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro.
7: Mistrzowskie okazje w grze.
5: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.
8: I po reklamie.

No, mam nadzieję, że Taylor Swift, którą bardzo lubimy w RMF Max Bydgoszczy, jeszcze będzie chciała występować w Polsce, a na razie to mogę wam powiedzieć o tych artystach, o których wiemy, że na pewno przyjadą do nas, do Bydgoszczy. No, naprawdę rewelacyjnie zapowiada się czerwiec w Bydgoszczy, bo będzie City Life, no i będzie święto województwa kujawsko-pomorskiego i z tej okazji na Wyspie Młyńskiej odbędzie się duża impreza, w czasie której wystąpią Fukaj, Kasia Lińska, Cperczyk, Natalia Przybysz, Sound & Grace, Natalia Kukulska i inni artyści, i co najważniejsze, te koncerty będą bezpłatne. Święto województwa kujawsko-pomorskiego to 13 czerwca na Wyspie Młyńskiej. A te dwie dziewczyny wystąpią w Polsce w lipcu nad Bałtykiem. Pink Panthers i Zara Larsson teraz w RMF Max.

0: znowu dał radę, właściwie dali radę, bo to nie tylko Gibbs, ale też Kukon, Jonathan, ty masz. I będzie dzisiaj więcej polskiej muzyki w RMF Max, bo będziemy mieć dla was kolejną muzyczną premierę jeszcze przed wakacjami, chociaż może zostaną z nami na całe lato. Fuka i Liwka Enklawa. Możecie już sobie nastawić przypominajkę w telefonie na 17.30, żeby nie przegapić. Za chwilę w RMF Max najbardziej aktualne informacje o pogodzie, no a później kolejne energetyczne dźwięki. Tym razem to będą David Guetta i Bibi Rexha. RMF Max.
1: Reklama. Witam was, kochani. Z tej strony Sandra Dziura. Chciałabym wam tylko powiedzieć, że nie sądziłam, że podróż pociągiem może być ekscytująca i luksusowa. Tylko Erste Wiedeński mógł dostarczyć takich wrażeń. Koncert w pociągu, warsztaty kulinarne w pociągu, sala kinowa też w pociągu. Wyobrażacie to sobie? Więcej wam już nie zdradzę. Jak macie ochotę na taką wiedeńską przygodę, to bilety są jeszcze do wygrania. Napiszcie, jaką jedną rzecz chcielibyście zobaczyć w Wiedniu. Wiem, że jest ich dużo, ale ma być tylko jedna. Szczegóły na rmfmax.pl.
2: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Już nie musisz. Zapraszamy do nas. Przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxiso w Comfy Parku w Bydgoszczy i skorzystaj z promocji na start. Tylko do soboty 30 maja minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxiso. Zapamiętaj nasz adres: Maxiso w Comfy Parku przy Alei Jana Pawła II 115 w Bydgoszczy. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxiso. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxiso.pl.
4: Jak zakupy nie tylko

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Szukasz mieszkania w świetnej lokalizacji? Gdańska 166 w Bydgoszczy to wysoki standard wykończenia, dwa balkony w każdym mieszkaniu. Tarasy sięgające nawet 80 metrów kwadratowych. Wózkownia, rowerownia i grill chata. Blisko kampusu Filharmonii, Myślęcinka i centrum miasta. Dla pierwszych klientów miejsce postojowe w hali garażowej lub usługa wykończenia mieszkania w cenie. Zadzwoń i sprawdź dostępność. 533-792-929.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
3: Carrefour w Comfy Park w Bydgoszczy już otwarty. Tylko dzisiaj. Filet z kurczaka, kilogram, jedyne 9,99. I cukier biały, polski lub diamant, kilogram, tylko 99 groszy. Łap ekstra oferty dnia w Carrefourze w Comfy Park.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
6: I po reklamie.
8: Wpadaj, zostań.
9: Hello!
8: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra. Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
12: 22 stopnie to maksymalna temperatura przewidziana na dzisiejsze popołudnie dla Bydgoszczy, a także sąsiednich miast, takich jak Solec Kujawski czy Koronowo. Poza tym w drugiej połowie dnia nad naszym regionem liczne rozpogodzenia w postaci słońca i błękitu na niebie. Chmury, tak, pojawią się, ale nie przyniosą ze sobą opadów deszczu. Warunki biometeorologiczne są neutralne, ciśnienie idzie w górę. Wiatr momentami może być dość silny. Jutro za oknami bez większych zmian.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra. Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

No ciekawe, kogo tam poniosło i śpiewał razem z nimi. Rose, Bruno Mars, RMF Max, Bydgoszcz. No tak działają. Chociaż trzeba przyznać, że lepiej to się śpiewa na imprezach. Wtedy nikomu nie przeszkadza. No to mam tu dla was 4 pozycje na najbliższy weekend, no bo przecież już pojutrze piątek, a właśnie w piątek w bydgoskim Greju zagra Mario DJ. Też w piątek w Point Clubie Martin Zoom rozkręci imprezę. No i w sobotę w tych dwóch miejscówkach też fajne wydarzenia, bo w Point Clubie DJ Take i w sobotę Fafak w Greju. No a w RMF Max teraz niezła hip-hopowa ekipa White z kolegami California Love i później jeszcze przed 12 Silver.

0: Castorama.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
8: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Niskie ceny są codziennie.

0: oraz ketchup publiczny 990 gramów, łagodny lub pikantny, 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant, 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Kolejny już drugi nowy sklep Teddy w Bydgoszczy. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak artykuły do rękodzieła już od 5 zł lub nasze walizki w niewiarygodnej cenie już od 45 zł. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj, Aleja Jana Pawła II, 115 Bydgoszcz. Teddy, pełen pomysłów.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Takich ofert jeszcze nie było. Tylko w Kia Autoport Bydgoszcz przy Pileckiego 12 naprzeciwko firmy PESA. Nowe niższe ceny katalogowe na modele Sport GX Seat. Dodatkowo kredyt 0% w opcji 50 na 50 albo leasing już od 100%. Mało? Specjalne rabaty dla firm, wybranych grup zawodowych oraz wyjątkowa oferta lojalnościowa dla właścicieli Kia. Wciąż mało? Pakiet ubezpieczeń w cenie samochodu dla modeli XC i Stonic. Wszystko dostępne od ręki. Tylko w Kia Autoport Bydgoszcz Pileckiego 12 naprzeciwko firmy PESA.
0: I po reklamie.

0: 96.1 FM.
1: Czas na południowy flash na antenie RMF Max Bydgoszcz. Tu Tomek Urbański. Zapraszam. A zaczynamy od gorącego dziś Paryża. W stolicy Francji ponad 30 stopni Celsjusza. W takim upale mecz drugiej rundy turnieju French Open powinna właśnie rozpoczynać Iga Świątek, przeciwniczką Polki Czeszka Sara Bejlek. Kilkanaście minut później swój pojedynek zagra Magda Linet, która zmierzy się z Jeleną Ostapenko. Jeśli Polki wygrają, to trafią na siebie w trzeciej rundzie. Po południu Magdalena Fręch zmierzy się ze Szwajcarką Jill Teichmann. Fręch chce zagrać dziś nieco inaczej.
2: Zmieniamy ten styl gry na bardziej agresywny, żeby mocniej uderzać, żeby szybciej grać, szybciej akcje zamykać. Wygląda z dnia na dzień coraz lepiej na korcie, więc powinna tutaj zaskoczyć.
1: Mówił trener Magdaleny Fręch, Andrzej Kobierski.
0: To jest RMF Max Bydgoszcz.
1: Krótkie info dla pasażerów. Od 1 czerwca zmieni się trasa autobusowej 57. Ma to związek z planowanym zamknięciem stawowej na odcinku od ronda Grażyny Kufel do ulicy Szulca. Autobusy zostaną skierowane Szubińską i Broniewskiego. W południowym fleszu zaglądamy do ogrodu botanicznego w Myślęcinku. Tam, jak wiecie, w ten weekend odbędą się drzwi otwarte. Warto się pojawić, by zapoznać się z egzotycznymi roślinami, a wśród nich na przykład kawa.
3: Zresztą mamy dwa gatunki, wenezuelska i arabska. Różnią się trochę wielkością nasionka. Jakby zderwiemy sobie tą, już jest teraz ładnie dojrzała, rozbijemy i w środku mamy dwa nasiona kawy. Jeszcze są białe, bo wystarczy teraz rzucić to na patelnię. 160 stopni, nabierze barwy ciemnej, nabierze goryczki i mamy własną kawę.
1: Usłyszeliśmy od Jarosława Mikietyńskiego, kierownika Ogrodu Botanicznego Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych. A teraz o młodych przyjacielach Bydgoszczy. 150 uczniów otrzymało odznaki szkolnych kół Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. To laureaci konkursu organizowanego przez Pałac Młodzieży. Jak to się stało, że wzięli w nim udział?
4: Dawno temu pierwszą odznakę zdałam, ale...
5: Jaką zdobyłaś wtedy?
4: Brązową, bo tak trzeba po kolei co roku. Znaczy, jak się zda, więc... Ale chyba to było tak, że po prostu nasza pani od historii nas się pytała, czy ktoś by chciał, kto jest dobry z historii i po prostu ten, kto chciał, to mógł już iść.
5: I się zgłosiłaś.
4: Tak.
6: Pani od historii na samym początku zachęciła do tego, a potem już sama ja też chciałam zdawać te odznaki, ponieważ daje mi to dodatkowe też punkty pod koniec i jest to po prostu bardzo przydatne.
1: Z uczniami ze szkoły podstawowej nr 57 w Bydgoszczy rozmawiała Monika Jędrzejewska. W ramach konkursu trzeba było rozwiązać test wiedzy, bezbłędnie rozpoznać bydgoskie obiekty, ulice i pomniki, a także wykazać się wiedzą z zakresu edukacji regionalnej. Jeszcze sportowy news. Wiktoria Sobiech zostaje w Artego na kolejny sezon, poinformował przed chwilą bydgoski klub. Trwa budowa składu zespołu, który ma prowadzić trener Krzysztof Szewczyk. Wcześniej kontrakt przedłużyła Asia Jones. Następną koszykarkę poznamy w piątek. Jak zapowiadają synoptycy, przed nami przyjemne popołudnie w Bydgoszczy i regionie. Słońca nie zabraknie. Od czasu do czasu mogą pojawić się chmury, ale według ekspertów od spraw meteo nie przyniosą ze sobą opadów deszczu, czyli parasole nam się nie przydadzą. Na termometrach w ciągu najbliższych godzin zobaczymy maksymalnie 22 stopnie. Tak będzie w naszym mieście, a także w Solcu Kujawskim i Koronowie. A warunki biometeorologiczne są neutralne, a to oznacza, że nie mają żadnego wpływu na nasze samopoczucie. Ciśnienie powoli rośnie.
7: Bardzo miło mi Was poinformować, że już po 12, czyli bierzemy się za popołudniową część byle do obiadu w RMF Max i weekend już bliziutko. Jeszcze szansa na gotówkę dzisiaj na ponad 14 tysięcy złotych, ale o szczegółach to powiem Wam za 15 minut. A teraz kolejne dobre hity na Maxa do pracy. Anotr.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: takie chaosy, to my kochamy w RMF Max. Kochamy też gotówkę, nawet się chętnie nią dzielimy w zabawie za dużo, za mało. Śniło mi się ostatnio, że ktoś z was wygrywa, zresztą to nie musi być sen. To może być jawa, nawet dziś. Ponad 14 tysięcy złotych. Rozdamy w RMF Max takie pieniądze komuś z was. To na pewno, tylko pytanie kiedy i komu. Może dziś, bo może właśnie dziś ktoś z was odgadnie, ile dokładnie jest na koncie. Na pewno więcej niż 14 470 i mniej niż 14 490. Wąskie widełki nam się zrobiły. Jest coraz łatwiej. Teraz można się zgłaszać do zabawy za dużo, za mało. Słowo Max trzeba wysłać na numer 7327 za 3 zł 69 groszy. No i wtedy macie szansę na telefon od RMF Max.
1: Max. Reklama.
2: Skoczysz do Carrefoura?
3: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej
6: masz. A cappuccino też za siódemkę?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A
7: też.

0: 20% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
2: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po Twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ukośnik Eneo Pewność.
3: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
4: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: I po reklamie.
1: Muzyka zawsze po pierwsze.
2: Tu się czuję hity.
1: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

zastąpiony jest Dawid Podsiadło w RMF Max Bydgoszcz. Fani czekają pewnie z niecierpliwością na jego trasę koncertową, a jeśli chodzi o trasę autobusu 57 w Bydgoszczy, no to przypomnę, że za kilka dni trochę się zmieni. Od 1 czerwca chodzi o to, że ulica Stawowa na odcinku od ronda Grażyny Kufel do Szulca ma być zamknięta. No a skoro zamknięta, no to wiadomo, no autobus tamtędy nie pojedzie, będzie jeździć Szubińską i Broniewskiego. Żebyście się nie zdziwili, że nagle skręca nie w tą ulicę, co zawsze. Nie wiem, jaką trasą teraz wyjedziecie, ale wiem, czego będziecie mogli posłuchać. Raj do samochodu i później jeszcze Alok z Kalidem.

0: RTV Euro AGD. Już dzisiaj od godziny 8:00 mega rabaty w sklepie Euro w Centrum Handlowym Focus w Bydgoszczy. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch 8 kg Speed Perfect. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1495 zł. Teraz za 899. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe Focus w Bydgoszczy.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit. Sezon grillowy tylko z Twoim marketem. W naszym zakładzie Wędzarni Białecki produkujemy grillowe specjały, które zawsze świeże znajdziecie w naszych sklepach. Od piątku do niedzieli kiełbasa grillowa 500 gramów 9 zł 99 groszy za opakowanie przy zakupie dwóch. A od czwartku do niedzieli skrzydełka w marynacie na grilla 12 zł 99 groszy za kilogram. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
4: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Już nie musisz. Zapraszamy do nas. Przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxiso w Comfy Parku w Bydgoszczy i skorzystaj z promocji na start. Tylko do soboty 30 maja minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxiso. Zapamiętaj nasz adres: Maxiso w Comfy Parku przy Alei Jana Pawła II 115 w Bydgoszczy. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxiso. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxiso.pl. Szukasz nowego auta i konkretnych oszczędności? W Hyundai Fortis Auto mamy coś dla Ciebie. Specjalne rabaty dla wybranych grup zawodowych oraz nawet do 40 tysięcy.

0: Bydgoszcz.pl. Hyundai Fortis Auto. Tu zaczyna się twoja przyjemność z jazdy. Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowit.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
1: I po reklamie.
8: Tu jest RMF Max.
9: Hity na maksa.
0: Bydgoszcz 106.1 FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra. Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
12: Tak zapowiadają synoptycy, przed nami przyjemne popołudnie w Bydgoszczy i regionie. Słońca nie zabraknie, od czasu do czasu mogą pojawić się chmury, ale według ekspertów od spraw meteo nie przyniosą ze sobą opadów deszczu, czyli parasole nam się nie przydadzą. Na termometrach w ciągu najbliższych godzin zobaczymy maksymalnie 22 stopnie, tak będzie w naszym mieście, a także w Solcu Kujawskim i Koronowie. A warunki biometeorologiczne są neutralne, a to oznacza, że nie mają żadnego wpływu na nasze samopoczucie. Ciśnienie powoli rośnie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra. Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.

Biało w RMF Max Bydgoszcz. Jej trasa koncertowa dopiero w przyszłym roku, ale w tym roku, jeszcze przed sezonem wakacyjnym, wspaniałe imprezy nie tylko w Bydgoszczy, w Solcu Kujawskim przecież z okazji 700-lecia 12 i 13 czerwca duża impreza, koncerty wspaniałych artystów, m.in. Stachurski i modelki się tam pojawią. No i przypominam, że tydzień wcześniej, na szczęście te imprezy nie nakładają się na siebie, w Bydgoszczy City Life, no i tu przepotężny line-up, wspaniali artyści, m.in. Kasba, Łagane, Malik, Montana czy Zalewski. No a jacy artyści pojawią się w RMF Max jeszcze przed 13? John Summit i Chainsmokers, ich rewelacyjne All The Time, a później jeszcze Pitbull. RMF.

0: Amo.
1: Fireball.
2: Reklama.
3: Odkryj motoryzacyjne miejsce na mapie Torunia. W salonie Cupra i Seat czas na zmianę. Poznaj nowego Seata Arona, miejskiego SUV-a, który narzuca tempo. Nowoczesne technologie masz teraz w zasięgu ręki. Już od 85 300 zł lub 346 zł netto miesięcznie w leasingu jak abonament. Szukasz emocji? Wybierz Cupra Formentor już od 510 zł netto miesięcznie. Odbierz swoje auto dostępne od ręki. Skocz za kierownicę podczas jazdy testowej w salonie przy szosie Lubickiej 17.
4: Pewnie stoisz w korku. A czy wiesz, że posiadając od minimum 3 lat prawo jazdy kategorii B, możesz prowadzić motocykl o pojemności 125 cm sześciennych? Do tego sezon już się rozpoczął. I to doskonała okazja do spełnienia swoich marzeń o nowym motocyklu Junak lub Zontes. Ogromny wybór motorowerów, skuterów i motocykli czeka na ciebie w salonie motocyklowym Almot na Fortońskiej 2. Do tego akcesoria, odzież, proste raty albo leasing. Salon motocyklowy Almot, Fortońska 2. Bydgoszcz.
5: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Co najbardziej lubią dzieci?
7: Zabawę, słodkości i jeszcze więcej zabawy!
6: 29 i 30 maja zielone arkady zamieniają się dla dzieci w krainę słodkiej zabawy. Czekają warsztaty czekoladowe i lizakowe, bezpłatna wata cukrowa, balonowe zwierzątka, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże i wiele innych.
7: Świętujcie Dzień Dziecka kolorowo i cukierkowo!
6: 29 i 30 maja od 11 do 18 tylko w zielonych arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
8: Szukasz mieszkania w świetnej lokalizacji? Gdańska 166 w Bydgoszczy to wysoki standard wykończenia, dwa balkony w każdym mieszkaniu. Tarasy sięgające nawet 80 metrów kwadratowych. Wózkownia, rowerownia i grill chata. Blisko kampusu Filharmonii, Myślęcinka i centrum miasta. Dla pierwszych klientów miejsce postojowe w hali garażowej lub usługa wykończenia mieszkania w cenie. Zadzwoń i sprawdź dostępność. 533-792-929.
9: Kolejny już drugi nowy sklep Teddy w Bydgoszczy. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak artykuły do rękodzieła już od 5 zł lub nasze walizki w niewiarygodnej cenie już od 45 zł. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj, Aleja Jana Pawła II, 115 Bydgoszcz. Teddy, pełen pomysłów.
10: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię! Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub Dzień Dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, MaxFly, tunel aerodynamiczny. Więcej na www.tunel.aero.
9: Kolejny już drugi nowy sklep Teddy w Bydgoszczy. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak artykuły do rękodzieła już od 5 zł lub nasze walizki w niewiarygodnej cenie już od 45 zł. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj, Aleja Jana Pawła II, 115 Bydgoszcz. Teddy, pełen pomysłów.
11: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: I po reklamie.
12: Wybiła 13 w RMF Max Bydgoszcz, pora na najnowsze flash. Tomek Urbański, zaczynamy. Nawet kilkanaście fałszywych alarmów mają na koncie dwie osoby zatrzymane przez policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Zatrzymane osoby w przeszłości miały już na koncie podobne przestępstwa.
13: Działały w ramach grupy rozpracowywanej od jesieni zeszłego roku przez Prokuraturę Okręgową Warszawa-Praga. Nie znają się osobiście, kontaktują się przez komunikatory internetowe, podejmują się różnych zadań, by piąć się w hierarchii tej nieformalnej organizacji. Jeden z podejrzanych o kaskadowe alarmy nie przyznał się do zarzutów, drugi miał kierować grupą, przyznał się częściowo. częściowo. Policjanci zatrzymali też trzecią osobę, która ma mieć związek z fałszywymi alarmami. Na razie nie stanęła przed prokuratorem.
12: Tyle Krzysztof Zasada.
0: To jest RMF Max Bydgoszcz.
12: Zagrożony jest cenny zabytkowy drzewostan przy Krajowej 25. O tym teraz we Fleszu o 13. W Alei Dębowej na trasie z Inawrocławia do Bydgoszczy zaobserwowano występowanie brudnicy nieparki, szkodnika, którego gąsienice niszczą dęby. O podjętych krokach Karolina Stramowska.
1: Wystąpiono już do odpowiednich instytucji o zgody na przeprowadzenie specjalistycznych zabiegów ochronnych, a sytuacja na trasie jest na bieżąco monitorowana. Służby apelują do mieszkańców i podróżnych o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie alei, niezbliżanie się do zainfekowanych drzew oraz kategoryczne niepodejmowanie samodzielnych prób zwalczania szkodnika.
12: Tyle nasza reporterka. Rośnie liczba osób po udarach. Jak informuje NFZ, tylko w ubiegłym roku na terenie naszego województwa odnotowano blisko 1500 przypadków zawału mózgu. To temat, jakim zajmujemy się dziś na naszej antenie. Teraz sprawdzamy, jakie czynniki mają wpływ na udar.
2: Najczęstsze przyczyny udaru mózgu to miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, choroby serca, stres, palenie papierosów, nadużywanie alkoholu, nieprawidłowa dieta oraz brak lub niska aktywność fizyczna.
12: Teraz kilka słów o objawach.
2: To osłabienie mięśni twarzy, opadnięty kącik ust, artykulacja utrudniona, afazja niewyraźna i trudna do zrozumienia mowa, zaburzenie pola widzenia, najczęściej rozmazane widzenie w jednym oku, trudności w poruszaniu nogą lub ręką po tej samej stronie ciała, drętwienie kończyn.
12: Wymieniała Daria Szcześniak z bydgoskiego NFZ-u. Jedną z najskuteczniejszych metod leczenia udaru niedokrwiennego jest trombektomia mechaniczna. Szpital Biziela w Bydgoszczy od 10 lat wykonuje takie zabiegi. Miesięcznie trafia tam około 120 pacjentów. W tym roku placówka dodatkowo zwiększyła liczbę stanowisk. Komplet kibiców ma obserwować dzisiejszy mecz między Astorią Bydgoszcz a ŁKS-em Łódź. To drużyny, które walczą o awans do Orlen Basket Ligi. Przed nami piąte, decydujące starcie. Bilety rozeszły się w ekspresowym tempie. Początek meczu w hali Grupa Moderator o 19. Funduszowy maj na finiszu. Jeszcze tylko przez kilka dni dostępna będzie plenerowa wystawa Poznaj bydgoskie wodociągi na Placu Teatralnym. Zobaczycie, ile udało się zrobić dzięki unijnym środkom. W kolejnych godzinach na pogodę nie powinniśmy narzekać. W Bydgoszczy i regionie ma być ciepło i słonecznie. W tym najcieplejszym momencie zobaczymy 22 stopnie. Tak będzie w Bydgoszczy, a także w Solcu Kujawskim i Koronowie. Wiatr momentami dość silny. Warunki biometeorologiczne są neutralne, nie mają wpływu na nasze samopoczucie, a ciśnienie lekko idzie w górę. W nocy poniżej 10 na skali, 6-7 z plusem. No a jutro bez większych zmian za oknami.
14: A dzisiaj mocno trzymamy kciuki w Paryżu za Igę. Póki co jest dobrze, może nie gładko, ale pierwszy set do przodu. Oby tak dalej, a zaraz zaczynamy kibicować jeszcze Magdzielinet. No trochę będzie tego kibicowania, ale jeszcze więcej grania hitów na maksa. To jest program I Wszystko Gra. Dawid Miązek, dzisiaj z wami jestem do godziny 17, a emocje nie tylko tenisowe, bo przecież dzisiaj przed nami finał zabawy za dużo, za mało. Więcej szczegółów już niedługo, na razie Bibi Rexa, Fadeless, New Religion.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Nie trafisz w tym finale, nie życzę, ale nawet jak nie trafisz, to i tak 500 zł wraca do ciebie. No to piękna sprawa. Wchodź do gry, ktoś tę kasę na pewno zgarnie. Może dzisiaj i może to będziesz właśnie ty. rmfmax.pl albo 7327 i hasło MAX.
4: MAX. Reklama.
5: Możesz zgarnąć niezłą kasę.
6: Ile?
7: 14 470 zł to za mało.
8: A 14 490 to już za dużo.
5: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
13: Kochana, ale masz wypieki.
14: Przed tobą nic się nie ukryje. Właśnie wracam z randki.
13: Chodziło mi o te wypieki.
14: To z Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz dwa rolsy cynamonowe za 9 zł i tort truskawkowy 700 gramów za 39 zł. Zapraszamy.
15: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
16: Tymczasem w salonie Filman.
17: Wolałby pan jednak inne okulary?
16: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
17: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
16: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.

0: 23 czerwca.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.

obejmuje noc. Jonathan, Liwka i PZ w RMF Max, ale właśnie będą noce, słuchajcie, zarywane. Helena, trzymaj mnie, mam zawał. Twórcy legendarnej gry Wiedźmin, czyli polska firma CD Projekt Red, właśnie przed dosłownie godzinką ogłosiła, że powstanie jeszcze jeden dodatek do genialnego Wiedźmina 3 Dziki Gon, czyli gry, która była po prostu absolutnym dominatorem swego czasu i przy którym wszyscy spędzali długie godziny, wszyscy gracze oczywiście. No a to jest o tyle sensacja, że od premiery minęło już 11 lat i zanim powstanie Wiedźmin 4, to jeszcze będzie Wiedźmin 3, dodatek się będzie nazywał Pieśni Przeszłości. Tylko zła wiadomość jest taka, że wyjdzie w 2027 roku i nie wiadomo dokładnie kiedy. A ja już chciałem wniosek urlopowy wypisywać do szefa. Jakieś zwolnienie od opieki nad dzieckiem. Ja przez 2 tygodnie mogę płacić alimenty. Naprawdę, dla Wiedźmina mogę to zrobić. Tame Impala, Genie, Dracula.

0: Magnetic, to Bauza w RMF Max. Iga Świątek jak magnes dzisiaj tak przyciąga nam zwycięstwo. Pierwszy set wygrany, 6-2. W drugim już Iga prowadzi 4-2, także szykuje się, że będzie dobrze, ale nie zapeszajmy, oczywiście kibicujemy dalej. A Magdalinet startuje planowo za 15 minut. A u nas planowo za chwilkę prognoza pogody, a pani Calvin Harris, Rihanna, This Is What You Came For. RMF Max.
1: Reklama. Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
6: Jest 7 miejsc.
7: I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
9: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.

0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
7: W kolejnych godzinach na pogodę nie powinniśmy narzekać. W Bydgoszczy i regionie ma być ciepło i słonecznie. W tym najcieplejszym momencie zobaczymy 22 stopnie, tak będzie w Bydgoszczy, a także w Solcu Kujawskim i Koronowie. Wiatr momentami dość silny. Warunki biometeorologiczne są neutralne, nie mają wpływu na nasze samopoczucie, a ciśnienie lekko idzie w górę. W nocy poniżej 10 na skali, 6-7 z plusem. No a jutro bez większych zmian za oknami.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
8: RMF Max.
9: RMF Max Bydgoszcz.

Po czym poznać, że człowiek jakoś tak podświadomie myśli o fajrancie, czeka na fajrant o tej porze? No po tym, że jakoś tak zupełnie nieświadomie mi się w playliście dwie piosenki o czekaniu ułożyły. Przed chwilą Wait So Long, tak długo czekam, Swedish House Mafia, a za chwilę nie mogę czekać. I Can't Wait, Bob Sinclair i Kajsa. Zresztą świetna nowość. Jak ktoś kończy o 14, to już się długo na fajrant nie naczeka. A punktualnie o 14 u nas Flash. O związkach partnerskich będzie, a po nim pogoda.

0: Reklama.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
2: Uwaga, uwaga! Dni dziecka w nowo otwartym Comfy Park Bydgoszcz już w ten piątek i sobotę. W programie animacje tematyczne, strefa artystyczna, dmuchańce, malowanie buziek, niespodzianki i smakołyki. A to jeszcze nie koniec. 30 maja zapraszamy na spotkanie z głównym bohaterem bajki SpongeBob Kanciastoporty. Zapamiętaj! 29 i 30 maja Dni dziecka w Comfy Park Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II, 115. Comfy Park. Twoje komfortowe zakupy.
3: ZUS, podatki, czynsz, konto.
4: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
3: Ty nie?
4: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
3: Płacą ci? Dużo?
4: 4000 się uzbierało.
3: No żartujesz.
5: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. Dziennika 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
3: Znałem to już.
2: Dzięki RMF Max.
4: To tego się słucha.
2: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
4: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
5: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej
7: masz! Wakacje pełne atrakcji w Beskidzkiej Dolinie nad Dunajcem? Spędź je w Tylmanowej z Fundacją Almach. Zapraszamy. Zostały ostatnie miejsca na letnie turnusy. Szczegóły na fundacja-almach.org.pl.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
8: Jest 7 miejsc.
9: I rower, i mój kocyk. No i buba.
10: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
11: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.

0: Na antenie RMF Max Bydgoszcz przygotowaliśmy dla Was najnowsze flash. Jest 14. Tomek Urbański, zaczynamy. Nie ma i nie będzie zgody pana prezydenta na legalizację związków partnerskich, mówi szef gabinetu Karola Nawrockiego Paweł Szefernaker. Dziś w Sejmie odbędzie się debata i drugie czytanie rządowego projektu ustawy o statusie osoby najbliższej, głosowanie w piątek. Politycy koalicji rządzącej uważają, że środowisko prezydenta nie rozumie, czym jest ustawa o statusie osoby najbliższej.
1: To jest dokładnie ustawa, która pomaga Polakom także w zakresie zabezpieczenia. Ubezpieczenie zdrowotne, w którym można otoczyć partnera, ale także rozliczenia, kwestie finansowe.
0: Mówiła minister Katarzyna Kotula z Lewicy. Paweł Szefernaker uważa, że ten projekt wprowadza de facto instytucję związku partnerskiego. A na to nie ma zgody prezydenta Karola Nawrockiego.
2: To jest RMF Max Bydgoszcz.
0: Ocalone zostanie okazały dąb przy ulicy Moniuszki. Walka o jego zachowanie zakończyła się sukcesem. Uspokajam, drzewo zostaje na swoim miejscu, zadeklarował w mediach społecznościowych prezydent Rafał Bruski. Przypomnijmy, wcześniej drogowcy zapowiadali wycinkę ze względu na budowę ścieżki rowerowej. Po protestach mieszkańców i Stowarzyszenia Modrzew zmieniono decyzję. Pozostałe informacje. W piątek na stadionie Zawisze odbędzie się memoriał Ireny Szewińskiej. To lekkoatletyczne święto w Bydgoszczy. Zawody już na stałe wpisały się w kalendarz ważnych sportowych meetingów. Nie zabraknie gwiazd.
3: Może, żeby Państwa zachęcić, to powiem, że halowe Mistrzostwa Świata odbyły się w Toruniu niedawno i ci nasi medaliści z Mistrzostw Świata wszyscy wystartują na stadionie Zawisze. To począwszy od Natalii Bukowieckiej przez Piję Skrzeszowską, Kubę Szymańskiego. Wystartują też ci nasi najlepsi zawodnicy, Mateusz Kołdziecki.
0: Zapowiada Krzysztof Wolsztyński, prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki. Początek piątkowego meetingu o 17. Dla nich Bydgoszcz nie ma tajemnic. 150 uczniów otrzymało odznaki szkolnych kół Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Wcześniej musieli zdać test wiedzy z historii, legend, symboli, współczesności oraz wybitnych postaci związanych z Bydgoszczą. Czy było warto?
4: No bardzo warto, bo nie dość, że można czegoś się dowiedzieć po mieście, to jeszcze jak się zda, to dodatkowe punkty będą na pod koniec.
5: Tak, warto, no bo punkty i w ogóle się dowiedzieć dużo rzeczy.
6: No i trudnej wiedzy też pochłonąć, więc to jakaś satysfakcja jest?
5: No jest.
7: My na szczęście jeszcze te punkty nie obowiązują, ale myślę, że warto też dlatego, bo no fajnie wiedzieć o swoim mieście, tam gdzie się mieszka, wiedzieć historię jego oraz rzeczy, które się w nim znajdują.
0: Powiedzieli uczniowie ze szkoły podstawowej numer 57. Rozmawiała z nimi nasza reporterka Monika Jędrzejewska. A teraz na szybko kulturalna propozycja. To premiera w Teatrze Polskim. W ten weekend nowe przedstawienie Las Wyłudz w reżyserii Alana Dilworfa. To pierwsza międzynarodowa koprodukcja w tym sezonie. Teraz to wszystko. Kolejny flash już za godzinę. Po 15 przedstawimy także flash sportowy. Synoptycy na kolejne godziny dla Bydgoszczy i regionu zapowiadają dłuższe rozpogodzenia w postaci słońca czy błękitu na niebie. Chmury też się pojawią, ale nie przyniosą ze sobą opadów deszczu, a to oznacza, że parasole nam się nie przydadzą. Ciepło, ale nie gorąco. Temperatura podskoczy do maksymalnie 22 stopni. Tyle zobaczymy na termometrach ustawionych w naszym mieście, a także w Solcu Kujawskim czy Koronowie. Warunki biometeorologiczne są neutralne, a to oznacza, że nie mają wpływu na nasze samopoczucie. Ciśnienie delikatnie rośnie.
8: No, Iga Świątek mamy już w kolejnej rundzie French Open, 6-2, 6-3 z czeszką Bejlek. No może nie było spacerku, ale zgodnie z planem. Teraz jeszcze czekamy na Magdalinet, która zaraz powinna wychodzić na kort. Już ją tak przesuwają od godzinki. Ej, no weźcie, nie przesuwajcie nam Magdy. To z dedykacją dla niej, jak już na ten kort wyjdzie. Nareszcie męskie granie orkiestry Dawid Miązek i Wszystko Gra. Zapraszam.

0: jeżeli słyszysz tę nowość.
1: Jutro będzie dla nas za krótki dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.
2: Two ships in the night.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Iceland od Earboxa w RMF Max. Numer, który no co prawda na chwilkę tylko, ale jednak zabiera nas gdzieś na południe Stanów Zjednoczonych. Jakiś Nowy Orlean, te klimaty, no chciałoby się tam polecieć, pojechać, ale to nie są tanie wycieczki do tego USA. No ale komuś się marzą takie wakacje, to ekstra 14 tysięcy złotych, nawet z lekką górką od RMF Max powinny już pozwolić się spełnić takie marzenie. Mówię o tym dlatego, że co najmniej 14 471 złotych jest dzisiaj do wzięcia w finale zabawy za dużo, za mało. Dokładnie to kwota między 14 470 a 14 490 zł. Już naprawdę jest wąsko, już coraz łatwiej trafić, trzeba tylko no zgłosić się do gry i nie tak jak wczoraj odebrać telefon, jak będziemy dzwonić, bo to mega ważne. I teraz wyobraź sobie tak, siedzisz sobie końcówka pracy, trochę może znudzony już i nagle odbierasz telefon od RMF Max, podajesz jakąś kwotę na czuja i się okazuje, że to jest ta właściwa kwota i te pieniądze, ponad 14 tysięcy złotych jeszcze dzisiaj widzisz na swoim koncie. No piękna sprawa, prawda? I to nie jest science fiction, po prostu wejdź do gry i spróbuj. rmfmax.pl albo hasło Max wysyłaj pod numer 7327 za tyle co nic, za 3,69, a w zamian ponad 14 tysięcy złotych może być twoje. rmfmax.pl albo hasło Max i 7327. RMF Max.

0: Reklama.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Już nie musisz. Zapraszamy do nas. Przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxiso w Comfy Parku w Bydgoszczy i skorzystaj z promocji na start. Tylko do soboty 30 maja minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxiso. Zapamiętaj nasz adres: Maxiso w Comfy Parku przy Alei Jana Pawła II 115 w Bydgoszczy. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxiso. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxiso.pl.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
8: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
9: Siemano rano.
8: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
10: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
11: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.

0: 23 czerwca. Co najbardziej lubią dzieci?
1: Zabawę, słodkości i jeszcze więcej zabawy!
0: 29 i 30 maja zielone arkady zamieniają się dla dzieci w krainę słodkiej zabawy. Czekają warsztaty czekoladowe i lizakowe, bezpłatna wata cukrowa, balonowe zwierzątka, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże i wiele innych.
1: Świętujcie Dzień Dziecka kolorowo i cukierkowo!
0: 29 i 30 maja od 11 do 18 tylko w zielonych arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Kolejny już drugi nowy sklep Teddy w Bydgoszczy. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak artykuły do rękodzieła już od 5 zł lub nasze walizki w niewiarygodnej cenie już od 45 zł. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj, Aleja Jana Pawła II, 115 Bydgoszcz. Teddy, pełen pomysłów. I po reklamie.
0: Wyj głośniej.

Zokeria, czyli Andy Dust z Harrisem, to jest RMF Max, a teraz coś dla tych, którym wakacje kojarzą się przede wszystkim z city breakami, z takimi wypadami do różnych miast na weekend albo przedłużony weekendzik. Jeden z portali zrobił taki świeżutki ranking city breaków 50 europejskich miast. Sprawdzono pod kątem kosztów zakwaterowania, jedzenia na mieście, transportu publicznego, ile kawka kosztuje i tak dalej, i tak dalej. No i najtaniej od najtańszych zaczniemy. Wypada, słuchajcie, Sarajewo, stolica Bośni i Bukareszt rumuński. Tutaj poniżej 300 euro taki weekendowy wypad nas będzie kosztował. W czołówce też Tirana, Belgrad, Ryga. No a jeżeli chodzi o czołówkę najdroższych, no to północ Europy, Edynburg, Kopenhaga i Oslo. Oslo jest najdroższe, standardowo 850 euro za weekend. No koszty można trochę obniżyć zupkami chińskimi i spaniem na ławce, ale pro tip, każdy zna kogoś, kto pracuje w Norwegii. Wystarczy tylko odświeżyć kontakty. Hej, chcesz coś z Eivonu? A propos Back to Francis Sombra.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Warto przypomnieć, czym dziś zaskoczył nas poranek w RMF Max.
2: Ile trzeba spać, by żyć długo i szczęśliwie?
3: Przynajmniej 7, a najlepiej to 9 godzin na dobę.
2: Nie dzwoń do mnie po 19.
4: Śmiej się od samego rana.
1: Wstawaj, nie udawaj. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: RTV Euro AGD. Już dzisiaj od godziny 8:00 mega rabaty w sklepie Euro w Centrum Handlowym Focus w Bydgoszczy. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199 zł. Teraz za 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe Focus w Bydgoszczy.
6: Tymczasem w salonie Filman.
7: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
8: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
6: Jesteśmy po Twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
10: Nareszcie sezon. To najlepszy moment, by wrócić do aktywnego trybu życia. Razem ze sklepami rowerowymi Almot i Giant na Fordojskiej 2 w Bydgoszczy. To dwa ogromne salony rowerowe oraz serwis w jednym miejscu. Dziesiątki rowerów miejskich MTB, szosowych, elektrycznych i dziecięcych, damskich i męskich. Do tego odzież i akcesoria dla początkujących i zaawansowanych. Za gotówkę i na raty salony rowerowe Almot i Giant. Bydgoszcz, Fordojska 2.
11: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w niedzielę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
12: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
13: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
15: Kto zwalcza ból?
16: Voltaren!
15: Kto?
16: Voltaren! Voltaren!
17: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
19: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych Toyota Walder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
5: I po reklamie.
1: Mocne hity bez przerwy.
4: To działa.
1: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra. Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
20: Synoptycy na kolejne godziny dla Bydgoszczy i regionu zapowiadają dłuższe rozpogodzenia w postaci słońca czy błękitu na niebie. Chmury też się pojawią, ale nie przyniosą ze sobą opadów deszczu, a to oznacza, że parasole nam się nie przydadzą. Ciepło, ale nie gorąco. Temperatura podskoczy do maksymalnie 22 stopni. Tyle zobaczymy na termometrach ustawionych w naszym mieście, a także w Solcu Kujawskim czy Koronowie. Warunki biometeorologiczne są neutralne, a to oznacza, że nie mają wpływu na nasze samopoczucie. Ciśnienie delikatnie rośnie.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu z płytkami do łazienek, salonów i kuchni Kafra, Bydgoszcz, ulica Przemysłowa 22.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
22: Hit na maksa!
23: RMF Max Bydgoszcz.
24: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to time.

Beautiful Now, Zed i John Bellion tuż przed 15 w RMF Max. Słuchajcie, nasz obecny rząd już jest największym liczebnie rządem w historii, liczy ponad 130 osób. No to teraz będzie pewnie zmniejszany, tak? Będzie, prawda? No nie, właśnie nie, jeszcze się powiększy. Kto do niego dołączy, bo to znana postać, to o tym powiemy we Fleszu o 15. Będzie też flesz sportowy, zajrzymy na korty French Open, gdzie walczy Magda Linet. A póki co robimy sobie gorący letni klimacik z modelkami. Lubię cię jak lato.

0: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
2: Świeża oferta prosto z Lady Mięsnej, tylko w Twoim markecie. Najwyższa jakość, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Karkówka wieprzowa bez kości, jedynie 17,99 zł za kilogram. Pierś z kurczaka z kością, od środy do piątku, 16,99 zł za kilogram. Szynka wieprzowa bez kości, 12,99 zł za kilogram. I pamiętaj, po mięso tylko do Twojego marketu.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
9: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
10: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
11: Szukasz mieszkania w świetnej lokalizacji? Gdańska 166 w Bydgoszczy to wysoki standard wykończenia, dwa balkony w każdym mieszkaniu. Tarasy sięgające nawet 80 metrów kwadratowych. Wózkownia, rowerownia i grill chata. Blisko kampusu Filharmonii, Myślęcinka i centrum miasta. Dla pierwszych klientów miejsce postojowe w hali garażowej lub usługa wykończenia mieszkania w cenie. Zadzwoń i sprawdź dostępność. 533-792-929.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Kolejny już drugi nowy sklep Teddy w Bydgoszczy. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak artykuły do rękodzieła już od 5 zł lub nasze walizki w niewiarygodnej cenie już od 45 zł. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj, Aleja Jana Pawła II, 115 Bydgoszcz. Teddy, pełen pomysłów.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,49 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A do czwartku schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: I po reklamie.

0: We Fleszu o 15 przygotowaliśmy dla Was najnowszą porcję newsów. Tomek Urbański, zaczynamy. Ryszard Petru dołączy do rządu. Polityk klubu Centrum obejmie stanowisko wiceministra rozwoju. Kiedy to nastąpi?
1: A niewykluczone, że w przyszłym tygodniu. Nominacja dla Petru jest już w kancelarii premiera i czeka tylko na podpis Donalda Tuska. Ryszard Petru będzie kolejnym politykiem klubu Centrum, który otrzyma rządowe stanowisko. Wczoraj wiceszefową resortu sportu i turystyki została posłanka Żaneta Cwalina-Śliwowska. Przypomnę, że Centrum powstało po rozpadzie Polski 2050, do której wcześniej należeli wspomniani politycy.
0: Tyle Kacper Wróblewski.
2: To jest RMF Max Bydgoszcz.
0: Trudna sytuacja w kujawsko-pomorskich lasach. Panuje w nich susza. Tylko wczoraj doszło do 8 pożarów. Ogień pojawił się m.in. w nadleśnictwach Szubin i Tuchola. Jak podaje Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, wilgotność ściółki leśnej wynosi około 10%, co oznacza, że jest ona niezwykle podatna na zapalenie. Stąd apel o ostrożność. Czas ma znaczenie, zwłaszcza jeśli chodzi o udar. Im szybciej zgłosimy się z jego objawami do lekarza, tym lepiej, przekonuje Daria Szcześniak z bydgoskiego oddziału NFZ.
3: Interwencja medyczna w przypadku udaru mózgu jest najskuteczniejsza w pierwszych godzinach od wystąpienia objawów. Dlatego tak bardzo istotne jest skracanie czasu od wystąpienia pierwszych objawów udaru do rozpoczęcia leczenia.
0: W szpitalu Biziela od 10 lat działa Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu. W tym czasie wykonano tam 2,5 tysiąca trombektomii mechanicznej, czyli zabiegów, które pozwalają pacjentom po udarze na powrót do sprawności. Z mikrofonem RMF Max zaglądamy teraz do Ogrodu Botanicznego w Myślęcinku. To wyjątkowe miejsce na przyrodniczej mapie Bydgoszczy ze względu na liczne rośliny egzotyczne. W ogromnych szklarniach można znaleźć m.in. alejkę bananowców i cytrusów. My teraz odwiedzamy ogród japoński.
4: Tutaj obok mamy też strumyk z wodą. Można odpocząć przy szumie wody.
5: To prawda. Nie tylko szum wody i rechot żab, ale rzeczywiście szum drzew. Takie ukojenie. Wiosną to wyglądało jeszcze ciekawiej. W momencie, gdy kwitły te nasze wiśnie piłkowane, które są jak gdyby symbolem święta Hanami w Japonii. Bo to jest symbol podziwiania. Święta Hanami jest podziwianie kwiatów wiśni. Więc my mamy tutaj też posadzone te wiśnie, żeby można je było podziwiać.
0: Powiedział Jarosław Mikietyński, kierownik ogrodu botanicznego Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych. Rozmawiała z nim nasza reporterka Monika Jędrzejewska. A już w ten weekend drzwi otwarte. Zobaczycie, jak to miejsce wygląda. Zarówno w sobotę, jak i niedzielę zaplanowano po dwa wejścia. O 10 i 12. Jeszcze krótkie info dla mieszkańców Koronowa. Od 1 do 5 czerwca planowany jest postój remontowy ciepłowni, podaje bydgoski Kapec. A to oznacza, że mogą występować przerwy w dostawie ciepłej wody. Teraz czas na popołudniowy flesz sportowy. Ten serwis przedstawi Krzysiek Chwaliński.
6: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
7: Zaczynamy od tenisa. Upał w Paryżu nie przeszkadza. Idzie świątek. Polka pewnie pokonała Czeszkę Sarę Bejlek i awansowała do trzeciej rundy wielkoszlomowego turnieju Rolanda Garrosa.
8: Bejlek bardzo się starała, dobrze grała w obronie, zmuszała świątek do wysiłku. Polka kontrolowała spotkanie i tej kontroli nawet na chwilę jednak nie straciła, ale nie zawsze była taka, no powiedzmy, wystarczająco cierpliwa. Czasami próbowała trochę za szybko kończyć akcję, było trochę błędów.
7: Ale najważniejszy jest awans, dodaje Patryk Serwański. Na w trzeciej rundzie świątek zagra ze zwycięzczynią trwającego właśnie meczu Magdalinet Jelena Ostapenko. A dziś jeszcze starcie Magdalena Fręch, Jill Teich. Mecz powinien się rozpocząć około 16:40. Ruszyła półfinałowa rywalizacja w Orlen Basket Lidze. Wieczorem Legia Warszawa zagra z Dzikami Warszawa.
6: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
0: Późne popołudnie w Bydgoszczy regionie ma być pogodne, czyli słoneczne, a na termometrach już poniżej 20 stopni, podają synoptycy z IMGW. Warunki biometeorologiczne są neutralne, bez wpływu na nasze samopoczucie. Sprawdźmy teraz prognozę pogody na kolejne dni. Jutro, czyli w czwartek, pogoda bez większych zmian, czyli dużo słońca, a na skali okolice 20. W piątek nadejdzie ocieplenie, zrobi się bardzo ciepło, a wręcz gorąco, nawet 25 stopni.
2: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
9: A może by tak jakąś rundą bonusową, słuchajcie, zarzucić, żeby zwiększyć szanse na kasę, wasze szanse? Zaraz coś wykombinujemy. Na razie Justin Bieber i Nicki Minaj w RMF Max. Beauty and a Beat.

0: Hollow. To jest RMF Max i to jest, słuchajcie, ja myślę, bardzo dobry moment, żeby odpowiedzieć sobie na kilka bardzo ważnych pytań. Czy nasze portfele albo nasza zawartość naszego konta przed pierwszym pęka w szwach? No raczej nie. Czy ponad 14 koła, które jest do wzięcia w RMF Max, mogłoby poprawić tę sytuację? No raczej tak.
1: Czy znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Godziny 8. Mega rabaty w sklepie Euro w Centrum Handlowym Focus w Bydgoszczy. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch 8 kg Speed Perfect. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1495 zł. Teraz za 899. Zapraszamy do RTV Euro AGD Centrum Handlowe Focus w Bydgoszczy.
4: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Już nie musisz. Zapraszamy do nas. Przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxiso w Comfy Parku w Bydgoszczy i skorzystaj z promocji na start. Tylko do soboty 30 maja minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxiso. Zapamiętaj nasz adres: Maxiso w Comfy Parku przy Alei Jana Pawła II 115 w Bydgoszczy. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxiso. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxiso.pl.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
7: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
6: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
8: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
9: Wakacje pełne atrakcji w Beskidzkiej Dolinie nad Dunajcem? Spędź je w Tylmanowej z Fundacją Almach. Zapraszamy! Zostały ostatnie miejsca na letnie turnusy. Szczegóły na fundacja-almach.org.pl.
10: Kolejny już drugi nowy sklep Teddy w Bydgoszczy. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak artykuły do rękodzieła już od 5 zł lub nasze walizki w niewiarygodnej cenie już od 45 zł. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj, Aleja Jana Pawła II, 115 Bydgoszcz. Teddy, pełen pomysłów.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Gastorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
13: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Zmień auto jeszcze w maju. Wybierz nowy lub używany samochód w Toyota Jaworskie Auto i pozostaw swój obecny samochód w rozliczeniu na preferencyjnych warunkach. Tylko do końca maja. To idealny moment, żeby przesiąść się do nowej Toyoty i zyskać więcej za swoje obecne auto. Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
16: I po reklamie.

I nasz rodzynek Jeremy Sochan, jego drużyna New York Knicks awansowała już do finałów NBA. On co prawda wielkiego udziału w tym nie ma, raczej symboliczny, ale jest w tej drużynie, jest o krok od zgarnięcia mistrzostwa. No ale słuchajcie, ciekawe jest to, że w drugim półfinale walczy jego była drużyna, w której grał jeszcze na początku roku, San Antonio Spurs. No jeżeli się tak zdarzy, że właśnie to San Antonio do finału awansuje, no to finały się jeszcze nie zaczną, a Jeremy Sochan już wie, że zgarnie medal. Piękna sytuacja. To mi przypomina trochę takich niektórych polityków, którzy jak jest ta władza, to są wiceministrami, a jak jest inna, to są dyrektorami, że kto by nie wygrał, to oni zawsze wygrywają. Another 54 Ultra i tak to jest.

Jeśli komuś z was ten numer kojarzy się z synthpopem lat 80., to to jest bardzo dobre skojarzenie, bo to właściwie jest przeróbka hitu sprzed, uwaga, 43 lat. W oryginale New Order i Blue Monday, a to jest wersja Dub Dogs, Fezo i Zarka. How does it feel? W RMF Max cofnęliśmy się w przeszłość, to teraz w przyszłość nieodległa, za chwilę prognoza pogody w RMF Max.

0: Od piątku do niedzieli kiełbasa grillowa 500 gramów 9 zł 99 groszy za opakowanie przy zakupie dwóch, a od czwartku do niedzieli skrzydełka w marynacie na grilla 12 zł 99 groszy za kilogram. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Co najbardziej lubią dzieci?
3: Zabawę, słodkości i jeszcze więcej zabawy.
2: 29 i 30 maja zielone arkady zamieniają się dla dzieci w krainę słodkiej zabawy. Czekają warsztaty czekoladowe i lizakowe, bezpłatna wata cukrowa, balonowe zwierzątka, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże i wiele innych.
3: Świętujcie Dzień Dziecka kolorowo i cukierkowo.
2: 29 i 30 maja od 11 do 18 tylko w zielonych arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Miller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Miller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
6: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit.
9: Kochana, ale masz wypieki.
10: Przed tobą nic się nie ukryje. Właśnie wracam z randki.
9: Chodziło mi o te wypieki.
10: To z Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz dwa rolsy cynamonowe za 9 zł i tort truskawkowy 700 gramów za 39 zł. Zapraszamy.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
13: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
15: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
17: I po reklamie.
19: To jest RMF Max.
20: Hity na maksa.
19: Bydgoszcz 106.1 FM.
21: Późne popołudnie w Bydgoszczy regionie ma być pogodne, czyli słoneczne, a na termometrach już poniżej 20 stopni, podają synoptycy z IMGW. Warunki biometeorologiczne są neutralne, bez wpływu na nasze samopoczucie. Sprawdźmy teraz prognozę pogody na kolejne dni. Jutro, czyli w czwartek, pogoda bez większych zmian, czyli dużo słońca, a na skali okolice 20. W piątek nadejdzie ocieplenie, zrobi się bardzo ciepło, a wręcz gorąco, nawet 25 stopni.

0: Belly Dancer od Iman Beka i Bajora, to jest RMF Max, ależ tam zacięta walka w meczu na French Open Magdy Linet z Jeleną Ostapienko. Dały sobie po razie, po secie wygrały, a teraz w tym decydującym trzecim walka na żyletki, ale mamy nadzieję, że we fleszu o 16 już będziemy mogli wam powiedzieć, że Magda Linet wygrała. Trzymamy za to kciuki, a jak wygra, to w następnej rundzie będziemy mieć polski mecz Magda Linet i Iga Świątek, ale będą emocje. A na razie to będzie świetna nowość od Jonatana Gibsa i Kukona. Ty masz prawie 16 na zegarach.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Beautiful.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Szukasz nowego auta i konkretnych oszczędności? W Hyundai Fortis Auto mamy coś dla ciebie. Specjalnie

0: odwiedź Hyundai Fortis Auto w Bydgoszczy przy ulicy Fordońskiej 305 lub sprawdź szczegóły na hyundaibydgoszcz.pl. Hyundai Fortis Auto. Tu zaczyna się Twoja przyjemność z jazdy.
1: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka?
2: To wybrałabym prezent z Media Expert.
1: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
2: zwierzątko interaktywne Bitsy i słodką maskotkę Furby w edycji Star Wars Grogu.
1: I wiele innych zabawek w super cenach.
0: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
0: Takich ofert jeszcze nie było. Tylko w Kia Autopol Bydgoszcz przy Pileckiego 12 naprzeciwko firmy PESA. Nowe niższe ceny katalogowe na modele Sport GX Seat. Dodatkowo kredyt 0% w opcji 50 na 50 albo leasing już od 100%. Mało? Specjalne rabaty dla firm, wybranych grup zawodowych oraz wyjątkowa oferta lojalnościowa dla właścicieli Kia. Wciąż mało? Pakiet ubezpieczeń w cenie samochodu dla modeli X-Seat i Stonic. Wszystko dostępne od ręki. Tylko w Kia Autopol Bydgoszcz Pileckiego 12 naprzeciwko firmy PESA.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
9: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
11: Uwaga, uwaga! Dni Dziecka w nowo otwartym Comfy Park Bydgoszcz już w ten piątek i sobotę. W programie animacje tematyczne, strefa artystyczna, dmuchańce, malowanie buziek, niespodzianki i smakołyki. A to jeszcze nie koniec. 30 maja zapraszamy na spotkanie z głównym bohaterem bajki SpongeBob Kanciastoporty. Zapamiętaj! 29 i 30 maja Dni Dziecka w Comfy Park Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 115. Comfy Park. Twoje komfortowe zakupy.
12: I po reklamie.
13: Ten dzień dopala Max. RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
14: Jest 16 w RMF Max Bydgoszcz. Pora na najnowszy flash. Tomek Urbański, zaczynamy. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział kontrolę w biurze poselskim Zbigniewa Ziobry oraz Marcina Romanowskiego. Jak przekazał, dzieje się to w związku z doniesieniami o podjęciu pracy przez Ziobrę dla telewizji Republika. Elementem wniosku o wypłatę poselskiego uposażenia jest klauzula dotycząca wynagrodzenia.
15: Zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Prezydium Sejmu o wszystkich zmianach danych podanych we wniosku mających wpływ na moje prawo do uposażenia poselskiego. Jednocześnie zobowiązuje się, że zawiadomię marszałka Sejmu o zamiarze podjęcia dodatkowych zajęć. Takie oświadczenie pan poseł Ziobro podpisał.
14: Powiedział Włodzimierz Czarzast.
13: To jest RMF Max Bydgoszcz.
14: Wiadomo już, że najpóźniej 1 sierpnia ruszy nowy sezon bydgoskiego roweru aglomeracyjnego. Tym razem to 610 standardowych rowerów oraz 140 ze wspomaganiem elektrycznym. BRA działa w Bydgoszczy od 11 lat. Największą popularnością cieszył się na początku funkcjonowania.
16: W pierwszym okresie funkcjonowania z roweru korzystało ponad 52 tysiące użytkowników, którzy wypożyczyli jedno ślady prawie 400 tysięcy razy. W kolejnych latach rower miejski nie cieszył się już tak dużym zainteresowaniem. W 2025 roku w BRA zarejestrowanych było ponad 9 tysięcy użytkowników, którzy korzystali z 62 samoobsługowych stacji i wypożyczyli rowery ponad 18 tysięcy razy.
14: Statystyki przedstawiła Katarzyna Muszyńska, rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich. Leśnicy zapowiadają walkę ze szkodnikiem. Na ich celowniku znalazła się brudnica mniszka, która niszczy drzewa. Z tego powodu od dziś przeprowadzane są lotnicze zabiegi ochronne. Uwaga, w podbydgoskich leśnictwach Zielonka, Emilianowo i Bielice spodziewajcie się okresowych zakazów wstępu do lasu. Problem ze szkodnikiem występuje także przy 25 na trasie Inowrocław-Bydgoszcz. O czym powinni pamiętać mieszkańcy? Krótko o tym Karolina Stramowska.
17: Służby apelują do mieszkańców i podróżnych o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie alei, niezbliżanie się do zainfekowanych drzew oraz kategoryczne niepodejmowanie samodzielnych prób zwalczania szkodnika.
14: Tyle nasza reporterka. We Flash o 16 powracamy do rozmowy z młodymi ekspertami od miasta. Tak można nazwać uczniów, którzy dostali odznaki szkolnych kół Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. To przeszło 150 osób, co uczniów najbardziej zaciekawiło w trakcie konkursu.
18: Na przykład pomnik powstańca wielkopolskiego. Nie wiedziałem w ogóle, że takie coś jest w Bydgoszczy.
19: Były takie rzeczy, które na przykład szczególnie cię zainteresowały albo zapamiętałaś może coś szczególnego?
20: Ulice.
19: Musiałaś na pamięć się uczyć ulic?
20: Tak.
21: Mnie ogólnie dużo rzeczy zaciekawiło, ale też się dużo nauczyłam, bo dzięki temu wiem, jakie miejsca znajdują się na jakich ulicach i dzięki temu też mi łatwiej poruszać się po mieście.
14: Z uczniami z 57 rozmawiała Monika Jędrzejewska. Noc w Bydgoszczy regionie ma być pogodna, ale dość chłodna. Na termometrach zdecydowanie poniżej 10 stopni. Wiatr nadal może być dość silny. Sprawdźmy teraz, co za oknami będzie się działo w kolejnych dniach. Jutro w czwartek całkiem przyjemna temperatura, okolice 20. Poza tym sporo słońca i błękitu na niebie. Opady deszczu nam nie grożą, twierdzą eksperci od spraw meteo. Natomiast w piątek znowu zrobi się bardzo ciepło. Na termometrach do 24 stopni.
22: 16 na zegarach, a w kalendarzach 27 dzień maja, dzień diagnosty laboratoryjnego. Trudne słowo, pozdrawiamy gorąco. Wczoraj był dzień mamy, jak ktoś się spóźnił z życzeniami, no to dzisiaj koniecznie trzeba nadrobić. A parę dni temu mieliśmy, słuchajcie, dzień Drakuli, tak jest, takie święto i na pewno nikt nie zadzwonił z życzeniami, bo nigdy nikt nie dzwoni. No to z dedykacją dla smutnego Drakuli, Tame Impala, Genie i Dracula. To jest i wszystko, gra w RMF Max. Dawid Miązek, zapraszam jeszcze przez godzinkę.

Dawid Podsiadło i sezon w RMF Max. Sezon piłkarski trwa w najlepsze, bo przecież przed nami za już paręnaście dni Mistrzostwa Świata. Słuchajcie, jakby ktoś chciał, to cały czas można kupić bilety na mundial. Tak, na stadion, oczywiście, że tak. Ceny na oficjalnym portalu odsprzedażowym FIFA, no takie na przykład 3000 dolarów, 4 albo 16 tysięcy. Nie, to nie są miejsca VIP-owskie, zwykłe miejsca, do których jeszcze oczywiście trzeba doliczyć przelot, noclegi, które też osiągnęły jakieś kosmiczne kwoty. Także powiem wam, ja bym chyba jednak tę kasę zainwestował, nie wiem, w nową kanapę, nowy telewizor 100-calowy, jeszcze na remont przedpokoju by zostało i zapas napojów do końca mundialu. I to tego za 4 lata. I widzicie, okazuje się, to jednak lepiej, że Polska nie awansowała na ten mundial, bo teraz nie mamy dylematu, czy wydawać pieniądze, czy nie wydawać. Oni to zrobili dla naszego dobra. Dzięki, chłopaki. Damiano, Dawid, The First Time w RMF Max.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: I mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
6: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
9: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w niedzielę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
10: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
11: Tymczasem w salonie Filman.
12: Wolałby pan jednak inne okulary?
13: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
12: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
11: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
15: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Już nie musisz. Zapraszamy do nas. Przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxiso w Comfy Parku w Bydgoszczy i skorzystaj z promocji na start. Tylko do soboty 30 maja minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxiso. Zapamiętaj nasz adres: Maxiso w Comfy Parku przy Alei Jana Pawła II 115 w Bydgoszczy. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxiso. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxiso.pl.
16: Kolejny już drugi nowy sklep Teddy w Bydgoszczy. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak artykuły do rękodzieła już od 5 zł lub nasze walizki w niewiarygodnej cenie już od 45 zł. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj, Aleja Jana Pawła II, 115 Bydgoszcz. Teddy, pełen pomysłów.
17: RTV Euro AGD.
18: Jak okazje,
17: to w euro.
18: Mistrzowskie okazje w grze.
17: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.
20: Gramy.
21: Nie oceniamy.
20: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: można, to wiem.
1: Sponsorem programu Za dużo, za mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Nareszcie przed chwilą od męskiego grania i nareszcie nadszedł ten moment, który każdy prezenter RMF Max kocha najbardziej. Znaczy wtedy, kiedy możemy porozdawać pieniądze. Znaczy nie, że swoje tak lubimy rozdawać, to jakbyśmy się tak spotkali na ulicy, to nie. Ale w zabawie Za dużo, za mało bardzo lubimy rozdawać kasę. No i kto wie, może dzisiaj padnie ta główna wygrana. Już powinniśmy mieć kogoś. O, jest sygnał, więc za chwilę pewnie jakiś dzień dobry, halo, coś w tym stylu. Ja tylko w międzyczasie tak zwanym przypomnę, że widełki już bardzo, bardzo ciasne. Więcej niż 14,470 to jest kwota, której szukamy. Mniej niż 14,490, ale no trochę nie ukrywam, zaczynam się niepokoić, bo to był sygnał czwarty, teraz piąty i a czekamy tylko 6 sygnałów na odebranie telefonu. To będzie sygnał numer 6. No i co? Mamy jakiś odzew? Halo, słuchaczu, nie śpi! No chyba nic z tego. No trochę nam to krzyżuje szyki, plany, bo ja tu miałem w planie rozdać ponad 14 koła, a skończy się na tym, że no rozdam stówkę. Stówka w ramach nagrody pocieszenia powędruje do osoby, do której dzwoniliśmy. No ale lipa trochę, no bo co innego przegrać, znaczy nie wygrać ponad 14 tysięcy złotych, bo się źle obstawiło kwotę w naszej zabawie, a co innego nie wygrać, bo no bo byliśmy na przykład w toalecie akurat, nie? Znaczy to też są ważne rzeczy, ale akurat teraz to jednak trzeba było wziąć ten telefon ze sobą. No ale nic, słuchajcie, no jutro też jest dzień i to może być dzień, w którym właśnie ty wygrywasz 14 tysięcy złotych. Tylko po pierwsze, pamiętaj o tym, żeby mieć telefon przy sobie jutro po południu, jutro trochę wcześniej, bo około 15 będziemy dzwonić, a po drugie, i to nawet ważniejsze jest, dołącz do zabawy. Ślij hasło Max już teraz za 3,69 pod numer 7327 albo wbijaj na rmfmax.pl. Gramy o ponad 14 tysięcy.
1: Sponsorem programu Za dużo, za mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: gdyby to tylko ode mnie zależało, to ja bym zrobił dokładnie to, co oni mówią w tytule, repeated, czyli powtórz. Ja bym mógł to, tego słuchać w zapętleniu. Martin Garrix i Ed Sheeran, świetna nowość w RMF Max. No, ale to już zaraz wam kolejne hity na Maxa będą wypuszczać ekipa z kanału nadawczego, czyli dzisiaj Rastę Borycka i Michel Siwek. To już po godzinie 17. Do 17 jeszcze trochę czasu zostało, ale ja już się powoli żegnam. Dzięki za dziś, do usłyszenia jutro. A za chwilę pogoda i Wiktor Waligura, 4 pory roku.
1: Max. Reklama.
2: Pewnie stoisz w korku. A czy wiesz, że posiadając od minimum 3 lat prawo jazdy kategorii B, możesz prowadzić motocykl o pojemności 125 cm sześciennych? Do tego sezon już się rozpoczął. I to doskonała okazja do spełnienia swoich marzeń o nowym motocyklu Junak lub Zontes. Ogromny wybór motorowerów, skuterów i motocykli czeka na ciebie w salonie motocyklowym Almot na Fordońskiej 2. Do tego akcesoria, odzież, proste raty albo leasing. Salon motocyklowy Almot, Fordońska 2. Bydgoszcz.
3: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
2: Co najbardziej lubią dzieci?
3: Zabawę, słodkości i jeszcze więcej zabawy!
2: 29 i 30 maja zielone arkady zamieniają się dla dzieci w krainę słodkiej zabawy. Czekają warsztaty czekoladowe i lizakowe, bezpłatna wata cukrowa, balonowe zwierzątka, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże i wiele innych.
3: Świętujcie Dzień Dziecka kolorowo i cukierkowo!
2: 29 i 30 maja od 11 do 18 tylko w zielonych arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
4: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
7: I po reklamie.
8: Noc w Bydgoszczy regionie ma być pogodna, ale dość chłodna, na termometrach zdecydowanie poniżej 10 stopni. Wiatr nadal może być dość silny. Sprawdźmy teraz, co za oknami będzie się działo w kolejnych dniach. Jutro w czwartek całkiem przyjemna temperatura, okolice 20, poza tym sporo słońca i błękitu na niebie. Opady deszczu nam nie grożą, twierdzą eksperci od spraw meteo. Natomiast w piątek znowu zrobi się bardzo ciepło, na termometrach do 24 stopni.

0: reklama.
1: Takich ofert jeszcze nie było. Tylko w Kia Autopol Bydgoszcz przy Pileckiego 12 naprzeciwko firmy PESA. Nowe niższe ceny katalogowe na modele Sport GX Seat. Dodatkowo kredyt 0% w opcji 50 na 50 albo leasing już od 100%. Mało? Specjalne rabaty dla firm, wybranych grup zawodowych oraz wyjątkowa oferta lojalnościowa dla właścicieli Kia. Wciąż mało? Pakiet ubezpieczeń w cenie samochodu dla modeli XC i Stonic. Wszystko dostępne od ręki. Tylko w Kia Autopol Bydgoszcz Pileckiego 12 naprzeciwko firmy PESA.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
9: Szukasz mieszkania w świetnej lokalizacji? Gdańska 166 w Bydgoszczy to wysoki standard wykończenia, dwa balkony w każdym mieszkaniu. Tarasy sięgające nawet 80 metrów kwadratowych. Wózkownia, rowerownia i grill chata. Blisko kampusu Filharmonii, Myślęcinka i centrum miasta. Dla pierwszych klientów miejsce postojowe w hali garażowej lub usługa wykończenia mieszkania w cenie. Zadzwoń i sprawdź dostępność. 533-792-929.
10: Kolejny już drugi nowy sklep Teddy w Bydgoszczy. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak artykuły do rękodzieła już od 5 zł lub nasze walizki w niewiarygodnej cenie już od 45 zł. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj, Aleja Jana Pawła II, 115 Bydgoszcz. Teddy, pełen pomysłów.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
15: Uwaga, uwaga! Dni dziecka w nowo otwartym Comfy Park Bydgoszcz już w ten piątek i sobotę. W programie animacje tematyczne, strefa artystyczna, dmuchańce, malowanie buziek, niespodzianki i smakołyki. A to jeszcze nie koniec. 30 maja zapraszamy na spotkanie z głównym bohaterem bajki SpongeBob Kanciastoporty. Zapamiętaj! 29 i 30 maja Dni dziecka w Comfy Park Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II, 115. Comfy Park. Twoje komfortowe zakupy.
16: I po reklamie.

0: Tomek Urbański, witam i zapraszam na Flash o 17 na antenie RMF Max Bydgoszcz. Topr zakończył sezon ogłaszania komunikatów lawinowych w Tatrach. Ratownicy przypominają jednak, że na szlakach wciąż mogą występować zagrożenia związane z zimowymi warunkami.
1: Ten śnieg szybko nie zginie po zimie, ale nie ma zagrożenia lawinowego. Śnieg jest zmrożony, twardy. Gdzieniegdzie przy wysokiej temperaturze zdarzają się sytuacje, że ze stromych ścian wytapiane są kamienie, skały i tutaj prosimy turystów o ostrożność. Apelujemy również do turystów o to, aby bardzo wysoko w Tatrach, jak będą poruszali się po śniegu, żeby zabrali ze sobą raki, czekan, kask. Ten sprzęt nadal jest potrzebny.
0: Apelował ratownik dyżurny Topru Andrzej Marasek.
2: To jest RMF Max Bydgoszcz.
0: Jesteśmy blisko waszych spraw. Mieszkańcy Sierniczka wciąż walczą z nieprzyjemnym zapachem, który pochodzi z okolicznego Remondisu. Dziś ten temat pojawił się na sesji Rady Miasta. Szerzej zajmiemy się nim w czwartkowych fleszach RMF Max Bydgoszcz. A już dziś, dokładnie za 2 godziny, mecz, który zdecyduje o tym, kto w tym roku awansuje do Orlen Basket Ligi, Astoria Bydgoszcz czy ŁKS Łódź. Przed nami ostatnie starcie tych drużyn. Finałowej rywalizacji jest 2-2, a początek meczu w hali Grupa Moderator o 19. We fleszu o 17, uwaga pasażerowie, od 1 czerwca zmieni się trasa autobusowej 57. Ma to związek z planowanym zamknięciem stawowej na odcinku od ronda Grażyny Kufel do ulicy Szulca. Autobusy zostaną skierowane Szubińską i Broniewskiego. Wiecie, że w Bydgoszczy rosną egzotyczne bananowce czy polskie cytryny? Tak, to prawda. Tym miejscem jest ogród botaniczny Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych w Myślęcinku. Ponownie odwiedzamy to miejsce z mikrofonem RMF Max.
3: Teraz przechodzimy do drugiego stawu, a tam za stawem wielkie postacie, które co, pilnują tego ogrodu?
4: No tak, musi być strażnik ogrodu. Oprócz monitoringu, który mamy i ochrony, są postaci, które bronią naszego ogrodu. Jest to taki gigant, leszo, który ma około 6 metrów wysokości. Przy stawianiu tego potworka przerażyliśmy się w pewnym momencie, bo zaczął nam mróz w oczach, bo go ciągnikiem podpychaliśmy, żeby go ustawić. Tam również już niebawem, mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie można pospacerować labiryntem z różnych gatunków krzewów.
0: Z Jarosławem Mikietyńskim, kierownikiem badawczego ogrodu botanicznego, rozmawiała Monika Jędrzejewska. A teraz uwaga, w ten weekend to miejsce będzie można zobaczyć za darmo. To z okazji drzwi otwartych. Zarówno w sobotę, jak i niedzielę planowane są 2 wejścia o 10 i 12. Na Moście Staromiejskim można oglądać wystawę studentów Politechniki Bydgoskiej. Prezentuje ona prace promujące nasze miasta pod hasłem Bydgoszcz rządzi. To nie tylko wystawa. Efekt pracy studentów jest już dostępny w formie pamiątek w Bydgoskim Centrum Informacji. A teraz u nas czas na aktualną prognozę pogody dla Bydgoszczy i regionu. Kolejny flash za godzinę. Zostańcie z nami.
2: Bądź otwarty. Za moment pogoda w RMF Max.
0: 6-7 stopni tyle zobaczymy w nocy na termometrach ustawionych w Bydgoszczy, a także w sąsiednich miejscowościach takich jak Maksymilianowo czy Dobrcz. Poza tym ma być dość pogodnie, bez opadów deszczu, zaznaczają eksperci od spraw meteo. W czwartek za to dużo słońca, dużo błękitu, bez opadów deszczu na termometrach okolice 20. W piątek cieplej, zrobi się naprawdę gorąco, na termometrach 24-25 stopni. To samo w weekend, czyli w sobotę i niedzielę.
2: Sprawdź, co gramy na bieżąco. Wejdź na rmfmax.pl. Gramy hity na Max.
5: Wow, ale oni włączyli to radio, widziałaś to,
6: tak.
5: Jak oni włączyli radio?
6: Totalnie
5: jak
6: włączyli.
5: Jak ustawili RMF Max? Klasa,
6: fajnie.
5: Nie no.
6: Fajnie, cześć, witajcie, dobrze włączyliście. To wam się udało akurat dzisiaj, super, fajnie.
5: Lepiej nie mogło być, naprawdę.
6: Do 20 kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka, jesteście w dobrych rękach. Bądźcie z nami.

0: 5 Seconds of Summer w RMF Max. 10 minut po piątej. No i latko już nam się powoli, słuchajcie, rozkręca. A teraz jak macie przy sobie telefon, a na pewno macie, no nie oszukujmy się, że jest inaczej, to zobaczcie, do kogo dzwoniliście i w jakiej sprawie ostatnio.
1: Może nawet nie musicie sprawdzać, bo dopiero co się rozłączyliście. I tutaj teraz jeszcze pytanie, nie tylko z kim rozmawialiście, ale też właśnie, w jakiej sprawie. I wyślijcie nam to messengerem RMF Max. I ja od razu mówię po co, bo to nie jest tak, że my jesteśmy wścibscy i po prostu chcemy wiedzieć, z kim gadacie i o czym. Nie, znaczy to też.
0: To też, nie oszukujmy się.
1: Chcemy napisać o tym piosenkę. Tak jak codziennie piszemy piosenkę o was, obiecujemy każdą wiadomość, która przyjdzie, uwzględnić w piosence, którą własnoręcznie ja i Justyna napiszemy.
0: Tak jest. Messenger RMF Max. Dajcie znać, do kogo ostatnio dzwoniliście i o czym gadaliście. RMF
1: Max. A ta piosenka później poleci w radiu w RMF Max oczywiście.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Jak niewiele trzeba, żeby cudowną melodię stworzyć, która zostaje w głowie, a jednocześnie wiele trzeba.
4: Wiele.
3: Trzeba ale... niewiele, a jednocześnie wiele.
4: Ale my już
3: to
4: tworzymy
3: powolutku. To jest moja profesjonalna opinia o tej
4: piosence. Dobra. Ja przypomnę tylko, że my zbieramy cały czas od was na Messengerze RMF Max, do kogo ostatnio odzwoniliście i w jakiej sprawie.
3: Nie
4: i
3: mów,
4: my
3: że tego... ciągle zbieramy, bo już za dużo mamy.
4: No tak, a obiecaliśmy, że wszystko ujmiemy w tej piosence, która za chwilę powstanie. Także dobra, to zapomnijcie o tym teraz.
3: Nie zbieramy już informacji o tym, ważna... do kogo dzwoniliście i w jakiej sprawie.
4: Ważna wiadomość, bo Barcelona, słuchajcie, chce kupić Kubę Kiwiora.
3: Podobno, tak. Wysłali zapytanie i teraz być może sobie myślicie, o, że Barcelona, że super, to może zmienię zdanie o Kubie Kiwiorze. To sobie przypomnijcie wtedy, że kiedyś PSG kupiło Krychowiaka.
5: Max. Reklama.
6: Uwaga, uwaga! Dni dziecka w nowo otwartym Comfy Park Bydgoszcz już w ten piątek i sobotę. W programie animacje tematyczne, strefa artystyczna, dmuchańce, malowanie buziek, niespodzianki i smakołyki. A to jeszcze nie koniec! 30 maja zapraszamy na spotkanie z głównym bohaterem bajki SpongeBob Kanciasto Porty. Zapamiętaj! 29 i 30 maja Dni dziecka w Comfy Park Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 115. Comfy Park. Twoje komfortowe zakupy.
7: Zmieniał to jeszcze w maju. Wybierz nowy lub używany samochód w Toyota Jaworskie Auto i pozostaw swój obecny samochód w rozliczeniu na preferencyjnych warunkach. Tylko do końca maja. To idealny moment, żeby przesiąść się do nowej Toyoty i zyskać więcej za swoje obecne auto. Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
8: RTV Euro AGD. Już dzisiaj od godziny 8:00 mega rabaty w sklepie Euro w Centrum Handlowym Focus w Bydgoszczy. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199 zł. Teraz za 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe Focus w Bydgoszczy.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
10: Jak się grodzić, to stylowo i solidnie. Zrób to z Wimar, firmą z 20-letnią tradycją. Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem firmy Joniec w Bydgoszczy i okolicach. W sprzedaży posiadamy również systemy ogrodzeniowe, bramy, okna i drzwi marki Wiśniowski. Ciesz się fachowym montażem i serwisem. Skorzystaj z dogodnych rat 0% na ogrodzenia, okna i drzwi. Jesteś sprzedawcą w branży budowlanej? Nawiążemy współpracę w zakresie handlu produktami Joniec na atrakcyjnych warunkach. Wimar, ulica Nowotoruńska 6A, phuwimar.pl.
11: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
12: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Odmień swoje otoczenie z Artbudem. Sklep budowlany Artbud oferuje szeroki wybór kostek brukowych, płyt tarasowych i ogrodzeń betonowych w atrakcyjnych cenach. Kupuj tanio w Artbudzie. Bydgoszcz, ulica Towarowa 28.
14: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
15: I po reklamie.

0: Beauty and the Beat. Beauty and the potężny beat. To Justin Bieber i Nicki Minaj w RMF Max. Jest 17.32 i uwaga, uwaga, powraca projekt Enklawa. W jego ramach Fukaj i Liwka stworzyli niezwykły numer i mamy dla was dziś coś specjalnego. Będziecie go mogli jako pierwsi usłyszeć. Tego jeszcze nikt nie słyszał.
1: Tego nie ma nigdzie, słuchajcie. I projekt Enklawa to jest projekt koncertów działkowych. O nim jeszcze też więcej w próbie mikrofonu Karinę Nicińskiej. Wywiad z Liwką i Fukajem. W całości jest już na YouTubie, tam go szukajcie. No a tymczasem posłuchajcie, co Fukaj opowiedział o powstawaniu tego numeru.
2: Powstał bardzo, bardzo prędko. Zrobiliśmy go raptem w 2 dni, ponieważ była bardzo fajna chemia między nami w studiu i powstał tak na maksa naturalnie. Jakby wszystko, wszystkie klocki układały się po kolei idealnie, a sam utwór jest bardzo letni o tematyce kończącej się letniego romansu, letniej miłości. Czy to poznanej na kolonii, czy to poznanej gdzieś na wakacjach, nie wiadomo. Ale wiadomo, że jak się skończy lato, to się skończy też możliwie ta miłość. Ale może ta druga osoba cię zapamięta.
3: Oprócz Liwki i Fukaja w tym roku w ramach projektu Enklawa pod koniec sierpnia usłyszycie również Sanach i Sokoła. Bądźcie czujni i słuchajcie też uważnie RMF Max, bo będziemy mieć dla was bilety. A tymczasem te ostatnie 3 sekundy, moi drodzy, należą do was, zanim cały świat usłyszy przedpremierowo tylko na antenie RMF Max.
2: Miłego słuchania, kochani, miłego słuchania.
4: Mam nadzieję, że się spodoba. Przyjdźcie to usłyszeć na żywo. And now, ladies and gentlemen, premiera w RMF Max.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Podobno i posłuchajcie prognozy pogody już za momencik w RMF Max, żeby wiedzieć o tym nieco więcej. Obiecuję, że nikt w tej prognozie nie będzie śpiewał.
1: Ale pioruny idą, słuchajcie. I dobrze, że jesteśmy, żeby wam o tym powiedzieć. Za chwilę będzie piosenka o was, więc zostańcie z RMF Max. Słyszymy się za moment.
2: Reklama.
3: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
4: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka?
5: To wybrałabym prezent z Media Expert.
4: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
5: zwierzątko interaktywne Beatsy i słodką maskotkę Ferbi w edycji Star Wars Grogu.
4: I wiele innych zabawek w super cenach.
6: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
3: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
4: Siemano rano!
3: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
6: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
7: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
8: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Uwaga, uwaga! Dni dziecka w nowo otwartym Comfy Park Bydgoszcz już w ten piątek i sobotę. W programie animacje tematyczne, strefa artystyczna, dmuchańce, malowanie buziek, niespodzianki i smakołyki. A to jeszcze nie koniec! 30 maja zapraszamy na spotkanie z głównym bohaterem bajki SpongeBob Kanciastoporty. Zapamiętaj! 29 i 30 maja Dni dziecka w Comfy Park Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 115. Comfy Park. Twoje komfortowe zakupy.
10: I po reklamie.

0: 106 i 1 FM.
1: Cześć, 7 stopni tyle zobaczymy w nocy na termometrach ustawionych w Bydgoszczy, a także w sąsiednich miejscowościach takich jak Maksymilianowo czy Dobrcz. Poza tym ma być dość pogodnie, bez opadów deszczu, zaznaczają eksperci od spraw meteo. W czwartek za to dużo słońca, dużo błękitu, bez opadów deszczu na termometrach okolice 20. W piątek cieplej, zrobi się naprawdę gorąco, na termometrach 24-25 stopni. To samo w weekend, czyli w sobotę i niedzielę.

0: beautiful.
1: Ani Mai George to Beautiful w RMF Max. Piękne rzeczy przyszły na naszego Messengera. Daliście znać, o czym i z kim rozmawialiście ostatnio, a my zrobiliśmy z tego piosenkę.
2: Zdecydowanie za dużo rozmawiacie przez telefon. Tyle mam wam do powiedzenia. To było za trudne, ale umieściliśmy wszystkie wiadomości. Posłuchajcie tego.

0: jesteśmy różni.
1: Kolega się spóźni, ale wszystko jest na czas w RMF Max. Drodzy Państwo, zaraz flash informacyjny o 18:00.
2: Tak, a potem zagadkowa środa, no bo środę mamy, jakby ktoś zapomniał, więc będzie okazja znów wykazać się detektywistycznym zacięciem w RMF Max. Czekamy na Was.
1: Boże.
2: Ja to co, nie wiem, poważna
1: czy,
2: sprawa
1: ja
2: to
1: nie
2: jest.
1: Wiem, czy ja mam takie zacięcie.
2: Pogadamy po 18:00.
3: Reklama. RTV Euro AGD. Już dzisiaj od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepie Euro w Centrum Handlowym Focus w Bydgoszczy. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch 8 kg Speed Perfect. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1495 zł. Teraz za 899. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe Focus w Bydgoszczy.
4: Jak się grodzić, to stylowo i solidnie. Zrób to z Wimar, firmą z 20-letnią tradycją. Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem firmy Joniec w Bydgoszczy i okolicach. W sprzedaży posiadamy również systemy ogrodzeniowe, bramy, okna i drzwi marki Wiśniowski. Ciesz się fachowym montażem i serwisem. Skorzystaj z dogodnych rat 0% na ogrodzenia, okna i drzwi. Jesteś sprzedawcą w branży budowlanej? Nawiążemy współpracę w zakresie handlu produktami Joniec na atrakcyjnych warunkach. Wimar, ulica Nowotoruńska 6A, phuwimar.pl.
5: Odkryj motoryzacyjne miejsce na mapie Torunia. W salonie Cupra i Seat czas na zmianę. Poznaj nowego Seata Arona, miejskiego SUV-a, który narzuca tempo. Nowoczesne technologie masz teraz w zasięgu ręki. Już od 85 300 zł lub 346 zł netto miesięcznie w leasingu jak abonament. Szukasz emocji? Wybierz Cupra Formentor już od 510 zł netto miesięcznie. Odbierz swoje auto dostępne od ręki. Skocz za kierownicę podczas jazdy testowej w salonie przy szosie Lubickiej 17.
6: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5:30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
7: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
8: Kolejny już drugi nowy sklep Teddy w Bydgoszczy. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak artykuły do rękodzieła już od 5 zł lub nasze walizki w niewiarygodnej cenie już od 45 zł. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj, Aleja Jana Pawła II, 115 Bydgoszcz. Teddy, pełen pomysłów.
9: Odmień swoje otoczenie z Artbudem. Sklep budowlany Artbud oferuje szeroki wybór kostek brukowych, płyt tarasowych i ogrodzeń betonowych w atrakcyjnych cenach. Kupuj tanio w Artbudzie. Bydgoszcz, ulica Towarowa 28.
10: Świeża oferta prosto z Lady Mięsnej, tylko w Twoim markecie. Najwyższa jakość, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Karkówka wieprzowa bez kości, jedynie 17,99 zł za kilogram. Pierś z kurczaka z kością, od środy do piątku, 16,99 zł za kilogram. Szynka wieprzowa bez kości, 12,99 zł za kilogram. I pamiętaj, po mięso tylko do Twojego marketu.
11: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
12: Znałem to już.
11: Dzięki RMF Max.
13: To tego się słucha.
11: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
13: Też bądź pierwszy.
14: Świeże hity.
13: Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
14: Tylko w RMF Max.
15: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
16: Zmień auto jeszcze w maju. Wybierz nowy lub używany samochód w Toyota Jaworskie Auto i pozostaw swój obecny samochód w rozliczeniu na preferencyjnych warunkach. Tylko do końca maja. To idealny moment, żeby przesiąść się do nowej Toyoty i zyskać więcej za swoje obecne auto. Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
17: I po reklamie.
13: RMF Max.
11: Hit na maksa.
13: Bydgoszcz 106.1 FM.
18: RMF Max Bydgoszcz, czas na flash. Tu Tomek Urbański, witam i zapraszam. końcu podpisana została umowa z operatorem bydgoskiego roweru aglomeracyjnego. Sezon ruszy najpóźniej 1 sierpnia. Jest sporo nowości, to m.in. rowery elektryczne.
0: Wszystkie nowe rowery będą wyposażone w nadajnik GPS oraz mechanizm blokowania zamontowany na rowerze, dzięki czemu nie będzie już konieczności wypinania ich ze stacji, a wypożyczenie będzie umożliwiała aplikacja.
18: Rowery miejskie pojawią się z opóźnieniem. Dlaczego? Wyjaśnia to Katarzyna Muszyńska, rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.
0: W październiku ogłosiliśmy przetarg. Po wyborze wykonawcy do Krajowej Izby Odwoławczej, czyli organu działającego przy Urzędzie Zamówień Publicznych, wpłynęły dwa odwołania, przez co start tegorocznego sezonu BRA musieliśmy przesunąć.
18: Nowy cennik nie jest jeszcze znany. Bydgoski rower aglomeracyjny w takim kształcie ma funkcjonować przez najbliższe 4 lata.
12: To jest RMF Max Bydgoszcz.
18: Podpisana została umowa na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla obwodnicy Białych Błot. Dotyczy to połączenia Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie S5 i S10. Potem przyjdzie czas na projekt i prace budowlane. Seria pożarów w kujawsko-pomorskich lasach. Tylko w miniony wtorek, czyli przez jeden dzień, odnotowano 8 takich przypadków. W jakich miejscach płonęły drzewa? O tym Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
17: Ogień pojawił się m.in. w nadleśnictwach Dobrzyjewice, Włocławek, Żołędowo, Szubin czy Gniewkowo. Sytuacja jest wyjątkowo trudna. Wilgotność ściółki leśnej spadła do zaledwie 10%. Nawet jeśli deszcz się pojawia, to są to najczęściej krótkie, przelotne opady, które bardzo szybko odparowują. Leśnicy apelują, nie używajmy otwartego ognia w lasach, nie wyrzucajmy niedopałków i nie wjeżdżajmy autami w miejsca niedozwolone. Jeśli zauważymy ogień czy dym, natychmiast dzwońmy na 112.
18: Od nich możecie się sporo nauczyć o naszym mieście. Chodzi o uczniów z bydgoskich szkół, którzy dostali odznaki szkolnych kół Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Przez rok czytali, słuchali i oglądali wszystko, co mówi o historii Grodu nad Brdą, jego słynnych mieszkańcach i ważnych miejscach.
19: Trzeba było bardzo dużo się uczyć, ponieważ były takie rzeczy, które z samego spaceru na przykład się nikt nie dowie.
20: Ja, jeśli mam być szczera, uczyłam się nie za dużo, ponieważ mam dobrą pamięć, ale jednak trzeba było się trochę pouczyć, no bo nie można było pomylić tych ulic, no bo było to ważne jednak.
21: No najbardziej na tych zdjęciach i w ogóle.
22: Oglądałaś zdjęcia, czytałaś, oglądałaś jakieś filmy?
21: No oglądałam zdjęcia, czyli zapamiętać.
23: A ja myślałem, że też trochę powtarzać, ale to tak większość to już wiedziałem.
18: Z uczniami z podstawówki numer 57 rozmawiała nasza reporterka Monika Andrzejewska. Finałem konkursu jest przyznanie złotej, srebrnej i brązowej odznaki za całoroczną pracę na rzecz miasta.
12: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
18: W RMF Max Bydgoszcz prezentujemy najnowszą prognozę pogody na kolejne dni. Jutro, w czwartek, sporo rozpogodzeń w postaci słońca i błękitu na niebie. Chmury owszem też się pojawią, ale nie przyniosą ze sobą opadów deszczu, zapewniają nas lokalni synoptycy. Ciepło, ale nie gorąco, na termometrach maksymalnie 20 stopni. Jeśli chodzi o piątek, to tego dnia jeszcze więcej słońca i błękitu na niebie. Będzie też bardzo ciepło, na termometrach 24, a może i nawet 25 stopni.
12: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa. RMF Max.
2: 6:03, to jest kanał nadawczy i ja mam bardzo ważny apel. Pijmy wodę, bo woda jest silna, woda statki unosi.
1: Pijmy ją zatem.
2: Tak.
1: Tylko bez statków.
2: I słonie wodę piją i patrz, jakie duże są.
1: Tak.
2: Trzeba pić wodę.
1: Na wodzie rosną właśnie, potem jak słońce jeszcze przypraży, to potem wtedy jest ta fotosynteza.
2: Dokładnie tak to działa. Siwek i Boryska z wami do 20 w RMF Max, a to już BB Rexa i Faithless.

0: O matko, bo ta piosenka się już kończy, a ja tutaj sobie...
1: Czekałeś jeszcze, aż
0: czekałam na kolejny
1: będzie.
0: Drop, tak.
2: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
0: To dla formalności to było Selena Gomez i Marshmallow. Tutaj bez zagadek, tutaj pełna otwartość. Wszystkie informacje macie. Natomiast to się w tym momencie kończy, bo zaczyna się zagadkowa środa w RMF Max.
1: Aneta zostawia rower na klatce schodowej w swoim bloku. Żaden z mieszkańców nie wpuścił złodzieja, a monitoring pokazał, że drzwi cały czas były zamknięte. W okolicy kręciła się ekipa budowlana. Rower zniknął. Dlaczego? Du-du-du-dum.
0: Jaki to był rower?
1: Fajny taki, szosa.
0: Z i tego chciałam... z włókna węglowego?
1: Nie, aż taki nie.
0: Nie, okay.
1: Nie aż taki fajny.
0: Okay.
1: Także Aneta nie płakała. No ale teraz pytanie do was. Jakie jest rozwiązanie tej zagadki?
0: No to jest przede wszystkim podstawowe pytanie, na które możecie odpowiadać wysyłając głosówki na Messenger RMF Max. Pani Justyno, prosimy o przypomnienie.
1: Szybciutko, skupcie się. Aneta zostawia rower na klatce schodowej w swoim bloku. Żaden z mieszkańców nie wpuścił złodzieja, a monitoring pokazał, że drzwi cały czas były zamknięte. W okolicy kręciła się ekipa budowlana. Rower zniknął. Dlaczego?
0: Musicie to rozwiązać.
1: Messenger RMF Max. Poczuj.

0: pewnych źródeł wiemy, że Bob Sinclair i Kiesza to jest numer, którego Aneta słuchała, zanim przepięła rower na klatce schodowej.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Aneta nie wiedziała wtedy jeszcze, jakie straszne rzeczy ją spotkają tego dnia.
0: Aneta zostawiła rower na klatce schodowej w swoim bloku. Żaden z mieszkańców nie wpuścił złodzieja, a monitoring pokazał, że drzwi cały czas były zamknięte. W okolicy kręciła się ekipa budowlana. Rower zniknął. Dlaczego?
3: No ja myślę, że po prostu ekipa budowlana robiła se remoncik i zaschło im w gardle i se pożyczyli rowerek, żeby se myknąć szybciutko do sklepu, żeby sobie zwilżyć usta.
0: No, jak to mówią, poszklanie i narusztowanie, tak?
2: Nawodnienie jest kluczem, zwłaszcza o tej porze.
3: Sklepu, żeby sobie zwilżyć usta.
0: No, jak to mówią, poszklanie i narusztowanie, tak?
2: Nawodnienie jest kluczem, zwłaszcza o tej porze roku.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Nicki Minaj wracają po latach do listy Hot Bands w numerze Beauty and the Beat. Być może dzisiaj już w zestawieniu, a może nawet na samym szczycie.
4: Hot Bands Extra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
3: Przemek Grabowski, czekam na wasze głosy.
5: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
6: RTV Euro AGD. Już dzisiaj od godziny 8:00 mega rabaty w sklepie Euro w Centrum Handlowym Focus w Bydgoszczy. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199 zł. Teraz za 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD, Centrum Handlowe Focus w Bydgoszczy.

0: a do środy 3 czerwca.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
5: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Kolejny już drugi nowy sklep Teddy w Bydgoszczy. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak artykuły do rękodzieła już od 5 zł lub nasze walizki w niewiarygodnej cenie już od 45 zł. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj, Aleja Jana Pawła II, 115 Bydgoszcz. Teddy, pełen pomysłów.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
14: I po reklamie.

0: Dwa dni w RMF Max od Bledki i nie dwa dni, tylko mniej. Zajmie nam rozwiązanie zagadki, mam nadzieję przynajmniej.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: No kochani, jest dobrze, w sensie dobrze kombinujecie, ale zaraz zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Zagadka na dzisiaj brzmi tak. Aneta zostawia rower na klatce schodowej w swoim bloku. Żaden z mieszkańców nie wpuścił złodzieja, a monitoring pokazał, że drzwi cały czas były zamknięte. W okolicy kręciła się ekipa budowlana. Rower zniknął. Dlaczego?
3: Ekipa budowlana potrzebowała roweru, rozebrała go na części, żeby zbudować jakąś budowę. Budowlę.
2: W sensie to był rower Transformers.
0: Zastanawiam się, jakie budowle można zbudować z części od roweru i to byłyby piękne mikrokawalerki, wydaje mi się.
2: Totalnie, da się to zrobić.
4: Ekipa budowlana nie ma tu nic do rzeczy. Rower zawinął sąsiad, któremu wiecznie wszystko przeszkadza. I żeby zrobić na złość i dać nauczkę sąsiadce, zawinął rower do siebie do domu.
2: To byłaby prawdopodobna rzecz, która mogłaby się wydarzyć, ale nie tym razem.
0: Ale bardzo mi się spodobało od razu już takie zmęczenie w tym słowie. Wiecznie mu wszystko przeszkadza. Wszyscy mamy tego sąsiada.
5: Pomyliła klatki.
0: Pomyliła klatki, Justynko?
2: Nie pomyliła klatek.
0: Ajajaj.
2: Ciężko jest, ale wierzę, że jeszcze się uda tę zagadkę rozwiązać. Aneta zostawiła rower na klatce schodowej w swoim bloku. Żaden z mieszkańców nie wpuścił złodzieja. Monitoring pokazał, że drzwi cały czas były zamknięte. W okolicy kręciła się ekipa budowlana. Rower zniknął. Dlaczego?
0: Głosówki zostawiajcie na Messengerze RMF Max.

0: Uwaga, przygotowałem dla was bardzo nieistotną informację, którą być może jednak chcecie posiąść. Wczoraj był Dzień Drakuli.
1: Wczoraj był Dzień Drakuli?
0: Wczoraj był Dzień Drakuli, tak, w kalendarzu był.
1: Dzisiaj też możemy trochę poświętować jakby co. Drakula za nami w RMF Max, to mamy odhaczone, ale dzisiaj jest święto zagadkowej środy. Za chwilę rozwiązanie zagadki, jeszcze parę waszych propozycji. Zostańcie.
2: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
4: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
5: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie 2 sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
6: Twoja sąsiadka poleca nowości w Stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
7: Szukasz mieszkania w świetnej lokalizacji? Gdańska 166 w Bydgoszczy to wysoki standard wykończenia, 2 balkony w każdym mieszkaniu. Tarasy sięgające nawet 80 metrów kwadratowych. Wózkownia, rowerownia i grill chata. Blisko kampusu Filharmonii, Myślęcinka i centrum miasta. Dla pierwszych klientów miejsce postojowe w hali garażowej lub usługa wykończenia mieszkania w cenie. Zadzwoń i sprawdź dostępność. 533-792-929.
8: Bez matematyki, tu tańsze są koszyki. Tańsze koszyki.
9: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
8: Sprawdź to sam, dzięki dał.
9: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie 2. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
10: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. Kup bilet do 8 czerwca i zyskaj 10% rabatu. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w Murowanej Goślinie.
11: Uwaga, uwaga! Dni Dziecka w nowo otwartym Comfy Park Bydgoszcz już w ten piątek i sobotę. W programie animacje tematyczne, strefa artystyczna, dmuchańce, malowanie buziek, niespodzianki i smakołyki. A to jeszcze nie koniec. 30 maja zapraszamy na spotkanie z głównym bohaterem bajki SpongeBob Kanciastoporty. Zapamiętaj! 29 i 30 maja Dni Dziecka w Comfy Park Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II, 115. Comfy Park. Twoje komfortowe zakupy.
12: I po reklamie.

0: najlepiej zmiksowana playlista.
1: Say no more.
0: RMF Max. Bydgoszcz 106 i 1 FM. Just keep watching.
2: RMF Max Bydgoszcz, prezentujemy najnowszą prognozę pogody na kolejne dni. Jutro w czwartek sporo rozpogodzeń w postaci słońca i błękitu na niebie. Chmury owszem też się pojawią, ale nie przyniosą ze sobą opadów deszczu, zapewniają nas lokalni synoptycy. Ciepło, ale nie gorąco, na termometrach maksymalnie 20 stopni. Jeśli chodzi o piątek, to tego dnia jeszcze więcej słońca i błękitu na niebie. Będzie też bardzo ciepło, na termometrach 24, a może i nawet 25 stopni.

0: smolaste i duże oczy w RMF Max. No, duże oczy to zaraz zrobicie, jak się dowiecie, jakie jest rozwiązanie zagadki.
1: No, jest grubo dzisiaj, jest wysoko.
2: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
1: To przypomnij zagadkę najpierw, dobra, bo mnie już nosi.
0: Aneta zostawia rower na klatce schodowej w swoim bloku. Żaden z mieszkańców nie wpuścił złodzieja, a monitoring pokazał, że drzwi cały czas były zamknięte. W okolicy kręciła się ekipa budowlana. Rower zniknął. Dlaczego?
1: Zanim zaprezentujemy prawidłową odpowiedź, ja chciałbym jeszcze jedną puścić.
3: Szła ekipa budowlana i rower zamurowało.
1: Nie powstydziłbym się absolutnie tego żartu.
0: Komedia.
1: Monoklask za niego.
0: Humor, komedia, o to chodzi. No ale zbliżmy się w takim razie do tego rozwiązania.
1: Zbliżmy się do niego. Są dwie odpowiedzi, które Justyna powiedziała, że są wystarczająco blisko, żeby uznać je za poprawne. To posłuchajcie.
3: Drzwi były zamknięte, złodziej musiał wejść oknem.
4: Drzwi do klatki były zamknięte, więc ekipa zawinęła rower przez okno.
5: Ladies and gentlemen, we got him.
1: Do we got him?
0: Ale tak nie do końca, bo to by było za proste, że tak wiecie, nie? Mógł wejść drzwiami, to wszedł oknem. Kochani, wszystkim, którzy nam wysłali swoje propozycje rozwiązania tej zagadki, ja wyślę zdjęcie, bo to jest zagadka inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Zdjęcie, na którym są drzwi, ale naokoło drzwi nie ma nic.
1: Nie bo ma ekipa, ściany.
0: Nie, ekipa jakby budowlana wymienia luksfery akurat w tym wejściu do klatki schodowej. Więc są po prostu drzwi w pustej przestrzeni. Tak to wyglądało przez jeden dzień w jednym z bloków.
1: A tak jak obiecała Justyna, każdy, kto wysłał swoją odpowiedź, swoją propozycję, dostanie dokumentację fotograficzną
0: tak
1: na dowód tego, że takie rzeczy się naprawdę dzieją. Czasami te zagadki są inspirowane życiem, więc zostańcie z nami. Zagadkowa środa wraca oczywiście za tydzień. A u nas Bauza i Magnetic w RMF.

0: Bauza i Magnetyki. To jest vibe, którego nam teraz potrzeba. Za 5 minut będzie 19. I jeszcze jakąś fajną zabawę dla was wymyślimy po tej 7, nie?
1: Tak, powiedziałaś, że za te 5 minut będzie 19, że mam ochotę zapytać, pytasz czy odpowiadasz.
0: Proszę się nie czepiać, okej?
1: Okay? Nie będę się czepiał, zatem
0: ja
1: obiecuję,
0: napięcie po prostu.
1: Co najmniej jeszcze przez godzinę nie będę się już w takim razie czepiał. Flash i prognoza pogody za momencik. Zostańcie z nami.
2: Max. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Kolejny już drugi nowy sklep Teddy w Bydgoszczy. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak artykuły do rękodzieła już od 5 zł lub nasze walizki w niewiarygodnej cenie już od 45 zł. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj, Aleja Jana Pawła II, 115 Bydgoszcz. Teddy, pełen pomysłów.
7: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
8: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. Kup bilet do 8 czerwca i zyskaj 10% rabatu. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w Murowanej Goślinie.
9: Jak się grodzić, to stylowo i solidnie. Zrób to z Wimar, firmą z 20-letnią tradycją. Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem firmy Joniec w Bydgoszczy i okolicach. W sprzedaży posiadamy również systemy ogrodzeniowe, bramy, okna i drzwi marki Wiśniowski. Ciesz się fachowym montażem i serwisem. Skorzystaj z dogodnych rat 0% na ogrodzenia, okna i drzwi. Jesteś sprzedawcą w branży budowlanej? Nawiążemy współpracę w zakresie handlu produktami Joniec na atrakcyjnych warunkach. Wimar, ulica Nowotoruńska 6A, phuwimar.pl.
10: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
11: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
12: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
13: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
14: RTV Euro AGD. Już dzisiaj od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepie Euro w Centrum Handlowym Focus w Bydgoszczy. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch 8 kg Speed Perfect. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1495 zł. Teraz za 899. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe Focus w Bydgoszczy.
15: I po reklamie.

0: to jest Flash na antenie RMF Max Bydgoszcz, Tomek Urbański, witam i zapraszam. Batalia o zachowanie dębu przy Moniuszki zakończona sukcesem. Uspokajam, drzewo zostaje na swoim miejscu, zadeklarował w mediach społecznościowych prezydent Rafał Bruski. Przypomnijmy, wcześniej drogowcy zapowiadali wycinkę ze względu na budowę ścieżki rowerowej. Po protestach mieszkańców zmieniono jednak decyzję.
1: To jest RMF Max Bydgoszcz.
0: Krótkie info dla pasażerów MZK. Od 1 czerwca zmieni się trasa autobusowej 57. Ma to związek z planowanym zamknięciem Stawowej na odcinku od ronda Grażyny Kufel do ulicy Szulca. Autobusy zostaną skierowane Szubińską i Broniewskiego. Teraz alarmujące statystyki dotyczące udaru. Jak podaje NFZ, tylko w ubiegłym roku w Bydgoszczy i regionie blisko 1,5 tysiąca mieszkańców trafiło z tego powodu do szpitala.
2: Statystyki wskazują, że udary mózgu są trzecią przyczyną zgonów, a najczęstszą przyczyną trwałej niepełnosprawności osób dorosłych na świecie i w Polsce.
0: To Daria Szcześniak z Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy. Ryzyko udaru wzrasta u osób chorych na nadciśnienie. Jak można ten problem wyeliminować?
2: Doskonałym sposobem na prawidłowe ciśnienie tętnicze jest sposób odżywiania zgodnie z zasadami diety DASH. To dieta o udowodnionych właściwościach prozdrowotnych.
0: Jedną z najskuteczniejszych metod leczenia udaru niedokrwiennego jest trombektomia mechaniczna. Szpital Biziela w Bydgoszczy od 10 lat wykonuje takie zabiegi. Zagrożony jest cenny, zabytkowy drzewostan przy Krajowej 25. W Alei Dębowej na trasie z Inowrocławia do Bydgoszczy zaobserwowano występowanie brudnicy nieparki, szkodnika, którego gąsienice niszczą dęby. O podjętych krokach Karolina Stramowska.
3: Wystąpiono już do odpowiednich instytucji o zgody na przeprowadzenie specjalistycznych zabiegów ochronnych, a sytuacja na trasie jest na bieżąco monitorowana. Służby apelują do mieszkańców i podróżnych o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie alei, niezbliżanie się do zainfekowanych drzew oraz kategoryczne niepodejmowanie samodzielnych prób zwalczania szkodnika.
0: Tyle reporterka RMF Max. Egzotyczne rośliny w Bydgoszczy, takie rzeczy tylko w ogrodzie botanicznym w Myślęcinku. To miejsce z mikrofonem RMF Max odwiedziła Monika Jędrzejewska.
4: Wchodzimy teraz do jednej ze szklarni, którą odwiedzą goście podczas drzwi otwartych.
5: Jak najbardziej, oczywiście tak, to jest jak gdyby gwóźdź programu, te nasze nowe szklarnie z egzotycznymi roślinami, takimi, które uprawiamy w domach, które widzimy, spotykamy, ale może nie takiej wielkości, jak tutaj u nas. Spotykamy tutaj rośliny cytrusowe, kawę dojrzewającą właśnie już teraz.
4: Oczywiście, a tutaj mamy ją po prawej stronie, tak. Czerwone takie kuleczki.
5: Dokładnie, możemy podejść, oczywiście tu są, mamy dwa gatunki, wenezuelska i arabska.
0: Powiedział naszej reporterce Jarosław Mikietyński, kierownik Ogrodu Botanicznego Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych. Wiktoria Sobiech zostaje w Artego na kolejny sezon, poinformował bydgoski klub. Trwa budowa składu zespołu, który ma prowadzić trener Krzysztof Szewczyk. Wcześniej kontrakt przedłużyła Asia Jones.
1: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
0: Także jutro na brak słońca nie powinniśmy narzekać. Będzie dużo błękitu nad Bydgoszczą i regionem. Opady deszczu nam nie grożą, zapewniają synoptycy. Jeśli chodzi o temperaturę, to na bydgoskich, soleckich i koronowskich termometrach w czwartek zobaczymy maksymalnie 20 stopni. W piątek nadejdzie ocieplenie, zrobi się bardzo ciepło, momentami wręcz gorąco. Na termometrach nawet 24, 25. Nadal może nam doskwierać dość silny wiatr.
6: Magdalinet zagra z Igo Świątek w Rolandzie Garrosie, a ze mną Los chce grać w pokera, a my zagramy męskie granie orkiestrę i nareszcie.
7: Czyli Los ci raz daje, raz odbiera, tak?
6: Tak. Głównie odbiera.
7: Trochę sentymentalnie. Męskie granie orkiestra, a tu kanał nadawczy.

0: Wajbujemy, wajbujemy. 11 minut po 7 w RMF Max. To Justa i Jack Style za nami. Ja tutaj cały czas wytrwale piszę z wami na Messengerze i wysyłam zdjęcia tych drzwi bez ścian, żeby nie było, że kłamałam w zagadkowej środzie dzisiaj. To się naprawdę wydarzyło. Ale jak już jesteśmy w tym kontakcie na Messengerze, no to napiszcie nam jeszcze, za co kochacie swoją pracę.
1: Zabawa. Zawodówka powraca w RMF Max. Po raz kolejny będziemy próbowali ustalić, gdzie pracuje ktoś z was, więc pisząc, za co kochacie swoją pracę, broń Boże nie napiszcie, co to za praca.
0: Tak, żeby nie było za łatwo zgadnąć, ale żeby nas trochę zaciekawić jednak. Messenger RMF Max, dajcie znać, za co kochacie swoją pracę, a ja już mogę powiedzieć, że Olivier Rodrigo kocham za ten numer. To Drop Dead w RMF Max.
2: RMF Max.
3: Hity na maksa. Hity na maksa.

0: Eminem i Houdini w RMF Max Classic, 19.18, a przed wami coś, co sprawi, że wam kapcie pospadają. Drodzy państwo, Ferrari pokazało pierwszy full elektryczny samochód. Mhm. I co się stało? Ich akcje zaczęły błyskawicznie lecieć na łeb, na szyję.
1: Mimo tego, że w promocję tego samochodu były zaangażowane gwiazdy. Oczywiście gwiazdy Ferrari F1 też. Lewis Hamilton, Charles Leclerc. No i co trzeba było zrobić, żeby jakoś tę sytuację uratować?
0: Zawieźli ten samochód do papieża. I wsadzili go za kierownicę.
1: I co, wskoczyło do góry coś?
0: No jak trwoga, to do Boga, tak?
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o hity, jeśli chodzi o nowości, zdaj się na nas.
4: To niesamowite, ale jednak się dzieje. Justin Bieber i Nicki Minaj wracają po latach do listy Hot Bands w numerze Beauty and the Beat. Być może dzisiaj już w zestawieniu, a może nawet na samym szczycie.
3: Hot Bands Extra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, czekam na wasze głosy.
2: Ogłoszenie RMF Max.
5: Bye bye, out of my mind. You say hello and I don't reply. Got my own friends. You got yours, you don't know me anymore. I'm on the way.

0: Loco Loco to Gordo w RMF Max. Kogo mamy na linii?
1: Cześć, Kacper przy telefonie.
0: Cześć Kacperku, jak tam ci dzień mija? Co tam u ciebie?
1: A powolutku, właśnie wróciłem z pracy, słucham was w radio.
2: O, to klasa. Właśnie o tej pracy byśmy chcieli z tobą porozmawiać, słuchaj, bo napisałeś nam, że kochasz swoją pracę za to, że większość dnia w pracy widzisz w kratkę.
1: No i oczywiście, jeszcze nie zgadliście?
2: Jeszcze nie zgadliśmy i właśnie to jest teraz nasze zadanie. Będziemy mieli 90 sekund, będziemy zadawać pytania i mamy nadzieję, że słuchacze RMF Max też nam je będą zadawać przez Messengera. Słuchajcie, piszcie, zgadujcie z nami, trochę nam pomóżcie w tym zgadywaniu.
0: Ale jak nas podpuścił? I tak jeszcze nie zgadliście? Jeszcze nie wiecie?
1: Bo to jest bardzo proste.
0: O nie, no to nie mów nam tak, my lubimy jednak się potrudzić troszeczkę.
2: Może się okaże, że dla nas wcale nie. Słuchaj,
0: no dobrze, to czekajcie, bo ja muszę sobie odpalić tego Messengera, na którym ludzie nam będą pisali swoje propozycje.
2: Mam odpalone.
0: Szykujcie swoje klawiatury, bo skoro proste, to mam nadzieję, że rzeczywiście nam się uda zrobić to szybko.
2: Dobra.
0: Odpalam stoper i zgadujemy, kim jest z zawodu Tomek.
2: Kacper,
0: przepraszam.
2: Widzisz,
0: zgadniemy zawód, ale imienia nie zgadniemy.
2: Czas leci. Kacper, pracujesz na etacie?
1: Oczywiście.
0: Kacper, czy pracujesz w więzieniu?
1: Zgadliście!
0: A, tak jest!
2: W ogóle, ale przyszły faktycznie takie propozycje już. Strażnik więzienny, no. Kacper,
0: no,
2: tak,
0: no, zgadza się. No, nie, no, Kacper.
1: Wszystko wam poszło.
0: A szkoda, że tak takie łatwe.
2: Ale
0: trochę
2: szczerze,
0: szkoda,
2: jakbyś to jeszcze podbudował, to ja bym jeszcze nie zgadła. Naprawdę.
1: Ale się udało, fajnie, cieszę się.
0: A powiedz tak szczerze, naprawdę lubisz tą robotę?
1: Lubię, bardzo lubię. Pracuję kilka lat i spełniam się tej pracy.
0: Klasa,
2: no
0: o to
2: chodzi
0: w życiu.
2: No i chyba emeryturka wcześniejsza, nie?
1: A po 25, kiedy było po 15.
2: Nadal
0: nieźle.
2: Kiedyś
0: to było. Teraz to nie ma. RMF Max.

0: Mówią, że Andrzej łupnie. Na razie Zakaria łupła w głośnikach, ale będzie jeszcze burzowo i jeszcze może zagrzmieć na południu kraju, okolicy Nowego Sącza, Podkarpacie. Tam trzeba uważać, jakby co. Andrzej?
1: Andrzeja tu nie ma, Andrzej wyszedł. Natomiast Andrzeju, uważaj, może łupnąć. Chciałem was tylko wtajemniczyć, bo Justyna, zanim opowiedziała wam o tym wszystkim, to zrobiła takie szybkie, spojrzała na okno. No jeszcze nie.
0: Jeszcze nie.
1: Jeszcze nie łupło. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Odmień swoje otoczenie z Artbudem. Sklep budowlany Artbud oferuje szeroki wybór kostek brukowych, płyt tarasowych i ogrodzeń betonowych w atrakcyjnych cenach. Kupuj tanio w Artbudzie. Bydgoszcz, ulica Towarowa 28.
4: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano!
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
8: Śnieżnobiały uśmiech stad wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
9: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
10: Jakich ludzi?
9: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
10: Ojciec, nie to okno. To tu.
9: Gdzie?
10: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
9: I to tu?
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
12: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
13: RTV Euro AGD. Już dzisiaj od godziny 8. Mega rabaty w sklepie Euro w Centrum Handlowym Focus w Bydgoszczy. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch 8 kg Speed Perfect. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1495 zł. Teraz za 899. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe Focus w Bydgoszczy.
14: I po reklamie.

0: 106 i 1 FM.
1: Także jutro na brak słońca nie powinniśmy narzekać. Będzie dużo błękitu nad Bydgoszczą i regionem. Opady deszczu nam nie grożą, zapewniają synoptycy. Jeśli chodzi o temperaturę, to na bydgoskich, soleckich i koronowskich termometrach w czwartek zobaczymy maksymalnie 20 stopni. W piątek nadejdzie ocieplenie, zrobi się bardzo ciepło, momentami wręcz gorąco. Na termometrach nawet 24, 25. Nadal może nam doskwierać dość silny wiatr.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz.

0: Jakby co? To ten pociąg już odjechał. Train i drive-by w RMF Max. I pociąg kanału nadawczego też już się zbiera ze stacji. Ciuf, ciuf!
1: Tak, i to jest w ogóle idealna piosenka na pożegnanie, bo to jest drive-by.
0: Dokładnie tak się zgadza.
1: Bye-bye.
0: Siwek i Borycka, to my bye-bye, ale wy zostańcie, bo za chwilę Graba. Najlepsza dziesiątka na liście Hop Benz. A teraz jeszcze zobaczymy, co się dzieje na mieście w Tour de Clubie.
1: Nic dodać, nic ująć, drodzy państwo.
0: Pa! Max!
1: Pa, dobrego wieczoru.
2: Środa minie, tydzień zginie, ostatni weekend maja na horyzoncie, więc pora sprawdzić najciekawsze opcje na weekend w Tour de Clubie na antenie RMF Max. Piotrek Świderski, witam was serdecznie i zapraszam. Zaczynamy od południa kraju, klub Energy 2000 w Przytkowicach koło Krakowa. Tutaj w piątek po godzinie 21 impreza ze Skolimem, królem Latino. Oprócz niego również rezydenci, a sam koncert około godziny 2 w nocy. W sobotę natomiast u nich DJ Kuba i Nathan na dużej sali, live set. A na sali dance zespół Menelaos będzie grał swoje największe disco hity. Start również 21. Przeskakujemy teraz do centrum i zaglądamy do klubu Explosion w Warszawie. Tutaj w sobotę 30 maja mega koncert gwiazdy lat 80. i 90. Na scenie Explo wystąpi Rui Carlos Ferreira, czyli wokalista, który przez lata był członkiem legendarnej grupy Bad Boys Blue. No i jeszcze Poznań, klub Pacza. Tutaj w sobotę urodziny DJ-a Matysa.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Już dzisiaj od godziny 8:00 mega rabaty w sklepie Euro w Centrum Handlowym Focus w Bydgoszczy. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199 zł. Teraz za 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe Focus w Bydgoszczy.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
12: Marian, a gdzie mogę kupić
13: Na mediaexpert.pl.
12: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
13: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid.
3: I po reklamie.

0: RMF Max.
1: Hity na maksa.
0: Bydgoszcz 106.1 FM.
2: Hej, cześć, witajcie w ten piękny dzień, piękny maj, ale czerwiec już za rogiem, a jak czerwiec, to wiadomo, wakacje i lato. No to dzisiaj na liście Hot Bands będziemy też sprawdzać propozycje już na Lator Maxa 2026, na przykład nowość od Fischera. To dosłownie za kilka chwil. Przemek Grabowski w RMF Max. Zestawienie listy Hot Bands otwiera tym razem Eben, jego Hello.
1: RMF Max.
0: Ten numer 10.

0: Dobrze leci, bardzo klubowo w nowym hicie Fisher Australia, jego Favor, a śpiewała Tones and I. Fisher ma nowego kolegę, to aktor, komik Kevin Hart, może kojarzycie z fajnych, dość zabawnych komedii. To kolejny aktor, który też chce zostać DJ-em. Czy DJ-em może być dzisiaj każdy? rmfwax.pl, tam możecie się wypowiedzieć, komentując, sprawdzając nowości. Teraz jedna z nich, świeży bit ostatnich dni w RMF Max. Gibbs, Kukon i Jonathan na 9. Ty masz.
1: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka. 9.

Historia dzieje się właśnie teraz. Po latach Justin Bieber i Nicki Minaj wracają do zestawienia listy Hot Bands. Nowość na miejscu 8, Beauty and the Beat. Kto chce jedynki? Halo, Polish Believers. Głosujemy na rmfmax.pl. Myślę, że Pink Panthers to też jego fanka, coraz bardziej popularna dookoła świata. Także u nas w RMF Max. Jej nowość...

0: Love to Kygo, dzisiaj 7 na liście Hot Bands. Kygo na razie nie wybiera się na żadną muzyczną emeryturę, ale już wie, jak zainwestować swoje pieniądze. Zdradził, że planuje zbudować w Miami, słuchajcie, blisko wody, specjalny apartamentowiec dla fanów muzyki EDM. Czyli będzie imprezowo i cicho to raczej tam nie będzie. Zostańcie z RMF Max, za chwilę też będzie trochę głośniej. Sprawdzimy, gdzie ląduje Damiano Dawid w singlu The First Time.
1: Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama.
3: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
9: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
10: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
11: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
12: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
13: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej.

0: Maxingra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
3: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit.
7: I po reklamie.

Polecam ten numer na kolację, na śniadanie, po południu, w nocy i wieczorem. Nowość w RMF Max, Daydream Affiliate. Taki klimat w kawałku Playback. No, do ciasta też się nadaje. Do serniczka idealnie. A pamiętacie, jak Kim Kardashian kiedyś poleciała sobie z Los Angeles do Paryża, bo miała ochotę na sernik? Nie bądź jak Kim Kardashian. Chociaż możesz sobie sprawić serniczek wieczorowo. Wiktor Veligura pewnie też lubi, a my lubimy Wiktora. Jest na liście Hobbens i otwiera nam pierwszą piątkę. Jego cztery pory roku.

Ten numer jest naprawdę hypnotizing, jak mówiła nasza słynna gwiazda celebrytka. To Dub Dogs, bracia z Brazylii, How Does It Feel? Klubowy klimat, ale tak, słychać tutaj pewien słynny klasyk Dub Dogs, czy jutro. Tak wiecie, w czwartek przed weekendem będą w zestawieniu. Na to liczę, sprawdzam głosy na rmfmax.pl. Przed wami nowa jedynka, a pierwszą trójkę otwiera Ale Farben, reprezentując Berlin, jego Body Talk.

Roxy, tym razem taka Roxy, której jeszcze chyba nie słyszeliśmy. Roxy taka rozpędzona, taka trochę zwariowana, taka crazy. Chciałam ciebie więcej. Roxy i White czekają na wasze głosy w tym tygodniu. Nowości o poczekalni listy Hobbens. Odliczamy codziennie wieczorowo o 20 w RMF Max. Na miejscu trzecim dzisiaj Alef Arben i Body Talk. Dwójka imprezowo Jazzy i DJ Spritz w numerze Can't Deny It. A kto jest najlepszy? Kogo brakowało w naszej muzycznej układance? Klubowy klasyk, który wraca w tym roku w nowej wersji. Bibi Rexha, Faithless. Ponownie najwięcej waszych głosów na Hop i jedynka dzisiaj. New Religion. RMF Max. One. One. One. One.

0: No i mega, Bibi Rexa, Faithless wracają na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, bo ja wracam z hitami, nowościami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto być.
1: Środa minie, tydzień zginie, ostatni weekend maja na horyzoncie, więc pora sprawdzić najciekawsze opcje na weekend w Tour de Klawie na antenie RMF Max. Piotrek Świderski, witam was serdecznie i zapraszam. Zaczynamy od południa kraju, klub Energy 2000 w Przytkowicach koło Krakowa. Tutaj w piątek po godzinie 21 impreza ze Skolimem, królem Latino. Oprócz niego również rezydenci, a sam koncert około godziny 2 w nocy. W sobotę natomiast u nich DJ Kuba i Nathan na dużej sali, live set. A na sali dance zespół Menelaos będzie grał swoje największe disco hity. Start również 21. Przeskakujemy teraz do centrum i zaglądamy do klubu Explosion w Warszawie. Tutaj w sobotę 30 maja mega koncert gwiazdy lat 80. i 90. Na scenie Explo wystąpi Rui Carlos Ferreira, czyli wokalista, który przez lata był członkiem legendarnej grupy Bad Boys Blue. No i jeszcze Poznań, klub Pacza. Tutaj w sobotę urodziny DJ-a Matysa.
2: Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.

0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
2: O kurde.
1: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
2: No jak najbardziej, jak najchętniej.
1: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIM. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A
4: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
1: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
8: Siemano rano!
1: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
9: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
10: Śnieżnobiały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
11: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za

0: Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit.
4: I po reklamie.

All the Time. Nasza kolejna nowość z listy Hot Bands to John Summit i Chainsmokers. John Summit wylądował ostatnio na Ibizie, ale spoko, spoko, niedługo będzie lądować się w Polsce, bo przecież jest zaproszony na imprezę Armina Van Burena, czyli na Estate of Trance w Warszawie. Przemek Grybowski, witajcie po 21. Będą wasze ulubione nowości. Będą hałsiwa, na przykład Sony Fodera już czeka. Będzie Shakira, której może jeszcze nie słyszeliście. I to jeszcze w tej godzinie. Teraz Sobel.

Nelly Furtado potrafiła śpiewać piękne ballady, ale robić też takie bardziej energetyczne, imprezowe hiciory, jak ten przed chwilą Man Eater. No i miała zakończyć koncertowanie, nie pokazywać się na żywo, ale chyba już się rozmyśliła. Teraz czas na nowości. Shakira, która ostatnio bije rekordy, jeśli chodzi o koncerty, w szczególności w Brazylii i w Meksyku. No i pewnie jakby się pojawiła w Polsce, to też wszystko by się wyprzedało bardzo szybko. Macie ją teraz w RMF Max. Shakira i Burna Boy, nasza nowość. Daj, daj!

0: Think About Us, Sony Pudera, z pozdrowieniem dla wszystkich dziewczyn z warzywniaka. Byłem dzisiaj, słuchajcie, są wiadomości prawie z ostatniej chwili. Byłem przed wejściem do radia, sprawdziłem, po ile truskawki, ceny spadają. W moim warzywniaku, nie wiem jak u was, te polskie, takie bardzo soczyste, naprawdę dobre, pachnące już pięknie, są poniżej 30 zł. Jak tam u was? Czekam, jeszcze trochę spadnie, to może w końcu zrobimy sobie koktajl, a później, wiadomo, obowiązkowo makaron z truskaweczkami. Musi być. Pozdrowienia dla wszystkich w kuchni z RMF Max. Za chwilę dla was Metzner. Czeka też Dawid Podsiadło. RMF Max.
1: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
5: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowit.
10: I po reklamie.

0: Graceland, nasze odkrycie w RMF Max to Yearbox, teraz nasze nowe odkrycie. Jest nowość, której się chyba nie spodziewaliśmy. Martin Garrix i Ed Sheeran razem. Wiadomo, że Ed Sheeran śpiewa doskonale. Wczoraj pytałem, czy ktoś wie, słyszał kiedyś, jak śpiewa Martin Garrix. I pozdrowienia dla jednego z największych fanów Martina Garrixa, Kamila w Polsce, który przypomina, że przecież Martin Garrix już śpiewał. Może tego nie kojarzycie, ale śpiewał na przykład w utworze Katarina albo Angels for Each Other. Kamil poleca ten drugi hicior, w szczególności w remiksie Surf Mesa. No to może kiedyś usłyszymy na liście Hobbenc śpiewającego Martina Garrixa. Tutaj Martin produkuje, a Ed Sheeran się poci przy mikrofonie. Polecam wam taką nowość, Repeated.
1: To jest nowość RMF Max.

Nareszcie, już jest, nareszcie nowe męskie granie, kto się wybiera na koncerty. A teraz kawałek na urodziny od Sylwii dla Piotra, który świętuje dzisiaj swoje 18 urodziny. Piotrek, wszystkiego najlepszego. Piotrek już dorosły, tak więc szczęścia w dorosłości, w miłości, dużo uśmiechu i radości, pomyślności samych wspaniałych ludzi. Mama pozdrawia, Piotrek, naj. I dla ciebie imprezowy numer, możesz już świętować, nie musisz się już pytać. Ale może jeszcze trochę poudawaj. Tylko losy Safri Duo w numerze Cynical.

0: In the Dream, tak zaśpiewał Alex Warren. On tutaj jest tak ekspresywny wokalnie, że pewnie po koncertach to nie chce z nikim rozmawiać. Ma tak zmęczony głos i potrzebuje ciszy. A wiecie, że na świecie jest coraz więcej, w szczególności w Azji, takich kawiarni ze strefami ciszy. Rozmowy są tam zakazane. Wszystko po to, żeby ludzie mogli sobie odpocząć od hałasu świata. Obiecuję, że słuchając RMF Max też będziecie mogli sobie odpocząć od hałasu świata. Na przykład przy bitach, jakie robi Anima. To przed wami.
1: Reklama.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
1: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
1: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
1: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
4: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowid.
11: I po reklamie.

Ja ten numer mam w zestawie swoich ulubionych już na wakacje. To Anima i jego nowości Beautiful, a oficjalnie do wakacji Graba odlicza. No dzisiaj już nie liczymy, to tylko 28 dni, a bez weekendów to mamy tak tylko 21 dni. Wyobraźcie sobie wakacje coraz bliżej. No to na wakacje także Somber. Myślę, że będziemy go słuchać w trakcie Latarmaxa 2026. Macie go teraz w RMF Max. Somber i Back to Friends.

The One That Got Away, Katy Perry. Ciekawe, czy ona zna, jako Amerykanka, zasady gry w piłkę nożną. Właśnie, bo przecież będzie śpiewać na otwarciu amerykańskiego mundialu. I dziewczyny, już wam mówię, kiedy faceci mogą być zajęci, kiedy może raczej spotykajcie się z psiapsiułami i nie oczekujcie zbyt wiele. Mundial w tym roku trwa od 11 czerwca do 19 lipca i później już możecie ścigać swoich facetów o co tylko chcecie. Ale dopiero po 19 lipca, jakby co. A teraz nowość, też już na wakacje z RMF Max. Topic i Becky G proponują nam Sorry Papi.

Nasze odkrycie w RMF Max, DJ Heaven i jego klimat w numerze I Run. Teraz kolejna nowość, Pink Panthers i Zara Larsson. Ta druga to słynna Szwedka, a Pink Panthers zaczynała w internecie i to nawet po częściowej utracie słuchu w prawym uchu. Mimo tego sama produkuje swoje kawałki i jest dzisiaj uznawana za jedną z najbardziej wpływowych młodych producentek. Pink Panthers i Zara Larsson przed wami. Stateside.

nas kręci wieczorowo Faska, Superstars, Crystal Marci i Reverend House. Są wiadomości AI, to znaczy nie to, że sztuczne wiadomości, prawdziwe wieści z Chin. Tam poszli po rozum do głowy. Chiny planują zakazać zastępowania pracowników sztuczną inteligencją w celu obniżania kosztów. Ciekawe, jak to będzie u nas. Teraz DJ, który nie uznaje AI w swoich produkcjach, a może się nie przyznaje, to Alok i Khalid wieczorowo w RMF Max, jego Dive Into Me.

smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus.

wrócić za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo, sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

house'owe klimaty niekoniecznie dla mamy i taty, chociaż też niech sobie posłuchają, niech sprawdzą, co się dzieje fajnego w muzyce Magnetic od projektu Bauza. Dzieje się także na naszych imprezach. Wystartowaliśmy nasze Laton Maxa i już niedługo kolejny przystanek. Zapraszamy do Malborka w tym sezonie na naszych imprezach, między innymi Skolim, Edyta Górniak, Grzegorz Chyży, ale także Grubson, Oskar Cyms, Zalia, Mortalcio, a nawet Maryla Rodowicz. Tylko Justina Biebera zabraknie, ale macie go teraz, z nikim inaczej. Beauty

0: Imprezowe kalifornialowe White rządził ostatnio na szczycie listy Benz. Wyobraź sobie ten numer w szybkim aucie, może w czerwonym Ferrari. No tak to zazwyczaj kojarzymy, a Ferrari ostatnio zaprezentowało model elektryczny. No i pojawiła się seria negatywnych komentarzy fanów motoryzacji w internecie. Jak to Ferrari elektryczne? Niektórzy sobie nie wyobrażają. No ja też, ale mamy XXI wiek, 2026 rok. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę kolejny numer, który pasowałby do takiego czerwonego sportowego auta, czyli Bibi Rexha i Faithless, ich New Religion.
1: Reklama.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
5: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
6: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
8: O kurde.
7: Bo kasa może być twoja, tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
8: No jak najbardziej, jak najchętniej.
7: Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
10: Wszystko brzmi lepiej
11: w harmonii.
10: Dwa głosy współgrają
11: ze sobą.
10: Przekazują z lekkością
11: trudne wiadomości,
10: które łatwiej przyjąć. Na przykład: kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
11: betonowy mur.
10: Lub: mamo, zwolniłam się z pracy, by
11: zostać influencerką.
10: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
11: Harmonizer.
12: I po reklamie.
7: To jest RMF Max.
13: Hity na maksa.
14: Hity na maksa.

Zauważyliście, że Gibbs robi często takie kawałki do auta, do driftowania, tylko nie próbujcie tego dzisiaj wieczorem. Win, jego nowość, która czeka na wieczorne głosy na liście Hot Bands rmfmax.pl. Przemek Grabowski, witajcie po 23. Teraz zrobimy sobie taki house'owy klimat za chwilę. Holenderski duet Another Talk to You, ale teraz legenda house'u z Francji. Słyszeliście go kiedyś nawet na żywo w RMF Max. To Martin Solveig, aktualnie na muzycznej przerwie, ale może wróci. Wracamy do jego hiciorów teraz. All Stars.

Avicii i jego klasyk wieczorowo w RMF Max. I tak zastanawiam się, gdyby Avicii żył, gdyby był z nami, to czy również wskoczyłby na pociąg z afrohausami i robił takie bity? Myślę, że na pewno przeprowadziłby przynajmniej jeden eksperyment. Teraz afrohausy, które rządzą. No i będziemy słuchać afrohausów także w trakcie zbliżających się wakacji. I mam dla was afrohausową nowość. Mistrz gatunku Shimza i Arko. Polecam wam taką nowość. Fire, fire.

to przecież Numa Jej, ale w remiksie podkręcili to David Guetta i One Republic. I don't wanna wait. Jeśli chodzi o hiciory i rekordy, no to gratulacje jeszcze raz dla Eda Sheerana, który po raz ósmy w ciągu 11 lat okazał się najczęściej granym brytyjskim artystą na całym świecie. Ed Sheeran. Na razie nie ma na horyzoncie kogoś, kto mógłby go zastąpić. Edek jest wciąż najlepszy. A teraz nasz polski rekordzista rządzi także u nas w RMF Max. Dawid Podsiadło i jego nowość Sezon.

Pytanie na gorąco, nasze odkrycie Kajomi i See You w RMF Max. Kto z was o tej porze wstawia pranie? No nieładnie, nieładnie. Sąsiedzi na pewno nie będą zadowoleni, ale jakby co, to ciotka dobra rada wróciła i radzi. Sprawdziła idealną temperaturę do prania pościeli. I okazuje się, że to jest to trochę wyższa temperatura niż często ustawiamy. Naprawdę, ja myślałem, że też to robię dobrze, jednak nie. Trzeba to podkręcić, żeby nie było bakterii, żeby się dobrze spało. Zanim zaśniecie, to zaśpiewają jeszcze Gaba Kościuk i Dawid Płonka o tym, jak prać. Sprawdzicie na rmfmax.pl. Ojciec prać, a graba grać.

Bez ciebie to Perry, nasze kolejne odkrycie w RMF Max. No i bez ciebie nie będzie tej imprezy. Słuchajcie, zbliża się kolejny przystanek naszej trasy Lato na Maxa. Wkrótce wjeżdżamy do Malborka i tam Wilki, Mortalcio, Ola Bieniasz, która zaprezentuje swój DJ set, grając wam największe hiciory, które znacie z RMF Max. A może chcielibyście coś zamówić u Aleksandry z dedykacją, no to proszę pisać, jakby co. Widzimy się niedługo w Malborku. Relacje znajdziecie także na naszym Instagramie. We'll be right back.

0: Nasze kolejne wieczorne odkrycie w RMF Max we Mija w numerze Pierwszy Krok. Jutro też będą takie odkrycia. Przemek Grabowski, dziękuję wam za spotkanie w środę. Słyszymy się w czwartek o 20. Wieczór wystartujemy od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze numery w Polsce, propozycje, także produkcje, których jeszcze nie słyszeliście. Obiecuję, głosujecie na rmfmax.pl. Miłej nocy, cześć! RMF Max.
1: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: I po reklamie.

0: i 1 FM.
1: Parę rzeczy zrozumiałem po 20. Nie mam czasu na kolejne zemsty ani na robienie.